0: Akademickie Radio Campus.
1: Oh, shit.

0: Akademicki Radio Campus.
1: Rudzik, Eritacus rubecula. To uroczy mieszkaniec lasów i parków, znany ze swojego kontrastowego upierzenia, z charakterystyczną pomarańczową piersią. Wzbudza wielką sympatię i nie stroni od obecności człowieka, często pojawiając się w ogrodach i w pobliżu ludzkich siedzib. Łączy się w pary tylko na czas godów, ponieważ na co dzień jest zatwardziałym samotnikiem. Rudzik, choć niewielki, jest niezwykle odważny i zaciekle broni swojego terytorium. Spory są rozstrzygane przez śpiew i język ciała, a z pozoru kurtuazyjne kłanianie się jest typowym sygnałem ostrzegawczym dla rywala. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, szybko dochodzi do rękoczynów i walki na śmierć i życie.

Niech to się niesie od Bałtyku do Rys. To planeta wędrowców, pozdrowienia ze szlaku. Każdy włóczyki nosi uśmiech w plecaku. Zawiść i zazdrość, weź to wypakuj. Choroba ma władzę, idź to leczyć chłopaku. Planeta wędrowców, a to wolne ziomale. Jakieś narracje nie obchodzą ich wcale. Trują głowy, mają marnować czas. Dziękuję, lecę jedną z dziewiczych tras.

0: los.
1: Yo, hat das Zeit, sprecht, yo.

0: 97.1 FM.
1: Du bist kein Rap-Producer.

97,1 FM.

Nie mów mi, że tracę młodość, bo ty też nic nie przeżyjesz. Wracam do Londynu, miałem co ukrywać. Wracam do Londynu, miałem co ukrywać, tak. Ukrywać, tak, yeah.

0: Radio Campus.
1: Sparo, Isaiah.

Dzisiaj przed państwem na tej scenie mam zaszczyt zrobić antrę jako entrepreneur. Proszę już siadać, zajmować miejsca, bo spektakl to bardzo wymagające przedstawienie. Chcę powitać z dalekiego Pernambuco. Gościmy 3 oktawy głosu jak na moje ucho. Donna Clara, andiamo benvenuto. Kurtyna w górę, każdy zrozumie, czemu bilet 500 zł. Na zewnątrz zebrał się tłumek, to fani Klary. Stopyła ich serca zabawnymi tiktokami. Kordon ochroniarzy oddziela gawieć od opery. Światła na scenę, czy państwo czują podniesienie?

Słychać kroki, to znak, że się zbliża. Słychać kroki, na widowni cisza. Ujmująca wokaliza, jakby ktoś mi ucho lizał. Cichną kroki i zaczyna. Paparazzo są proszeni o zdjęcia bez fleszy. Mamy tu

to na Klara znika w szynkach bestii. Dwie inne ucztują na melomanach w rzędzie pierwszym. Może wabi je prestiż, może w tym horrorze będę państwa narratorem. To

smutku cichy, smutku gwiazdek maleńkich. Nazywałem, szukałem, brałem ciebie do ręki. Jak to się ciało twarde, tak w piasek albo glinę.

Jak to się, kiedy dotknę kwiat, że obraża w ciemność, a po szum drzew w głuchotę, a chmury w grzmot nade mną. Jak to ja, nieobaczny, mijam sam sobie błahy i rzeźbię, zanim zacznę marmur, wypełniam strachem. Jak to ja, nasłuchuję błyskawic w niebie trwogi. Jakże to ja nazywam każde czynienie Bogiem? Odtąd strzęp oderwany od drzewa wielkich pogód, sam swym oczom nieznany, obcy swojemu Bogu. Oto słyszę, jak w popiół przemieniam się i kruszę, i coraz mniejszy ciałem wierzę we własną duszę.

Rozkminiam skąd ten koleś, a nie skąd ten sample ciągle. Ktoś tu do mnie chce mieć jakąś sprawę między Czewom a Wrocławiem. Mówią Cyrus to Alzheimer, dogadane, ustawiane, a on swish. Rękami, nogami już czasami muszę być tutaj dla babci. A może być trudniej, nie chcę być jej mózgiem. Sam jestem już słaby, to

Karol, Kobe, Crew, Love, Karolinie, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol, Karol,

Nie czuję się dziś dobrze, wodociągi zryły asfalt, to już kurwa 3 miesiące.

Nie czuję się dziś dobrze. Ten dzień jest paskudny jak twój ryj, twój boyfriend. Miałem pisać rzeczy wielkie, ale Aiko zrobi beat, no to lecę. Enter. Se kupię ciuchy w second handzie, bo każdy hajs co mam to oddaję na BM-kę. Stuknąłbym w kogoś na rondzie, to miasto

Montevideo, Córdoba, Acapulco, Barcelona, Buenos Aires, Bordo, Palermo, Ratisbona. Tuszny zapach tuberoza, świeży waj, panie Hazoju. Twoi ludzie kokosy, moi ludzie hopsztosy. Umbra, ochra, bugier, indygo, kalafonium, carbido, kodeina, libido. Napar gęsty jak bursztyn,

0: czy łapię te chwile. Te nieulotne, które przegapiłeś. Coś im umknęło, nam już nie musi. To dobry powód, by nas nie lubić.
1: To dobry powód, by nas nie lubić.
2: To dobry powód, by nas nie lubić.
0: Lubię takie wolne momenty, wolne bity i kwasy. Nie lubię siedzieć na chacie, jak jest okazja, uciekamy na wczasy. Lubię takie spojrzenia ludzi, jak puszczamy im nowe, bo idzie nowe. Na to od zawsze miałem ochotę. Lubię takie stany, że nie wiem.

0: 97,1 FM.
1: To jest taki dziwny, jak jest taki problem, żeby mówić o czymś, co czujesz.

są tematy, o których nie umiem rozmawiać, nie umiem nawet ich opisać i nawet napisać czegokolwiek. Nie wiem, dlaczego tak jest i skąd to się bierze.

0: Campus. Same sztosy. Profesor Joanna Kargul. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Biochemiczka i kierowniczka Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. W tej nazwie kilka trudniejszych określeń się pojawiło. Natomiast sam przyznam, że kiedy pierwszy raz spojrzałem na właśnie to określenie paliwo słoneczne w nazwie, to potrzebowałem chwili, żeby przekonać swój mózg, że nie jest to wykorzystanie energii słonecznej, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Czym w zasadzie są paliwa słoneczne i czym ta koncepcja różni się od znanej nam lepiej fotowoltaiki?
1: Tak, oczywiście. Termin paliwa słoneczne zapewne dosyć intrygujący, skoro przyciągnął pana uwagę, jak również no, przyciąga uwagę wielu interesariuszy, zarówno z przemysłu, jak i ze środowisk akademickich, nie tylko, również polityków. Coraz mocniejsze technologie, które zajmują się wytwarzaniem paliw słonecznych, są coraz bardziej rozpoznawalne w tak zwanym miksie energetycznym, że mogą naprawdę mieć znaczenie do odejścia od paliw kopalnych. I teraz tak, cóż to są te paliwa słoneczne? Są to bardzo proste związki chemiczne węgla lub azotu, które powstają poprzez przetworzenie energii słonecznej. Zastosowanie w zasadzie jest energii słonecznej do przetworzenia bardzo małych cząsteczek, które są powszechnie występują w naszym środowisku. Wszyscy wiemy, woda, dwutlenek węgla, który wydaje się być problemem związanym chociażby z efektem cieplarnianym. Tutaj ten dwutlenek węgla staje się bardzo cennym substratem, bardzo cennym surowcem do wytwarzania paliw. Paliw, które nie są paliwami kopalnymi, a zatem wytwarzamy je w sposób odnawialny i mogą zastąpić, już teraz to się dzieje, ale w przyszłości mamy taką nadzieję, że w całości zastąpią paliwa kopalne, które z całą pewnością w pewnym momencie wyczerpią się albo będą już tak drogie, będzie tak trudno je wydobywać, że ich cena będzie absolutnie niekonkurencyjna do odnawialnych paliw.
0: Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że brzmi to po prostu jak fotosynteza.
1: Brzmi to jak fotosynteza, dlatego że jest to tak zwana sztuczna fotosynteza. Nie jest to proces, który dokładnie imituje proces naturalnej fotosyntezy, ponieważ jest to proces znacznie prostszy, znacznie bardziej uproszczony. Oczywiście ja tutaj nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że jest to proces, który jest bardzo wymagający termodynamicznie, czyli żeby zastosować na przykład cząsteczki wody do wytwarzania paliw słonecznych, potrzebna jest bardzo duża energia. I ta energia pochodzi właśnie ze Słońca oraz również z pewnych reakcji chemicznych, które są napędzane energią słoneczną. Te reakcje nazywamy w naszym języku naukowym reakcjami fotokatalizy. Dzięki rozszczepieniu cząsteczek wody, wszyscy wiemy, H2O, prawda? Nawet są takie popularne napoje, które mają oczywiście w nazwie H2O. Każdy wie, jaki jest wzór wody i chodzi o to, żeby te wodory, czyli H z nazwy H2O, oderwać od atomu tlenu i dzięki temu można zastosować owe wodory do przetwarzania dwutlenku węgla chociażby, czy też azotu, którego mamy bardzo dużo w naszej atmosferze, do związków chemicznych, które mogą służyć albo jako paliwa, i stąd ta nazwa paliwa słoneczne, ale nie tylko. Możemy wytwarzać chociażby amoniak, który jest surowcem do wytwarzania nawozów.
0: Prawda? Czyli to już także związki chemiczne, które mają zastosowanie poza spalaniem, bo rozumiem, że jeśli chodzi o sam proces wytwarzania paliw, to te atomy wodoru oderwane od cząsteczek wody przyłączamy potem do atomów węgla i powstają węglowodory, takie jak w tym płynie, który tankujemy na stacji.
1: Absolutnie tak, absolutnie tak. Są w tej chwili bardzo, bardzo poważne nie tylko badania, ale w zasadzie już takie procesy przemysłowe. tak aby można było wytwarzać owe odnawialne węglowodory, tak aby można było wzbogacić właśnie to paliwo, które tankujemy do naszych samochodów, lub żeby wytwarzać chociażby słynny zielony wodór, który również z rozszczepiania owych cząsteczek wody pod wpływem energii słonecznej może być wytwarzany i może służyć jako paliwo samo w sobie. No jest to trochę oczywiście skomplikowany technologicznie proces, ponieważ ten wodór musimy magazynować, musimy go oczywiście przechowywać, musimy go transportować, a jest to bardzo droga sprawa. W związku z tym obecne trendy badawczo-rozwojowe polegają na tym, aby ów wodór zastosować od razu w tym samym miejscu, w którym następuje rozszczepienie cząsteczek wody pod wpływem energii słonecznej, żeby ów wodór zastosować do dalszych procesów chemicznych, do wytwarzania łatwo przechowywanych węglowodorów, które możemy transportować albo dalej przetwarzać do bardziej skomplikowanych związków chemicznych, które służą nam w każdym aspekcie życia. Od jakichś polimerów, które stosujemy do wytwarzania produktów codziennego życia, poprzez chociażby substancje budulcowe, które możemy też stosować chociażby w odnawialnym budownictwie. Także zastosowanie owych związków jest olbrzymie. Chodzi tutaj o to, żeby odejść od paliw kopalnych. To jest główny cel.
0: Rozmawiam z profesor Joanną Kargul o paliwach słonecznych, nie o ogniwach słonecznych, o paliwach słonecznych, czyli o substancjach, które przy użyciu energii ze słońca, z bardzo podstawowych budulców, z dwutlenku węgla, wody, można wytworzyć. I rozmawialiśmy też wcześniej o różnicy pomiędzy tym sposobem konwersji energii słonecznej, a znaną nam dużo lepiej fotowoltaiką. Rozumiem, że używając tych technologii, które tutaj się rodzą, możemy wytworzyć sobie pewne związki, z których będziemy czerpać dalej energię. Dlaczego ta właśnie droga mogłaby być dla nas bardziej interesująca niż przechowywanie energii w kolejnych, coraz większych bateriach, dajmy na to?
1: Energia słoneczna jest bardzo rozproszona i tutaj wszelkie technologie konwersji owej energii mają na celu skoncentrowanie owej energii. Fotowoltaika charakteryzuje się tym, że energia słoneczna jest przetwarzana w energię elektryczną wtedy, kiedy świeci słońce. Wtedy, kiedy słońce nie świeci, mamy duży problem, w jaki sposób zmagazynować ową energię słoneczną. W zasadzie jedynym sposobem magazynowania owej energii słonecznej jest wytworzenie wiązań chemicznych właśnie w takich chociażby paliwach słonecznych, w prostych węglowodorach, tak aby można było długoterminowo tę energię zmagazynować i użyć ją wtedy, kiedy jej potrzebujemy, czyli użyć jej w zależności od zapotrzebowania w danych społecznościach czy w danych gałęziach przemysłu. W związku z tym ten proces magazynowania energii słonecznej długoterminowo, oczywiście baterie umożliwiają nam to, ale nie jest to proces tak długoterminowy jak wytwarzanie związków chemicznych, prawda? Więc z całą pewnością takie długoterminowe wytwarzanie, magazynowanie, przepraszam bardzo, magazynowanie energii słonecznej jest największym wyzwaniem technologicznym dla przemysłu w obecnych czasach. Problem energetyczny jest z całą pewnością jednym z największych problemów, z którym nasze społeczeństwo globalnie oczywiście musi się zmierzyć i się mierzy. Wiemy dobrze, co się dzieje w obecnych czasach, kiedy nastąpiła blokada transportu paliw kopalnych, prawda? Mamy oczywiście wpływ na wszelkie sektory gospodarki, na nasze codzienne życie, na ceny paliw i temu podobne, które oczywiście powodują wzrost inflacji ogólnie. I dlatego, jeżeli jesteśmy w stanie wytworzyć z wszędzie występujących prostych molekuł odnawialne węglowodory w sposób, no nie waham się użyć tego słowa, demokratyczny, dlatego że energia słoneczna jest chyba najbardziej demokratyczną formą energii, jaka występuje na naszej planecie. Wtedy uniezależniamy się od wszelkich perturbacji związanych z gospodarką opartą na paliwach kopalnych.
0: To te ostatnie lata nas doświadczyły.
1: Absolutnie.
0: Szczególnie w tym zakresie sporo nam powiedziały o tym, jak ważne są te technologie służące do wytwarzania energii i także dostępność surowców. Natomiast skoro o technologiach, to no właśnie, o jakich tu mówimy? Co zrobić, żeby energię słoneczną przetworzyć, no chociażby w powszechne znane nam węglowodory?
1: Najwyższy poziom gotowości technologicznej, to się tak ładnie nazywa po angielsku technology readiness level, który używany jest przez przemysł, jak również przez chociażby Komisję Europejską do finansowania tych technologii, badań nad tymi technologiami, to najwyższy poziom gotowości technologicznej należy do takich technologii, gdzie mamy połączenie modułów fotowoltaicznych z tak zwanymi elektrolizerami. Elektrolizery to są urządzenia, które używają energii elektrycznej do owego procesu rozszczepienia wody, o którym mówiłam, czyli elektrolizy wody, czyli rozszczepienia atomów wodoru i tlenu, które tworzą cząsteczki wody, tak aby można było wytworzyć wodór. I oczywiście produktem ubocznym tej reakcji jest również tlen. I jeżeli chodzi o poziom gotowości, to jest w zasadzie najwyższy poziom gotowości technologicznej dla tego typu technologii.
0: Tu jednak pojawiają się problemy z przechowywaniem tego wodoru na przykład.
1: Tak, problem oczywiście polega na tym, że wciąż są to technologie relatywnie drogie. Chodzi tutaj o cenę jednego kilograma wodoru, prawda? Bo w ten sposób porównujemy opłacalność technologii, których ostatecznym produktem jest zielony wodór, czy też właśnie szary wodór, czy wszelkie rodzaje wodoru, prawda, mamy cały właściwie zakres kolorów tęczy, prawda, dla wodoru. Z całą pewnością zielony wodór jest wciąż zbyt drogi, żeby można było go produkować w takiej ilości, aby mógł zastąpić wodór wytwarzany z węglowodorów kopalnych.
0: Zielony wodór, czyli wodór wytwarzany w sposób
1: odnawialny, z zielonej energii elektrycznej, czyli mówimy o wielkich modułach fotowoltaicznych połączonych elektrycznie z elektrolizerem, który używa owej energii elektrycznej wytwarzanej ze słońca do rozszczepienia cząsteczek wody na wodór i tlen. Także trwają oczywiście badania na zwiększeniu opłacalności tej technologii i idziemy w bardzo dobrym kierunku. Oczywiście bardzo jest ważne również, w jaki sposób owe technologie uzyskują wsparcie, jeżeli chodzi o różne programy finansowania tak zwanych disruptive technologies, czyli technologii, które są dosyć ryzykowne, czyli w jaki sposób umożliwić rozwój owych technologii, bardzo obiecujących technologii, tak aby ryzyko biznesowe było jak najmniejsze. I tutaj oczywiście działamy, my naukowcy, którzy zajmujemy się z wytwarzaniem jak najbardziej wydajnych modułów owych technologii, modułów takich technologicznych, z przemysłem i również z organizacjami zajmującymi się finansowaniem tych badań, czy też ogólnie nawet Komisją Europejską, która ma wielki plan strategiczny finansowania badań na poziomie rozwoju i innowacji.
0: Rozmawialiśmy już o jednym takim rozwiązaniu, które de facto wydawałoby się sprowadza się do podłączenia znanej nam fotowoltaiki do elektrolizera, który z wody byłby w stanie wytworzyć tlen i przydatny nam potem do spalania wodór. Technologia wydaje się bardzo prosta, jednak z jakiegoś powodu jej nie stosujemy i szukamy innych opcji.
1: Tak, dokładnie. Ta technologia jest wciąż bardzo droga, ponieważ elementy elektrolizera są bardzo drogie. Jest tam używana platyna, która, jak wiadomo, jest, no, ma swoją wartość. Dodatkowo mamy duże straty energii związane z tym, że no, musimy podłączyć moduł fotowoltaiczny do elektrolizera, a z tym związane są z całą pewnością straty energii. Inną technologią, która umożliwia nam bardziej zintegrowane podejście, to jest technologia tak zwanego sztucznego liścia. Technologia, którą zajmujemy się również w Centrum Nowych Technologii, w moim laboratorium i w szeregu innych laboratoriach w Europie i na świecie, polega na tym, że wszystkie procesy konwersji energii słonecznej od pochłaniania owej energii do konwersji w wysokoenergetyczne związki, które potem mogą służyć jako paliwa słoneczne, odbywają się w jednym urządzeniu. Nie mamy w związku z tym tak dużych strat energii, jak w przypadku tych niebezpośrednich technologii. Nazywamy je niebezpośrednimi technologiami z tego powodu, że no, musimy mieć najpierw wytwarzanie energii elektrycznej, z energii słonecznej, a potem ta energia elektryczna jest zastosowana do procesu elektrolizy wody, tak jak wspominałam wcześniej. Natomiast w przypadku owych technologii sztucznego liścia wszystkie te procesy odbywają się w jednym urządzeniu bez tak dużych strat energii. Problem polega na tym, że te najbardziej wydajne elementy owego sztucznego liścia wciąż są niestety drogie. I pracujemy bardzo intensywnie jako naukowcy nad wytworzeniem materiałów do konwersji owej energii słonecznej, tak aby były one oparte na tanich materiałach, łatwo dostępnych, tak aby nie trzeba było stosować chociażby pierwiastków ziem rzadkich. I to jest w tej chwili największe wyzwanie. Oczywiście kolejnym wyzwaniem jest to, aby owe urządzenia działały długoterminowo. Przemysł jest zainteresowany technologiami, które działają przez wiele lat i nie trzeba owych urządzeń odbudowywać co kilka miesięcy. I w związku z tym to jest w tej chwili nasze największe wyzwanie, aby owe technologie działały długoterminowo. Progres w ciągu ostatnich 3 lat jest olbrzymi w tej dziedzinie i jest bardzo wiele obiecujących materiałów, które jesteśmy już w tej chwili w stanie długoterminowo stosować do wytwarzania owych paliw słonecznych w urządzeniach sztucznego liścia.
0: Tutaj ten styk nauki i biznesu wydaje się szczególnie ważny, nauki i biznesu, nauki i przemysłu. No właśnie z tego względu, że aby zamknąć cały ten proces konwersji energii słonecznej w łatwe do przechowywania paliwo w stosunkowo małym urządzeniu, tak jak tutaj to ma miejsce, to należy także sprawić, by to urządzenie było tanie. I tutaj pojawia się dokument, którego jest pani współautorką. Niedawno stworzona strategiczna mapa drogowa związana właśnie z technologiami konwersji energii słonecznej na różnorodne związki chemiczne. Co to za dokument? Komu on się przyda?
1: Jest to bardzo ważny dokument strategiczny, który jest nie tylko dokumentem takim, który czyta chociażby Komisja Europejska przy planowaniu kolejnych programów w ramach następnego programu ramowego finansowania nauki i przemysłu w Europie, ale przede wszystkim czytają przemysł. W owej mapie drogowej zaangażowaliśmy jedne z największych organizacji przemysłowych i naprawdę bardzo aktywnie działaliśmy razem z przemysłem, my naukowcy razem z przemysłem, aby ocenić poziom gotowości technologicznej, obecny poziom gotowości technologicznej. Mówimy tutaj o roku 2025, bo wtedy ta mapa została opublikowana. Poszczególnych technologii konwersji energii słonecznej. Mówimy tutaj owych technologiach, o wyższym poziomie gotowości technologicznej, o których mówiliśmy, czyli PV razem z elektrolizerem połączone, jak również o technologiach sztucznego liścia, a dodatkowo również, to jest bardzo ważne, o chyba tych najbardziej zintegrowanych technologiach, gdzie przetwarzanie energii słonecznej następuje w mikroreaktorze w postaci komórek fotosyntetyzujących, które można tak przeprogramować metabolicznie, że można zmusić niejako owe komórki do wydzielania węglowodorów, które potem możemy łatwo odseparować od owych komórek.
0: Jak bardzo zaawansowana jest to technologia?
1: Ta technologia w tej chwili jest już skomercjalizowana. Są takie firmy, niestety jeszcze nie w Polsce, pracujemy nad tym intensywnie, w Niderlandach firma chociażby Fotanol, która stosuje dobrze wszystkim znane sinice. Często słyszymy o sinicach w kontekście zakwitów sinic w Bałtyku, ale tutaj możemy je hodować w sposób kontrolowany i w taki sposób, żeby, tak jak powiedziałam, przeprogramować te komórki tak, aby nie wytwarzały nam głównie biomasy, ale takie związki, które nas interesują. W przypadku fotanolu jest to etanol, są to również związki budulcowe bardzo ważne, istotne w przemyśle kosmetycznym, tak jak chociażby kwas mlekowy. W związku z tym, no tutaj mamy cały szereg różnych technologii. Owa mapa drogowa polegała na tym, żeby dać realny obraz, gdzie w tej chwili jesteśmy i co musimy zrobić, aby osiągnąć wysoki poziom gotowości technologicznej dla tych najbardziej obiecujących, zintegrowanych technologii konwersji energii słonecznej w paliwa. I jest to bardzo istotny dokument, gdyż ma olbrzymią wagę pod kątem bardzo precyzyjnych, technicznych danych. Mamy 5 aneksów technicznych do naszej mapy drogowej, gdzie dokładnie podajemy, jaka jest obecna wydajność poszczególnych technologii, ile danych produktów, czyli paliw słonecznych, możemy wytwarzać w przypadku konkretnych technologii, a wachlarz owych technologii jest naprawdę olbrzymi. My tutaj mówimy w bardzo sposób uproszczony, ale zachęcam bardzo wszystkich do przejrzenia owej mapy drogowej. Jest ona napisana bardzo prostym językiem, moim zdaniem.
0: I publicznie dostępna.
1: Tak, ponieważ jest to dokument, który muszą zrozumieć politycy. Więc sam dokument jest prosto napisany, a ci, którzy chcą poznać bardziej techniczne aspekty owych technologii, w jaki sposób projektujemy ten rozwój tych technologii, mogą sięgnąć do aneksów technicznych.
0: Ostatnie pytanie, gdzie ta mapa jest dostępna?
1: Ta mapa dostępna jest na stronie Wielkiej Inicjatywy Badawczo-Rozwojowej Europejskiej nazwanej Sunergy i jest ona, kiedy tylko wpiszemy nazwę Sunergy, czyli Sun tak jak słońce.
0: I energy tak jak
1: energia. Tylko połączymy te dwa słowa w jeden akronim Sunergy, to wtedy na pewno będzie można dotrzeć do owej mapy bardzo łatwo. Ona jest na głównej stronie opublikowana.
0: Do tego zachęcamy. Profesor Joanna Kargul z Centrum Nowych Technologii UW właśnie o paliwach słonecznych i planach na ich rozwój opowiadała. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.

0: studia ze studia.
1: Czy Warszawa jest miastem 15-minutowym? W to można wątpić, stając w porannym korku do pracy na drugim końcu miasta, a w każdym razie w takich chwilach pomysł, by no nie tylko najważniejsze usługi, ale także praca były dostępne w promieniu dłuższego spaceru, wydaje się szczególnie atrakcyjny. I choć sama dostępność usług kontrowersji raczej nie budzi, to nie brakuje i takich osób, którym ta nazwa podpowiada najgorsze skojarzenia. O nich, o miastach 15-minutowych i o tych skojarzeniach Kacper Koźluk porozmawiał z Maciejem Misztalem z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Osoby krytykujące samą koncepcję, może nie tyle krytykujące, ale tworzące te teorie spiskowe, przypisywały jej bardzo dużo sprawczości i siły. Ponieważ, tak jak powiedziałeś, mamy kilka nurtów krytyki, jeśli chodzi o miasta 15-minutowe. Takim najbardziej abstrakcyjnym, czy też najdalej idącym w teorie spiskowe, to jest taki nurt globalistycznego planowania naszego życia, ograniczania, czyli stworzymy zamknięte osiedla, dzięki z których będzie można się tylko wydostać na zasadzie zielonych paszportów, które pozwolą nam wyjść albo nie wyjść nawet z osiedla raz w miesiącu. No to jest oczywiście pewna teoria, która pewnie trafia na podatny grunt, no ale ani w koncepcji Carlosa Moreno, czyli twórcy koncepcji miasta 15-minutowego, no nie jest to nigdzie odzwierciedlone, ani też w politykach miejskich żadnego z miast, które mówi o wprowadzaniu tej koncepcji.
3: No bo tak jak mówiliśmy, to nie chodzi o jakieś granice takie murem zaznaczone, tylko raczej o odkąd stoimy 15 we wszystkie strony.
2: Dokładnie tak i ja bym powiedział, że jeśli mamy przykład miasta, który bardzo mocno odnosi się do granic administracyjnych, realizując tą koncepcję, to po prostu nie rozumie tej koncepcji i wprowadzają ją błędnie, więc ja bym tutaj nie przypisywał jakichś złowieszczych intencji danym władzom miasta, a niewiedzę i może po prostu błędne wykorzystanie tej koncepcji. Kolejny krok w krytyce to jest taki troszeczkę bardziej już nastawiony na kwestie urbanistyki, czyli no ograniczanie przemieszczania się po mieście samochodem, czy też to też wchodzi na pewne w kwestie wolności osobistej, wolności wyboru. No i tutaj rzeczywiście w badaniach naukowych jest ten temat troszkę bardziej umocowany w teorii, choć w dalszym ciągu ta koncepcja w swoich założeniach nie odnosi się do tego, aby ograniczyć przemieszczanie się samochodem, ale aby bardziej promować no, ekologiczne, bardziej zrównoważone metody przemieszczania się po mieście, takie jak właśnie przemieszczanie piesze, rowerowe, czy też uzupełniające transportem publicznym. No i trzecia grupa, która jest już najmocniej umocowana w badaniach i to jest to, o czym też na poprzednim wejściu troszeczkę powiedziałem, czyli to jest ta kwestia gentryfikacji, czyli no, kiedy stworzymy takie fajne 15-minutowe osiedle, które będzie zielone, które będzie miało wszystkie usługi, no to one będzie oczywiście drogie. No i jeśli będzie drogie, to nie będzie dostępne dla wszystkich, czyli tworzymy przestrzeń, która no, będzie wykluczała czy na przykład obecnych mieszkańców danej dzielnicy, czy też danego osiedla, którzy niekoniecznie będą mieli pieniądze na opłacenie czynszów, które pójdą w górę przez to, że przestrzeń jest bardziej atrakcyjna. No więc co wtedy możemy robić? No i tutaj ten nurt taki właśnie gentryfikacyjny, mówiący o tym, że miasto 15-minutowe może prowadzić do większych nierówności w mieście, to jest oczywiście najmocniejszy, no i najlepiej udowodniony naukowo. No i ta koncepcja stara się trochę dostosować do tego, jak można się do tego odnieść i co możemy zrobić, żeby jednak tych nierówności nie pogłębiać w miastach.
1: Jak w rzeczywistości z miastami 15-minutowymi jest, o tym posłuchacie w podcaście Campus Nauka. Czym jest miasto 15-minutowe? Pod takim tytułem szukajcie rozmowy Kacpra Koźluka z Maciejem Misztalem. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się nieco więcej, nie tylko o samej koncepcji, ale też o tym, że wcale nie jest tak łatwo w życie ją wprowadzić.
0: Studia ze studia.
1: Czy jako ludzie mamy naturalną tendencję do skrętu w lewo? Wbrew pozorom całkiem możliwe, że tak. Można to spostrzec, wybierając się nawet na bieżnie, przynajmniej w naszej europejskiej części globu i przynajmniej teraz, gdyż na każdym stadionie lekkoatletycznym, na każdych tego typu zawodach dobrze wiemy, że nasi najlepsi biegacze biegają w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara. To, że tego typu, że tego typu konwencja się utrwaliła, mogłoby się wydawać kwestią kulturową i faktycznie były także czasy i regiony, jak na przykład Wielka Brytania jeszcze jakiś czas temu, w których biegano w stronę przeciwną. Jednak wygląda na to, że jest w tym także coś głębszego. O wynikach najnowszych badań można przeczytać na stronie Wyborczej w artykule Tomasza Ulanowskiego, który podsumowuje opublikowane właśnie badania nad dynamiką tłumu. To mianowicie odkrycie, że w sytuacjach biegowych chętnie skręcamy w lewo, zainspirowało naukowców do sprawdzenia, jak będą zachowywać się ludzie, gdy zmuszeni będą do omijania w pewnej odległości innych osób. Sytuacja znana na przykład z czasów pandemii, gdy to w niektórych krajach do przepisów, do obowiązków każdego, kto wychodził na ulicę, było dosłownie omijanie innych w odległości co najmniej 2 metrów. I jak się okazuje, niezależnie od tego, z jakim tłem kulturowym uczestnicy badania mieli do czynienia, niezależnie od tego, czy byli leworęczni, czy praworęczni, właśnie taka tendencja do omijania innych osób w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara miała miejsce. Jakie są tego przyczyny? Póki co nie wiadomo, można jedynie domniemywać na temat przyczyn biologicznych i anatomicznych, takich jak położenie różnych organów w ciele. Sami naukowcy jednak tego tym razem badać nie zamierzali i zostawili to sobie na badania przyszłe. Jeśli natomiast chcielibyście więcej o tym eksperymencie właśnie poczytać i także trochę pogdybać, jakie przyczyny mogą za nim stać, to warto jeszcze raz zajrzeć na stronę Gazety Wyborczej. Tam artykuł "Dlaczego ludzie zwykle skręcają w lewo".
0: Studia ze studia.
1: Ze mną Marta Milach-Ogórek, cześć.
4: Cześć.
1: Współorganizatorka tegorocznego Brave Campu z inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego. O Brave Campie dzisiaj mówimy i od niego zaczniemy. Co to w ogóle za przedsięwzięcie, do kogo jest skierowane?
4: Brave Camp to wyjątkowo ogólnowarszawskie wydarzenie, które od lat łączy studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ale jak sama nazwa wskazuje, camp, jest to wyjazdowa taka akademia przedsiębiorczości, gdzie przez niemal tydzień uczestnicy biorą udział w warsztatach, konsultacjach i mentoringach prowadzonych przez doświadczonych praktyków i trenerów, ekspertów, także dawka wiedzy podczas wyjazdu.
1: Czyli jak rozumiem, pigułka wiedzy o przedsiębiorczości w praktyce, no właśnie w praktyce, dlatego że uczestnicy w czasie rejestracji, o której za chwilę jeszcze powiemy, zgłaszają się dobrej w kampu ze swoimi pomysłami.
4: Oczywiście. Właśnie to jest wspaniałe wydarzenie, gdzie każdy, kto ma projekt, marzenie w obszarze biznesowym, projekt może

0: naszą działalność biznesową.
1: Oczywiście, właśnie wszystko robimy w tym kierunku, żeby wspierać to takie kompetencje przedsiębiorcze uczestników, żeby czuli się pewnie ze swoimi projektami, z realizacją swoich marzeń i potrafili takie projekty wdrażać w życie.
0: Porozmawiajmy w takim razie o szczegółach. Sama rejestracja na tegoroczny Brave Camp kończy się już niebawem, za 2 dni, w ten piątek, więc jest się do czego spieszyć. Na czym polega ta rejestracja? Co po zarejestrowaniu się, gdybym ja się zarejestrował, co czekałoby mnie potem?
1: Okej, bardzo ważnym właśnie dzisiaj komunikatem dla was jest to, że czekamy na wasze zgłoszenia do 12 czerwca, także na naszych mediach społecznościowych, a także na stronie inkubatora. Są w aktualnościach informacje i linki, gdzie możecie się aktywnie rejestrować. Po tej rejestracji przejść krótką rozmowę rekrutacyjną, gdzie po prostu tutaj zespół rekrutacyjny będzie nominował uczestników do finalnego wyjazdu. W związku z tym czekamy na wasze zgłoszenie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to prosimy o maile na kontakt@inkubatoruw.edu.pl, gdzie na przykład zastanawiacie się, czy mój projekt, czy moje marzenie jest w ogóle do spełnienia, czy w ogóle się nadaje. Piszcie do nas, my umówimy was na konsultację i wesprzemy po prostu, czy te projekty są ok. Ważne, żeby wykonać ten krok i spróbować, bo naprawdę szykuje się świetna zabawa i dawka wiedzy, a także ogromny networking, tak?
0: Czeka was gorący okres w inkubatorze, gdy posypią się maile, telefony od naszych słuchaczy. Natomiast w ciągu tych 2 dni już jakiś pomysł, przynajmniej na projekt, należy mieć, by formularz zgłoszeniowy wypełnić. Chciałbym, żebyśmy trochę spojrzeli także na to, co już było. Jak bardzo zwariowany może być ten projekt, ze którym nasi słuchacze, dajmy na to, studenci, mogą do Brave Campu się zgłosić?
1: Projekty mogą być na różne tematy. Tutaj nie ma w ogóle sky is the limit, także warto patrzeć w górę, wyznaczyć sobie ambitne cele, szukać nowych perspektyw i odważnie myśleć o przyszłości. Także wszelkie dziedziny i kompilacje i interdyscyplinarne projekty są mile widziane. Także mieliśmy różne w edycjach poprzednich, od dronów po aplikacje umożliwiające na przykład bukowanie kajaków czy supów, poprzez organizowanie festiwali kulturalnych, także naprawdę jesteśmy otwarci i nawet lubimy takie, w cudzysłowie, egzotyczne pomysły.
0: To, co je łączy, te pomysły, to fakt, że oprócz pomysłu potrzebują one pieniędzy i także na pieniądze mogą się przełożyć?
1: Oczywiście, ponieważ najlepsi uczestnicy, którzy przejdą preliminację, wezmą udział w gali finałowej, która już dzisiaj was zapraszam, 21 września tutaj w Starym Buwie się odbędzie, gdzie najlepsi, że tak powiem, uczestnicy będą pitchowali, czyli prezentowali swoje projekty przed szeroką publicznością i mogą walczyć, tutaj zawalczą o 4 nagrody tematyczne, finansowe. W związku z tym jest o co. Także i się pokazać, i wyjść trochę ze swojej strefy komfortu, i nawiązać relacje ze sponsorami, partnerami, bo na widowni często są bardzo ważni uczestnicy, w związku z tym też to jest taka zachęta do budowania sieci networkingowej, tak?
0: Te 4 nagrody tematyczne o dość skomplikowanych angielskich nazwach dotyczą no właśnie czego?
1: Dotyczą 4 właśnie nagród, które przydzielimy.
0: Co za tematy?
1: Tematy to jest tak zwana nagroda Impact Panda, czyli Ready for Social Impact. Jest to projekt, który może wywrzeć największy wpływ na społeczność, czyli po analizie takiej prezentacji jury stwierdza, czy ten projekt jest rzeczywiście o takim impakcie społecznym. Zebra Investi, Ready for Investment, projekt w gotowości, mający potencjał inwestycyjny. Excel Ninja, Ready for Business, czyli projekt z największym potencjałem rynkowym, który najszybciej osiągnie taką stabilność rynkową. Oraz Lab Rat, czyli Ready for Science, projekt z innowacją naukową, który jest jakby predestynowany do tak ścieżki komercjalizacji. Ale proszę się nie

0: przerażać tymi jakby tematami nagród. Ważne jest to, że chcemy zrealizować projekt, chcemy się czegoś nauczyć, jesteśmy otwarci na innych, mamy dostęp do bardzo doświadczonych ekspertów i to jest bardzo ważna i moim zdaniem dobra ścieżka do przyszłych zachowań przedsiębiorczych i do przyszłego jakby zmieniania świata poprzez marzenia i projekty. Także zachęcamy bardzo. Piszcie do nas, zapisujcie się i mam nadzieję, że widzimy się na tym Brief Campie, tak? Na 16. edycji.
1: Gala podsumowująca pod koniec września. Rejestracja jeszcze trzy dni, licząc z dzisiaj, bo do piątku o tym przypominamy, a o tegorocznym 16. już Brave Campie opowiadała jego współorganizatorka Marta Milak-Ogórek. Bardzo dziękuję za to.
0: Dziękuję bardzo. Studia ze studia.

Dnes na piach, nie mogę więcej, dnes na piach. Mieszkam, ale jestem w ciach, nie znam cię. Pięć na pięć, nie mogę więcej mieć na pięć. Nie mogę więcej mieć na pięć.

0: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Kamień, papier, nożyce.
3: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. 13 czerwca, plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
4: Reklama. Akademicki Radio Campus.
5: Start from the beginning.
6: Bumba clockwork.
5: Turn my headphones up.
6: Rum with me.
5: Get it, squad, gang.

0: Ale widzisz?
1: A ty jeszcze coś tam miałeś.
0: Ja miałem, bo dobrze doradziłeś. Dobrze doradziłeś.
1: To czemu sam tego nie zrobiłem?
0: Mi się troszkę udało, pomogło mi to rzeczywiście i bym chyba jeszcze mógł dłużej to robić. Witamy Państwa bardzo serdecznie.
1: To za 40 niecałe będzie.
0: Myślisz?
1: No.
0: No, 40, dokładnie 40. Dziękujemy, Stoperek napisał z
1: kurczę,
0: czasem.
1: Pióro,
0: no, ja bym jeszcze dał radę, ale nie dałbym rady. Do 50 może... Może do 50 bym dobił.
1: To ale to jak myśmy zrobili, ile kiedy byś było najwięcej?
0: No właśnie prawie 50.
1: No właśnie, no już zbliżaliśmy się do tej minuty.
0: No. Witamy Państwa bardzo serdecznie, to znowu my, jak co tydzień...
1: Niepocieszeni krzykacze.
0: Po mojej prawicy Maciek Adamczyk.
1: Krzysztof Szaniawski gdzieś tutaj też w studiu jest.
0: I pozostaniemy do Państwa dyspozycji do około za 15, 10
1: nawet
0: bo dzisiaj,
1: krócej, do 9.40. No. Szanowni Państwo, ja muszę wcześniej wyjść, najmocniej przepraszam, ale jest dzisiaj w szkole mojego syna piknik.
0: I country.
1: Jest, nie dość, że jest, jakby to było super, to by mnie tu nie było. To bym jechał do Mrągowa, nad jezioro Czost. Nie, jest spektakl, jest piknik właściwie i na tym trakcie pikniku jest spektakl i mój syn nie dość, że tam występuje, to ma tam główną rolę, sporo tekstu, więc ja...
0: Także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie już
1: na Gocław, jakby ktoś z Państwa był, albo ktoś też nas słuchał i był na tym pikniku dzisiaj, o 10 ja w czerwonej kurtce jestem, można przyjść. Strzelić mnie w papę, powiedzieć, co tak kiepsko krzyczysz, chłopie.
0: Może to ci pomoże.
1: I to by był tak zwany liściodmulacz.
0: No dobrze, to zaczynamy, szanowni państwo.
1: Klasycznie.
0: Klasycznie.

0: A dzisiaj też szczególnie witamy wszystkich chłopów, którzy będą chodzić niewyspani, bo się zaczęły Mistrzostwa Świata w piłkę nożną. I też witamy szczególnie wszystkie kobiety, które będą też się pewnie budziły, bo chłop nastawił budzik w nocy, bo tam Arabia Saudyjska gra z Curacao o 3 w nocy. I...
1: Nie, no nie ma takich ludzi.
0: Jak nie ma?
1: Nie ma takich ludzi.
0: Nie? Ja myślę, że sporo fanów piłki. Ja na przykład dzisiaj włączyłem rano, jak wstałem, obudziłem się.
1: Rano, czyli?
0: No bo tam dzisiaj chyba o 4 zaczęli grać. Ja oczywiście nie oglądałem od początku. Chyba, żeby to byli Clippersi. Ja to rozumiem, bo jak grają Clippersi, to ja też wstaję.
1: A wiesz, jaki jest polski akcent na tych mistrzostwach?
0: Polski akcent na...
1: Bo jest polska flaga na tych mistrzostwach.
0: Gdzie?
1: Na koszulkach starej reprezentacji Haiti. Naprawdę.
0: Ale jak jako...
1: Bo stary, to... O, nie wiem, czy to... To chyba... Mogę się mylić, bo nie jestem jakimś kozakiem z historii, więc jeżeli państwo słyszą, że ja się pomyliłem, to jest to bardzo możliwe. Proszę nas tutaj naprostować. 886-971-971. Ale o ile się nie mylę, Napoleon Bonaparte w celu stłumienia jakiegoś powstania na Haiti wysłał tam kilkuset Polaków. Mhm. I Polacy pojechali tam i nie dołączyli do tych, co chciał Napoleon, tylko dołączyli do powstańców i pomogli jakby pokonać tych opresorów. I stary, oni do dzisiaj pamiętają. To jest fake?
0: Fake z Haiti, ktoś napisał.
1: To cofam.
0: Dobra,
1: nie ma polskiego akcentu, w ogóle nie ma potrzeby
0: pisać,
1: wstawać.
0: Tak, proszę nie pisać, doczytajcie, bo my tego oczywiście nie doczytamy, to my mamy państwa też od tego, żebyście wytłumaczyli. Bardzo poprosimy o jakby, widzicie, już będzie, jeszcze się audycja nie rozkręciła, a my już będziemy prostować pewne rzeczy, które są w opinii gdzieś, krążą, ale okazuje się, że to nie jest prawda.
1: Przykre jest to, że już w tak głupich rzeczach się oszukuje.
0: Wczoraj, my nie mówiliśmy. Ktoś napisał, że wczoraj o tym mówiliście w audycji przed ósmą. My nie byliśmy wczoraj.
1: My nie byliśmy wczoraj. Chip, daj spokój.
0: Ale tak, jakby ktoś mógł nam wytłumaczyć, to bardzo chętnie.
1: My jesteśmy piątkowi, my zaraz zrobimy recepturniej.
0: Jest! Jest natomiast fakt taki, że te mistrzostwa się wczoraj... Jest też fakt taki, że są to smutne mistrzostwa.
1: Smutne?
0: No bo wiesz, no tak jakoś... Pamiętasz, kiedyś to były, nie wiem, kupowało się tam Brawo Sport, czy wiesz, coś, ta cała plakat taki cały,
1: dobra,
0: opisało
1: poczekaj
0: się, wiesz,
1: to
0: wyniki.
1: Poczekaj, bo jest tak, bo jest... Napisali, że tak, że jedna osoba napisała, że fake, jedna osoba napisała, że to jest nieaktualne, czyli, a jedna osoba jeszcze napisała, że FIFA zbanowała te koszulki. To jest fake? Czy FIFA zbanowała? Czy o co chodzi?
0: Witamy w audycji,
1: gdzie to my jesteśmy słuchaczami.
0: I która ma liner na orbicie prawdy.
1: To Morwa miało to dla słuchaczy, a ta audycja się powinna nazywać to dla prowadzących, którzy nic nie kumają. Cały poranek słuchacze wyjaśniają im świat. Aha.
0: Ale wiesz, też ja dowiedziałem się dopiero wczoraj, że taka ceremonia otwarcia to była podzielona na kilka etapów w ogóle.
1: Poczekaj, mają flagę Haiti. Polacy i dobra, ktoś tu fajnie napisał, ten 553 fajnie napisał, no, że Polacy na Haiti pojechali, pomogli. Koszulki to nieprawda. Dobra, wiemy dalej, co jest z koszulkami, że jest nieprawda.
0: Że mają kolor niebieski na górze, ale rozjaśnili tak ten kolor, że wygląda jak biały.
1: Wiesz kto? Kiepy rozjaśniły to jakieś.
0: No tak, w każdym razie, no ale dobra, doczytamy, bo bardzo już dużo przyszło wiadomości. Nie
1: fajnie,
0: wszystkie zdążymy.
1: Czyli wystarczy gadać głupoty, stary, i przychodzi dużo wiadomości.
0: No to
1: wiadomości.
0: Wiadomo, to już wiedzieliśmy
1: 2 plus
0: to
1: 2 to 6. Prrrr, skrzynka zawalona.
0: Dobrze, proszę tutaj napisać, jak rzeczywiście było naprawdę. Szybko
1: dziękujemy,
0: podłączamy,
1: Kubula,
0: proszę państwa, gramofony.
1: Kubula napisał, że jest orbita prawdy na odpowiednim poziomie.
0: No i...
1: To jest gdzieś tam, ktoś coś słyszał. Wszystko jest wyjaśnione. Ale kochani, jest przed 7:30, a my już mamy obalone, wszyscy już wiemy i możemy normalnie szpanować tą wiedzą dzisiaj w pracy, jakby to nasza wiedza była. It's that feeling.

0: Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Idziemy na premierę?
2: O, a co grają?
1: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
2: Pewnie, zobaczymy okolice.
1: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Reklama. Dzień dobry, tu Radio Campus, już 2 minuty po pół do 8. Dziś mamy piątek, 12 czerwca, a serwis przygotował...
5: Damian Broszko!
6: Akademickie Radio Campus.
7: Odwołany atak Stanów Zjednoczonych na Iran. Powodem ma być wypracowane porozumienie, ale przeczy temu irańska agencja informacyjna. Trzecie weto do rynku kryptowalut. Prezydent Karol Nawrocki zarzuca brak zmian zaproponowanych przez kancelarię prezydenta. Za to rządzący grzmią, że to kolejny raz nieroztropne działanie głowy państwa. A na koniec Mistrzostwa Świata ruszyły już pierwsze mecze.
6: Wiadomości.
7: Donald Trump odwołał wcześniej zapowiedziany atak na Iran. Powodem, jak sam napisał, są rozmowy z Iranem i uzgodnione warunki między stroną amerykańską i wszystkimi zaangażowanymi stronami. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że blokada morska Iranu pozostanie w pełnej mocy do czasu sfinalizowania tego porozumienia. Wkrótce zostaną ogłoszone czas i miejsce podpisania umowy, podkreślił Donald Trump. Jednakże około godziny po wpisie Donalda Trumpa irańska agencja informacyjna Fars przekazała, powołując się na źródła we władzach, że Teheran nie uzgodnił jeszcze żadnego dokumentu o porozumieniu z Amerykanami. Tym razem do 3 razy sztuka nie zadziałało. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptowalut, która miała, zdaniem rządzących, zabezpieczyć obywateli przed nieuregulowanym rynkiem, a w konsekwencji przed stratą pieniędzy. Prezydent, jak i jego otoczenie oraz wtórująca mu opozycja uważają, że ta ustawa jest przeregulowana i sprawia, że firmy z polskiego rynku zaczną uciekać albo nie będą chciały w ogóle do niego przychodzić. Karol Nawrocki wspomniał, że ta ustawa, która trafiła do niego na biurko, nie różni się zasadniczo od tej poprzedniej zawetowanej, mimo zasugerowanych zmian przez kancelarię prezydenta.
8: Zmieniono jeden detal. Nie podpiszę złego prawa tylko dlatego, że zostało przegłosowane ponownie przez parlamentarną większość. Złe prawo, przegłosowane nawet 100 razy, ciągle pozostaje złym prawem. Jeśli rzeczywiście rządowi zależało na podpisie prezydenta, należało uwzględnić zgłoszone wcześniej zastrzeżenia. Tak się nie stało.
7: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w pytaniu dnia w TVP Info grzmiał o złej decyzji prezydenta.
9: Kolejna fatalna decyzja prezydenta, kolejne szkodliwe weto, szkodliwe dla gospodarki, ale przede wszystkim szkodliwe dla polskich rodzin. Prezydent mógł stanąć po stronie bezpieczeństwa finansowego Polaków, mógł stanąć po stronie bezpieczeństwa ich oszczędności, ale kolejny raz wybrał inaczej.
7: Jednocześnie minister zapowiedział, że nie zatrzymają się i zapowiedział również przygotowanie kolejnego projektu dotyczącego tego tematu.
6: Sportowy Campus.
7: A więc piłkarski sen ruszył. 48 drużyn walczy o największe trofeum w piłce nożnej, Puchar Mistrzostw Świata. W meczu otwarcia Meksyk pokonał RPA 2-0. W meczu pojawiło się aż 3 czerwone kartki. Dzisiaj Korea Południowa pokonała naszych sąsiadów, Czechów, 2-1, a wieczorem ostatni mecz Kanada z Bośnią i Hercegowiną.
6: Korki.
4: Proszę Państwa, standardowo jerozolimskie, prymasa tysiąclecia. Tutaj patrzę jeszcze na drugą stronę Wisły i gdzie i na Wale Międzyszyńskim oczywiście też. Tutaj, proszę Państwa, na Alei Stanów Zjednoczonych oczywiście, że tak, nawet

0: Nie no, śmiesznie, słuchaj, bo okazało się, inaczej, ukazało się, że o tym już było mówione wczoraj.
1: O czym?
0: O tych flagach i tak dalej. Więc nie wiem, czy to jest warto kontynuować, natomiast ja się dowiedziałem ciekawych rzeczy i chyba zostawię to po prostu dla siebie, albo opowiem to później tobie. Bo tutaj to jest miks stary, też jest ciekawe, że ktoś usiadł i połączył coś takiego i puścił to pewnie do internetu i stąd zaczęło się po prostu, wiesz, rozmawiać o tym. Ale jest tu wątek prawdy trochę, no bo rzeczywiście ci Polacy na Haiti, ale zostało to tak kreatywnie połączone, że powstał taki, wiesz, fake news. A jaki najlepszy jest fake news? Taki, który gdzieś tam jakaś ziarno prawdy się znajduje. Ale jest nabudowana teoria i jakieś połączone różne fakty. No, trochę tu jest prawdy, bo ci Polacy na Haiti, no ale reszta, że... Bo nawet na naszej grupce na Orbicie Prawdy napisał słuchacz wyjaśnienie tej teorii, która oczywiście też nie jest zgodna z prawdą, bo ja to sprawdziłem szybciutko.
1: Bo... Czyli ktoś nas wyjaśnił innym fake newsem?
0: Innym fake newsem, dokładnie. Nie, ale oczywiście jest to, co powiedziałeś. A skąd ty to w ogóle wiesz?
2: Bo z 9gaga.
0: Aha, bo to funkcjonuje rzeczywiście gdzieś.
2: Ja z 9gaga się dowiaduję rzeczy.
0: Okej. Okay. No to nie było czegoś
2: nie
0: takiego.
2: Nie wiem, czy państwo
0: tam...
2: znają tę stronę. Tam masz, im jesteś dłużej na tej stronie, tym masz wyższą rangę, tak jakby.
0: Wyższą rangę przebywania na
2: rangę,
0: stronie?
2: Rangę, tak, rangę tam... dawność, oni tam doceniają starych, tych starych użytkowników, nie jak telefonie komórkowe.
0: Nie, o nie.
2: Ja tam jestem jakiś tam stary marszałek
0: Tim Sucki.
2: Coś tam, tak. Wąsa se zakręcę.
0: Nie, no to fajnie, ale nie polecamy państwu brać w takim wypadku inaczej, tak. Popierać swojej wiedzy.
2: Jestem na tej stronie od 4874 dni. Des alarmems, yo.
0: To będzie, tak, to będzie parę lat już.
2: No, stary, to już będzie ponad 10 grubo.
0: No. W każdym razie, no nie warto, nie warto, nie jest to prawda, a państwo sobie doczytacie, jeśli
2: wiesz,
0: nie słuchaliście
2: prawda?
0: Wczoraj.
2: A wiesz, co jest prawdą?
0: No.
2: Prawdą, że jest takie miasto Radzionków i siedzi tam dwóch młodych mężczyzn, Miłosz i Wiktor, i nas słuchają.
0: To...
2: I wydaje mi się, że powinniśmy ich serdecznie pozdrowić.
0: Pozdrawiamy, oczywiście. Pozdrawiamy też, no to musimy specjalne
2: pozdrowienia. Ja mam w ogóle takie te, mam w ogóle takie coś.
0: Ja znam to, że to grałem.
2: No ja wiem, ale niestety moi synowie to odkryli, tak. więc ja już chodzę po domu i nucę, że puściłem Bąka ale... na pogrzebie.
0: Tak. Bo to wpada w ucho, to
2: wpada
0: prawda.
2: Wpada w ucho na maksa.
0: Bardzo wpada w ucho, ale to jeszcze przy okazji...
2: A to?
0: Poczekaj, jak rozmawiamy o Miłoszu i Wiktorze, to musimy też pozdrowić, szczególnie, bo to jest szczególne pozdrowienie.
2: No ale poczekaj, kogo ty chcesz? Czy to są też jakieś dzieci, chcesz pozdrawiać?
0: Nie, nie.
2: No bo teraz jest
0: ale
2: moment, teraz jest segment pozdrowienia.
0: Dobra, podłączymy. Żonę Stoperka, to niech też ten utwór będzie dla niej.
2: Ten?
0: Tak.
2: Ale my ją chyba lubimy.
0: A
2: lubimy
0: Miłosza
2: Stoperka.
0: I Wiktora nie lubimy?
2: No lubimy, ale to jakby wybieramy ten, to jakby zostawmy teraz, pozdrówmy Miłosza, pozdrówmy Wiktora, puśćmy im to, a następnie znajdziemy coś, ja już mam ten pomysł taki dla dziewczyński numer.
0: Dziewczyński numer? No dobra.
2: To lecimy teraz?
0: To te, tak.
2: Serdecznymi pozdrowieniami dla dwóch dżentelmenów z Radzionkowa?
0: Czy my wiemy, że Miłosz i Wiktor to są dżentelmeni w wieku wczesnoszkolnym?
2: 4 i 7.
0: A, no to wtedy okej.
2: Jazda! Przepraszam, szpula mi tutaj.

0: No fajne to było.
1: Ale te piosenki, tak wczoraj sobie o tym myślałem, one są dziecięce, ale zrobione na bardzo fajnym poziomie, fajną też energią, tak z jajem.
0: Tak.
1: I tak jak słuchanie niektórych dziecięcych piosenek jest dla mnie takie... To tutaj normalnie jest... Jest git. Można sobie głową pobujać.
0: To prawda.
1: Mam nadzieję, że bawiliśmy się, czy właściwie, że Miłosz i Wiktor bawili się przynajmniej w połowie tak dobrze jak my, bo my tutaj w studiu był ostry headbanging.
0: Tak. No, proszę Państwa, no tutaj ten, w ogóle był, kiedy my graliśmy pierwszy raz, ten...
1: To dawno temu było.
0: To bardzo dawno temu, ale on był naprawdę na bardzo dużym hajpie. Tam są jakieś stare koncerty organizowane. Ty nawet nie wiesz, że w tym uniwersum są organizowane koncerty.
1: Nie, no domyślam się, domyślam się. No stary, no zobacz, tu jest...
0: No zobacz, co się dzieje. Tam są tysiące ludzi przychodzą na te koncerty. A państwo, jak sobie zobaczycie, jakie utwory jeszcze właśnie wspomniane wcześniej...
1: Puściłem bąka na pogrzebie, ale też bardzo fajne, zgubiłem się w supermarkecie. Opaczkomacie też jest fajne, że się... Że się ożeni z paczkomatem.
0: Tak, fajne rzeczy dla dzieci. Może mało takiego przekazu wartościowego.
1: Nie ma z nic.
0: Nie tego chcielibyśmy uczyć dzieci.
1: Siku, siku, mocz.
0: Tak. Ale na pewno są to piosenki, które wasze dzieci pokochają.
1: Kurde, pomyślcie sobie, czego wyście słuchali w tym wieku.
0: No, ja pamiętam.
1: Jakie to były?
0: Nagły atak spawacza.
1: No, i widzicie, jak skończył.
0: Dobrze, słuchaj, daj teraz winylka przygotowanego specjalnie, bo to też musi być dedykacja oddzielna dla specjalnych osób, no to musimy trochę zrobić wyjątek, no bo Stoperek nam jednak pomaga już od dłuższego czasu. On robi nam statystyki.
1: Nie, no to jest Stowarzyszenie Statystyków Polskich powinno się do niego odezwać, bo chłop jest
0: na... A jeśli takiego nie ma, to powinien założyć.
1: Chłop jest na stażu od tak dawna.
0: To prawda, to prawda. I dlatego dla jego żony, a dzisiaj żona ma, z tego co ja pamiętam, urodziny, tak?
1: Tak, ale śmiesznie, że ty nachyliłeś się do komputera, żeby komputer ci odpowiedział? Co to było? Tak jakbyś prosił suflera, przepraszam, macie urodziny?
0: Tak. Okej. No to dla żony Stoperka... Poczekaj, jak ona... Pokaż, on chyba napisał, jak się nazywa, żeby... Żeby wiedziała na pewno, że to ona, bo może żona nie wie, że jej mąż to Stoperek.
1: Nie, no powiedział, że wie. Powiedział, chyba napisał, że jak powiemy, że dla żony Stoperka, to ona będzie wiedziała.
0: Tak? Weź niżej, gdzie on
1: niżej?
0: Jest?
1: Gdzie niżej? To już wyżej, to już są, nie, to już są wiadomości z wczoraj.
0: Gdzie on jest? Weź wyżej. Gdzie on pisał jeszcze? Jest! Tutaj go. I co pisze? Dla Oli. Ola, widzisz, Ola, fanka ogrodu.
1: No to musimy się postarać, stary. Żona no Stoperka i fanta ogrodu.
0: Fanta ogrodu?
1: Fantastycznie ogrodnicze? Ja nie wiedziałem, że ja sobie ta granica po niemiecku tak płynnie gada.
0: No ale utwór nie będzie po niemiecku.
1: Co myślisz, stary, o czymś takim?
0: Słuchaj, dawaj, no wiadomo, ten artysta to jest tylko i wyłącznie dla kobiet raczej. Nie znam żadnego chłopa, który by tak sobie go...
1: Chyba, że jest słuchał. Chłop zakochany po prostu.
0: Chyba, że tak.
1: To długi taki?
0: To za nie długi zdążymy. Może być. Nie, to taki jakiś musimy... Ale on
1: kiedyś taki widzisz, takie
0: to
1: były.
0: To trudno,
1: dobra,
0: będziemy ciąć.
1: Dobra, przytniemy trochę. Ważne, żeby przekaz poszedł. I dzisiaj wieczorem Stoperek w takiej śliskiej bieliźnie wyjdzie i zacznie śpiewać.

0: Proszę Państwa, no czas goni, a my oczywiście no nie możemy zwalniać.
1: Kurde, nie ma już takich pościelów teraz.
0: No nie ma.
1: Teraz, zaraz wezmę palec, wsadzę gdzieś, baba, baba. A tam było, chodźmy do parku najpierw. Popatrzmy, jak jak zima zmienia się w wiosnę.
0: Na ile ty na tej ławce chcesz siedzieć?
1: Ile będzie trzeba, żeby zobaczyć?
0: Dobrze, proszę Państwa, no już czas. Dzisiaj dedykacja jest dla Magdy, która obchodzi 40. urodziny. To jest przyjaciółka Alicji, więc Alicja jej dzisiaj dedykuje Zbyszka. Magda jest bardzo taką patchworkową rodziną Alicji, z tego co zrozumiałem.
1: Dlaczego?
0: No tak napisała, no, że ja, niedzielna rodzina, ja, Alicja, Gosia i Marcin, kochamy ją i życzymy zdrowia psychicznego. O, zdrowia psychicznego, czyli coś tutaj jest nie tak w takim razie.
1: Crazy bitch.
0: Wszystkiego najlepszego, Magda, to, i zdrowia psychicznego,
1: słuchaj,
0: ci życzymy.
1: A to jeszcze, Magda, ci powiem, że po 40 roku życia to jeszcze się pogłębia, także...

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
1: Lenovo. 3 dni, setki artystów, jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Mal Grab i wielu innych. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl. Hello Warszawa! Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Reklama. Już minuta po 8:00. Sport i Damian Broszko.
3: Sportowy kampus.
4: Czechy zameldowały się na mundialu po 20 latach, ale początek nie poszedł po myśli naszych sąsiadów. Choć Czesi objęli prowadzenie w 59 minucie spotkania z Koreą Południową, to nie utrzymali go za długo. Nie minęło 10 minut i przeciwnicy wyrównali. W 80 minucie Korea dołożyła drugie trafienie i tym samym ustaliła końcowy wynik 2-1, zabierając z boiska wszystkie trzy punkty. Dzisiaj ostatnim meczem naszego czasu będzie spotkanie Kanada-Bośnia-Hercegowina, a w nocy jutro o 3:00 dla spragnionych piłki nożnej i mistrzostw świata Stany Zjednoczone podejmą Paragwaj. Trzecie spotkanie Polaków w pierwszym turnieju tegorocznej Ligi Narodów. Po wczorajszej porażce ze Słowenią Polacy dzisiaj zmierzą się z Japonią o 14:00. Między tymi dwoma drużynami rozegraliśmy już dotychczas między sobą 8 spotkań w ramach Ligi Narodów. Wszystkie wygrane przez polskich siatkarzy z Japonią. W fazie interkontynentalnej Ligi Narodów każda z reprezentacji wystąpi w 3 turniejach i zagra po 12 meczów. Do turnieju finałowego awansuje 8 zespołów, 7 najlepszych drużyn z tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz. Decydująca faza rozgrywek będzie w Chinach i zostanie ona rozegrana na przełomie lipca i sierpnia. Dziki Warszawa walczą o utrzymanie się w grze o 3 miejsce w Orlen Basket Lidze. Po wtorkowej porażce z Arką Gdynia nie ma już marginesu błędu i u siebie, jeśli nie wygrają, przyjezdni z nadmorza będą cieszyć się z 3 miejsca. Mecz dzisiaj o 15:00. Jeśli Dziki Warszawa wygrają, to czeka te parę ostatnie, decydujące spotkanie. Jutro natomiast 3 mecz play-off między broniącą tytułu mistrza Polski Legią Warszawą, a uzurpatorem za Stal Zieloną Górą. Rywalizacja jest wyrównana na ten moment 1-1. Jutro Legia zagra pierwszy z 2 meczów wyjazdowych.

0: Proszę Państwa, rzutem na taśmę. W ostatniej minucie okazało się, że jednak Państwo rozumiecie, że Max Kargetta, no inna strefa czasowa, ale udało się, udało nam się skontaktować i mimo emocji też w Stanach, może opanowującej mniejszą część osób związanych z Mistrzostwami Świata w piłkę nożną, Max będzie nam, proszę Państwa, opowiadał o tym, co się dzieje w najciekawszej chyba lidze, czyli
1: w
0: NBA.
1: W
0: Nie. NBA.
1: To powiedz, że najciekawszej lidze koszykarskiej.
0: Koszykarskiej, ale według mnie, w mojej prywatnej opinii, najciekawszej lidze sportowej. Cześć, Max.
1: Nie ma ciekawszej niż Ekstraklasa, nie będziemy się teraz kłócić. Cześć, Max.
2: Hej, siemanko wszystkim.
0: No, słuchaj, dzieją się rzeczy. Rywalizacja nie zamknęła się w czterech meczach. New York Knicks i San Antonio Spurs walczą dalej.
2: Tak, nie zamknęła się w czterech meczach, ale jest szansa, że zamknie się w pięciu. New York Knicks są o jedną wygraną od zdobycia tytułu mistrzowskiego. Pierwszego tytułu mistrzowskiego od 1973 roku. Jeden z największych fanbase'ów w całej lidze NBA czeka na swoje mistrzostwo już ponad 50 lat i możliwe, że wreszcie się doczeka. No bo jak pokazuje historia... No. Może San Antonio Spurs no i nie są jeszcze do końca skreśleni, aczkolwiek no, historia pokazuje, że szanse na powrót są bardzo niskie, ponieważ w całej historii finałów tylko jednej drużynie udało się wrócić ze stanu 1-3 i to było 10 lat temu, kiedy Cleveland Cavaliers pokonali Golden State Warriors, także no
0: tak.
2: A New York Knicks mogą czuć się bardzo pewnie.
0: A co ty pamiętasz? Bo ty...
1: Stary, jak pamiętam, że jak słuchałem jakichś starych albumów De La Soul, chyba, właśnie szukam tego utworu, mam nadzieję, że go puszczę tutaj, jak w plecaku znajdę, jak Max skończy nam opowiadać, że oni rypowali, że oni są już tutaj tak długo, że pamiętają I've been here since last time the Knicks won, stary. I to było bardzo dawno temu.
2: On to mówił,
1: że coś było bardzo dawno temu, stary. Ponad pół wieku.
0: No to prawda. I jak myślisz? Ja myślę, że, bo teraz ta rywalizacja przenosi się do San Antonio, ja myślę, że no jeszcze jeden mecz wygra San Antonio.
2: No, też na to liczę i chciałbym, żeby tak było. I wydaje mi się, że są w stanie urwać jeszcze jeden mecz przed swoją publicznością. No i wiadomo, jest to i tak wielkie osiągnięcie dla drużyny z San Antonio, ponieważ jest to no, drużyna bardzo młoda, ich w ogóle pierwsza piątka jest młodsza od niektórych drużyn, które występowały w ostatnim March Madness, czyli w turnieju dla drużyn uczelnianych.
0: Tak.
2: Także no, jest to mimo wszystko i tak wyczyn, że doszli do wielkiego finału, aczkolwiek ci, co no, zarzucali, no, mieli wątpliwości co do ich występu ze względu na wiek, no mogli trochę jednak mieć racji, ponieważ no popełniają dużo tych głupich błędów. Widać to było właśnie nawet w końcówce ostatniego meczu, bo też o, w ogóle nie wspomnieliśmy o tym, New York Knicks dokonali największego comebacku w historii finału NBA.
0: Właśnie, 29 punktów.
2: Dokładnie, przegrywali 29 punktami i ostatecznie ten mecz wygrali. No i no tam w końcu działy się też inne rzeczy, co prawda, Wembanyama nie trafił chociażby dwóch osobistych, ale no tą ostatnią akcję zawalił im no, ich weteran, zawodnik, który dwa albo trzy lata temu wygrał statuetkę dla najbardziej klacz zawodnika w sezonie, czyli dla tego, co dowozi w tych najtrudniejszych momentach, kiedy każdy punkt są na wagę złota, kiedy się rozstrzyga mecz. No, De'Aaron Fox niestety popełnił błąd amatorski, ponieważ kiedy San Antonio Spurs prowadzili jednym punktem, do końca meczu zostało około 15 sekund, także zegar już był wyłączony. Mógł po prostu poczekać, aż któryś z zawodników Knicks go sfauluje, no i miałby do oddania dwa osobiste szanse na przedłużenie prowadzenia.
1: No właśnie, bo to wystarczyło przytrzymać piłkę.
0: Tak.
2: Tak, tak, tak. A De'Aaron Fox pobiegł w stronę kosza, chciał wykończyć, no i otrzymał czapę od OG Anunobiego. Nikt przejęli piłkę i no, udało im się zdobyć rzut na zwycięstwo na sekundę przed końcem. I to właśnie OG Anunobi zresztą też trafił. Też w ogóle jest zaskakujące, ponieważ przed serią raczej wszyscy myśleli, że jeżeli ktoś miałby wygrać statuetkę Finals MVP w Nowym Jorku, to byłby to Jalen Brunson. A nie jest to takie pewne, ponieważ John Brunson nie gra najlepszej serii i jeśli rozstrzygnie się, to prawdopodobnie między właśnie nim, Karlem Antonem Townsem, a OG Anunobi. Także jest to dosyć ciekawa rywalizacja.
0: Czyli nie, nie tak, jak ty, Maciek, obstawiałeś, bo Maciek mówił, że Brunson.
3: No ale biorąc pod uwagę, jak grał w finałach konferencji i w tych ostatnich meczach, no to tam, tam zasługiwał, no tam... No robił, tak. Robił niesamowite rzeczy. No a jak teraz zresztą sami to mówicie, tutaj już trochę siadł, no więc co zrobić? No?
0: Zmęczył się.
3: No ile można?
2: Wszystko się rozstrzygnie w tym ostatnich meczach serii. W ostatnim meczu, meczach, zobaczymy jak to się potoczy. Ale tak, jeszcze wracając, no to właśnie chociażby ten błąd De'Aarona Foxa w końcówce. W drugim meczu serii też Wembanyama podając piłkę trafił w plecy Stefana Castla i Nixie przyjęli piłkę, udało się wyjść na prowadzenie Jalenowi Brunsonowi. No i nawet chociażby, gdy teraz prowadzili prawie 30 punktami w meczu, grali, no, grali tak, jakby to oni musieli nadrabiać wynik, a nie Nowy Jork. Oddawali trójki, kiedy jeszcze na zegarze było bardzo dużo czasu, można było się, można było na spokojnie rozegrać akcję, to no... Mówię, właśnie grali, jakby po prostu to oni musieli gonić wynik bardzo tak no, nieodpowiedzialnie, no i po prostu wychodzi ten brak doświadczenia jeszcze z nich, ale no mają taką pakę, mają Wiktora Wembanyamę, mają Dylana Harpera i Stefana Castla wciąż na rookie kontraktach, także przez minimum następne 2-3 sezony San Antonio będzie się liczyć w walce o mistrzostwo i no... spore szanse są, że chociaż jedno wygrają.
0: Będziemy obserwować kolejny, proszę Państwa, mecz. Tutaj może fani też piłki nożnej sobie między meczami obejrzą, bo to właśnie o 2:30 w nocy z soboty na niedzielę, więc między jednym meczem a drugim
3: na
0: meczem.
3: Na TVP Sport jest, także tak, normalnie ja, tak. Można sobie w telewizorze zobaczyć, nie trzeba tam wchodzić na żadne tam shady strony i ryzykować wirusa, albo że Wam wyskoczy jakiś tam biust Was zaatakuje.
4: Takie rzeczy też się zdarzają.
0: Bardzo dziękujemy, Max Kargetta.
3: Cześć, Max.
0: I mamy nadzieję, że słyszymy się za tydzień.
2: Tak, słyszymy się za tydzień. Bardzo było miło. Hej, hej.
0: I co, nie będzie tego De La Soul?
3: Nie ma, nie będzie, ma, ale Państwa. Będzie inny fajny. Yeah.

0: I widzicie Państwo, i napisała do nas słuchaczka, że tyle ciekawego i zaskakującego się dzieje w sporcie ostatnio. Nagle od 2 tygodni jestem fanką i zaczęłam śledzić Roland Garros i NBA.
1: Stary,
0: akurat
1: dużo...
0: Roland się skończył już, ale
2: to
0: zaraz
2: prawda.
0: Mi Bledon.
2: Bardzo
0: zaraz
2: dużo
0: mi Bledon.
2: Dzieje się ciekawego. Na przykład Legia wystawiła na sprzedaż Mileta Rajovicia. Więc do wszystkich fanów Legii może weźmy się, ściepmy, wykupmy go i niech on gdzieś indziej tam idzie do pracy, nie wiem, na paleciaka, czy tam do rąbania drewna ręką.
0: Zjawiński, to będzie dobre
2: zobaczymy.
0: Bardzo
2: liczę
0: dobre wzmocnienie. Moim zdaniem...
2: Największym transferem, jaki udałoby się Legii zrobić, to jakby wykupili miłość Krzysztofa Szaniowskiego. Kurde.
0: Pozdrawiamy.
2: Ale my byśmy tam show zrobili.
0: Przy okazji Krzysztofa tutaj można powiedzieć? Nazwisko chyba można powiedzieć. Nie można powiedzieć.
2: Jakiego?
0: Bo to jest osoba publiczna.
2: Ale kogo?
0: No bo nas tutaj, proszę bardzo, nas słucha tutaj. Nawet powiedział, że
2: kto?
0: Ty się...
2: Pan dyrektor?
0: Pan dyrektor.
2: Kurde,
0: właśnie,
2: pan dyrektor nas słucha. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Ale nie tak. Zachowujemy...
1: Zachowujmy kontakty dla siebie. Ktoś będzie chciał z dyrektorem kontakt, to prawda, nie, że se do dyrektora idzie, tylko trzeba z pośrednika.
0: Mamy dużo, proszę Państwa,
2: dużo dyrektorów
0: wysoko postawionych znajomych. Tak. No dobrze. Słuchaj, to co? Ja bym chciał, żebyś w podobnym klimacie, tak, utwór?
2: W podobnym?
0: No, jakby się udało.
2: Coś tam mam.
0: Żeby utrzymać taki poziom... W takim klimacie?
2: Jeszcze do 30, do wiadomości mi się jeszcze uda.
0: Świetnie, ale znaleźć czy zagrać, czy co?
2: Słuchaj, why not both? Yeah, yeah. Flamboyant entertainment.

0: Put it on, Maciek, put it on.
1: Cichy, cichy, cichy.
0: To jeszcze, proszę państwa, jeszcze kontynuujemy. Tak?
2: To?
0: Nie, myślałem dobrze. Myślałem, że zmieniamy klimat.
2: Ale
0: do ciebie, ale zostajemy w klimacie.

0: Autopromocja.
1: Agencja Go Fest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, tu Radio Campus. Już 3,5 minuty po wpół do 9. Dziś mamy piątek, 12 czerwca, a serwis przygotował i przedstawi Damian Broszko.
5: Akademickie Radio Campus.
6: Dramatyczne odkrycie na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Znaleziono kilkanaście płodów i inne szczątki, które mogą być medycznymi odpadami. Pozbywała się ich poprzednia właścicielka tejże działki, zakopując je na posesji. Śledczy muszą odpowiedzieć teraz na pytanie, dlaczego nie podawano ich prawidłowej utylizacji. Uroczyste przywitanie trzech pierwszych polskich myśliwców F-35. Z tej okazji przygotowano uroczysty pokaz pod tytułem Powitanie z Polską. Samoloty przelecą od Gdańska przez Warszawę po Kraków. Jutro Parada Równości. W Parku Świętokrzyskim powstanie miasteczko Równości z różnymi stoiskami, ale będą też jutro utrudnienia w ruchu. Dramatyczne odkrycie na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Na działce znaleziono szczątki płodów. Policjanci zostali zawiadomieni przez właścicieli działki, którzy remontowali dom. Przygotowując teren pod wylewkę tarasu, natrafili w ziemi na ludzkie szczątki. Po zabezpieczeniu terenu odkryto kilkanaście płodów i inne szczątki, które mogą być medycznymi odpadami. Właściciele nieruchomości zeznali, że dom kupili w zeszłym roku. Śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki, którą przesłuchano. Kobieta z zawodu patomorfolożka przyznała im, że pozbywała się odpadów medycznych, zakopując je na swojej posesji. Trwa wyjaśnienie pochodzenia płodów, których szczątki znaleziono. Policja będzie też sprawdzać, dlaczego nie poddawano ich prawidłowej utylizacji. Dziś na miejscu znów będą pracować kryminalni. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Rzeszowie. Dziś będziemy świadkami pierwszego przelotu trzech myśliwców F-35 nad naszym krajem. To uroczysty pokaz pod tytułem Powitanie z Polską. Pierwszym miastem będzie Gdańsk. O 9.45 myśliwce mają być widoczne nad Westerplatte. Około 10.10 samoloty pojawią się nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Zwieńczeniem będzie Kraków, nad którym F-35 znajdą się o 10.35. Po przelocie myśliwce wrócą do bazy macierzystej w Łasku, w której około godziny 11 rozpocznie się ich oficjalne przywitanie z udziałem m.in. prezydenta Karola Nawrockiego oraz wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Pod koniec maja do bazy w Łasku przybyły trzy pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe F-35, najnowocześniejszy nabytek polskiego lotnictwa, łącznie w oparciu o kontrakt o wartości 4 600 milionów dolarów. Polska zamówiła 32 maszyny piątej generacji produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Planując jutrzejszy dzień, warto pamiętać o Paradzie Równości, która spowoduje utrudnienia na Emilii Plater i Świętokrzyskiej. W Parku Świętokrzyskim powstaje miasteczko Równości, w którym od około godziny 11 będą działały stoiska stowarzyszeń i organizacji zajmujących się równością płci, prawami społeczności

0: Kołkowskiej. Uczestnicy Parady Równości przejdą ulicami Świętokrzyską, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Miodową, Senatorską przez Plac Teatralny. Następnie wrócą na Marszałkowską i ponownie dotrą do Świętokrzyskiej. Całe wydarzenie może potrwać od 14 do 16.30.
1: Korki. Pogoda. Akademickie Radio Campus.

ci mówię, zrobię to za pierwszy, zobaczysz. W końcu nie ma żadnej spiny. Dobra. Wciśnij.

0: No i co? Słuchaj, jak sytuacja na roli?
1: Jakiej roli?
0: Roli życia. Na roli na polu.
1: Kurczę, słuchaj, bardzo dobrze. Wszystko mi tam ładnie rośnie, tak jak ostatnio mówiłem. Tam jedna trzecia, tak inaczej, wystarczającą miałem ilość sadzonek. Niewiele musiałem oddać. Nawet do ciebie żadna
0: nawet
1: nie dotarła.
0: Nawet ja nie dostałem,
1: więc,
0: no.
1: Więc tak.
0: Ej, właśnie, a myślałeś
1: nie,
0: w ogóle...
1: Nie, bo miałem stary ze 6 i moi synowie u sąsiadów rozrabiali i poszedłem tam jakoś przebłagać i tam parę dyń, jakieś boby, coś tam zaniosłem. Ze 2 jakieś kwiatki, coś tam.
0: A myślałeś w ogóle o szparagach?
1: Wiesz co, miałem nawet kiedyś sadzonkę szparagów. Dostałem od tej znajomej, której budowaliśmy szklarnię.
0: Aha,
1: w pandemii.
0: Tak, tak.
1: Ale powiem ci, że chyba nie umiałem o nie zadbać i też mi tam ślimaki je powyżerały trochę. I ze 3 lata po tym, jak je posadziłem, taki widziałem, że jeden taki cienki, stary, jak włos był, ale tak to nie, szparagów chyba nie. No nie mam. Mieć raczej nie będę, bo to...
0: Szkoda, szkoda.
1: Dlaczego?
0: No jak wiesz...
1: A ty możesz mieć przecież. Wiesz, że to nie jest tak, że musimy mieć to samo?
0: Ja wiem. Ja to wiem. Ja pomyślę też o tym.
1: Rozłożyłem sobie nawadnianie takie kropelkowe.
0: No to właśnie.
1: Ale kurczę, powiem ci, że... no nie wiem. Jakoś na razie nie jestem jeszcze co do niego przekonany. Nie wiem, czy coś zrobiłem nie tak. Z drugiej strony, co można zrobić nie tak? Kapie równomiernie ze wszystkich tych.
0: Może za mało kapie.
1: Nie wiem, czy da się więcej, żeby mocniej kapało?
0: No, teraz na szczęście jest taki dzień, taki czas, kiedy będzie dużo opadów. Mamy nadzieję przynajmniej.
1: No wiem, ale w szklarni nie będzie padać.
0: A no to wiadomo, to nie.
1: I muszę tam to jakoś, stary, podglewać i... Nie jest łatwo ogarniać, stary, szklarnię, jak... nie jesteś na miejscu. Bardzo jest to skomplikowane.
0: No właśnie, teraz widzisz, są takie rozwiązania technologiczne, które teoretycznie pomagają, ale jednak jeszcze ja też nie mam tych rozwiązań, nie? Żeby sobie z telefonu kliknąć i
1: no ale
0: podlewa,
1: co,
0: nie?
1: Klik, no to już, ja już jestem blisko. Ale takie na przykład, żeby nie wiem, jak jest rano, zaczyna się robić ciepło, to żeby otworzyć te drzwi, wiesz, do tej szklarni. Są takie siłowniki na jakiś taki, tam jest jakiś olej i jak rośnie temperatura, to ten olej się rozszerza i wypycha ten siłownik, a on jest przymocowany do okna, przez co to okno tak się, wiesz,
0: aha, w ten
1: otwiera,
0: sposób.
1: A jak się robi zimno, to on się tam staje, wiesz, gęstszy, więc mniej tego jest ten i się to okno zamyka.
0: No ale jaka to musi być temperatura, żeby w szklarni
1: milion
0: się
1: stopni.
0: zrobiło zimniej albo wiesz.
1: No nie no stary, tam jak dochodzi do 40 paru stopni
0: no to...
1: w tym, a na zewnątrz jest 20, no a wieczorem spada, wiesz, do 10, więc to jednak różnica tych temperatur.
0: Nie, do 10 to nie spada.
1: Nie no, teraz są takie dni. No ale, no nieważne, no stary, jest to tak wymyślone, że działa. Tak? Mam ci pokazać w internecie zaraz?
0: Nie no, wierzę, no.
1: Ale takie, żeby drzwi otwierały czy coś.
0: Pisze osoba słuchająca, czy mam rozumieć, że panowie po audycji dorabiacie sobie, sprzedając warzywa przy drodze?
1: Kurde nie, ale to by
0: było... Był pomysł przecież.
1: Był pomysł, warzywniaczek, przyjemniaczek.
0: To prawda.
1: Ja już nawet, mobilny warzywniak, bardzo bym chciał, ja już nawet ten...
0: O, puczaria.
1: Nawet wymyśliłem rejestrację.
0: Pamiętasz? Coś było,
1: W4... Żywo, przez RZ.
0: Warzywo, tak.
1: Czyli, żeby było warzywo na samochodzie.
0: Tylko nie mamy samochodu takiego.
1: Jeszcze nie. Ale to wszystko przed nami, stary. Robimy tę audycję dopiero 12 lat.
0: No, nie no, pomysł jest super i ja...
1: Poza tym to jest takie zajęcie też już... bardziej na starość, mam wrażenie już. Jak się już dorobimy i już będziemy ekscentrycznymi milionerami, także będziemy tylko sobie przyjeżdżać tu do radia, żeby sobie pokrzyczeć do ludzi i później będziemy mogli jechać na farmę. To wtedy warzywniaczek, przyjemniaczek będzie jeździł po wszystkich najbardziej luksusowych warszawskich osiedlach i sprzedawał fantastyczne...
0: Tylko po luksusowych osiedlach.
1: Albo tylko właśnie po tych gettach. Warzywa dla getta!
0: To nie może się nazywać warzywniaczek, przyjemniaczek.
1: Dlaczego?
0: Nie, będziemy rebranding robili. Będziemy mieli dedykowaną nazwę dla każdej na przykład okolicy.
1: No to musimy, wiesz, że musimy teraz wymyślić te nazwy.
0: No ale zdajesz to nie, nawet na razie dwie wystarczą. Bo
1: no
0: to warzywniak...
1: ale mamy jedną, jaka jest druga?
0: No druga to dla tych na przykład praskich podwórek takich.
1: To jaki, jaka shady nazwa warzywniaka dla praskich podwórek? 886-971-971. Wydaje
0: żeby,
1: mi się, że
0: wiecie,
1: wspólnymi siłami...
0: taką chęć
1: tak,
0: zakupu,
1: że jak
0: nie?
1: jedziemy, wiecie, jedziemy na Wilanów, na przykład, albo do Konstancina, to jest warzywniaczek przyjemniaczek.
0: Tak.
1: A jak jedziemy na praskie podwórka?
0: No, to my musimy wtedy być...
1: No, musimy się zastanowić nad
0: Kup
1: tym.
0: Kup warzywo, bo zostaniesz warzywem. Na przykład.
1: Może ja puszczę muzykę.

0: Energia rośnie, napięcie też, bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI, nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z Tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo, Lenovo.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.

0: Dobra, jest zwycięzca chyba.
1: Mamy, tak.
0: Tu nic lepszego, proszę państwa, nie da się wymyśleć. Tak mi się wydaje.
1: Dwie osoby, od razu powiem, napisały po tej osobie tę samą nazwę. Ale no jednak ktoś był pierwszy, tak?
0: Ale no kolektyw myśli, zgadzacie się tutaj ze sobą, macie fajne pomysły. Będziemy w razie pytań jakichś kreatywnych się do was odzywać. Jakbyśmy, szanowni państwo, chcieli, bo tutaj szybko streszczę. Mamy pomysł, dawno mieliśmy, kiedyś może go zrealizujemy na to, żeby sprzedawać obwoźnie warzywa i będzie.
1: Wiesz, co trzeba zrobić? No? Trzeba znaleźć jakąś firmę, która sprzedaje warzywa. Trzeba znaleźć jakiegoś takiego, nie wiem, dostawcę hurtowego do jakiejś restauracji, coś takiego. Kogoś, kto po prostu sprzedaje warzywa i do niego wyskrobać maila po prostu.
0: I
1: bo,
0: potem...
1: może nie musimy, stary, tego robić codziennie. Może wystarczy nam, jak se zrobimy to raz, stary, przykręcimy bekę, zrobimy se zdjęcia na pamiątkę i dziękuję bardzo, niech ktoś inny ubezpiecza ten samochód.
0: Zaraz po tym, jak wyślemy tego maila do tego dostawcy warzyw, to musimy wysłać też maila do jakiegoś właściciela takiego samochodu, który by nam go użyczył. Wiecie, taki jakby fast foodowy, jakiś jak się food truck nazywa, coś takiego byśmy potrzebowali.
1: A widziałem ostatnio, stary, genialnego Forda z przełomu lat 50. i 60., właśnie tak już przerobiony, nawet z tym takim jednym oknem
0: dachem
1: podnoszonym.
0: Dachem bocznym.
1: 19,999.
0: To można zainwestować.
1: No, więc tak, no właśnie, więc... No. Co prawda drugie tyle trzeba włożyć, żeby tego gruchota ruszyć i nie będziemy w stanie nim wjechać do centrum, bo jest zielona strefa.
0: Ale my chcemy,
1: więc będziemy tylko po Pradze jeździć, tak? A nazwa warzywniaczka to jest, uwaga, warzywniaczek prawilniaczek, że sam w ogóle na to nie wpadłem. No. Do osoby, która napisała to pierwsza, już wysłałem SMS-a, zapraszam serdecznie ją, ale nie tylko ją, również państwa, 24 czerwca, nie w najbliższą środę, tylko jeszcze w następną. Będę o tym przypominał, ale tak się nawiązało, więc mówię już teraz. Adam Bendler będzie testował w Kicikoci swój nowy materiał AD Full HD, także państwa tam zapraszam. Biletów zostało bardzo niewiele, więc na razie nie chce mi się nawet podawać więcej informacji. Jak ktoś jest zainteresowany, to sobie znajdzie, ponieważ wszystkie informacje potrzebne do wpisania w wyszukiwarkę internetową dostał ode mnie przed chwilą.
0: Tak jest. A skoro jesteśmy przy mówieniu i zapraszaniu państwa na wydarzenia, to musimy przypomnieć o takim radiowym wydarzeniu, które nabrało bardzo dużej skali w zeszłym roku. Mianowicie Mistrzostwa Polski w kamień, papier, nożyce. To już druga edycja.
1: To do tej dziewczyny, co widziała, że nie wie, że można się interesować tenisem i koszykówką, więc zapraszamy serdecznie, słuchaczko, zainteresuj się ekstremalnym sportem, papierkami i nożyce.
0: Tak, to prawda. Są zapisy, jeszcze trwają, tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba tak, bo wydarzenie jest już jutro, 13 czerwca, na Placu Zabaw nad Wisłą.
1: Wymagania są takie, że trzeba mieć przynajmniej dwa palce, żeby pokazać nożyce.
0: I jakiś tam refleks wypadałoby też mieć, nie?
1: No tak.
0: Ale nie trzeba, bo można tylko, wiecie, wpisowe i dzięki, cześć, nie?
1: A jest wpisowe?
0: Nie ma.
1: A, ale trzeba.
0: Nie, no
1: nie
0: jest.
1: Ma, ale trzeba. No,
0: było w zeszłym roku tam, wiesz, dostawali ludzie po tam kubku i czymś tam jeszcze, jakiś gadżecik.
1: Ale to jest wypisowe. A nie wypisowe.
0: Wypisowe, no to wypisowe
1: tak,
0: dostaniecie.
1: Tak, płaciliśmy ludziom fanty, w sensie inaczej, rozdawaliśmy ludziom fanty, żeby sobie już poszli, bo chcieliśmy kończyć tę imprezę i wracać do domu, oni nie mogli przestać, tylko dawaj jeszcze jedną rundę, jeszcze jedną. Normalnie tam takie są metalowe beczki, w których są śmietniki, no to ludzie powyciągali te śmieci, odpalili to w nocy, stali przy tym, nagle pojawili się jacyś ludzie, zaczęli śpiewać gospel. Ludzie, co tam się działo na tych mistrzostwach świata? Czy
0: no,
1: tam Polski?
0: Zobaczymy, czy jutro to się wszystko powtórzy.
1: A kto wygrał w zeszłym roku? Kuba Więcek?
0: Kto by to spamiętał?
1: Kuba Więcek chyba
0: wygrał.
1: Ale
0: w tym roku na pewno ktoś inny wygra. O 18 się zaczyna.
1: Chyba, że
0: a finał...
1: Kuba zapłaci wpisowe, to on wygra.
0: A finał o 21. No ale o 18 już można tam być. Wstęp, proszę państwa, oczywiście jest wolny, a szczegóły sobie znajdziecie na stronie Radia Campus.
1: A powiedziałeś, gdzie to
0: będzie? Campus FM, tak.
1: Gdzie?
0: No na Placu Zabaw nad Wisłą,
1: tu
0: a szczegóły
1: blisko.
0: Na stronie se znajdziecie, bardzo blisko nas w tym momencie, ale jak ktoś jest z Wilanowa, to ma trochę dalej. Ale nie jest to tak, że nie dojedzie. Dacie radę. Dobrze jest skomunikowane Wilanów z centrum. Zwłaszcza jak się na przykład ma samochód. Co myśmy mieli zapytać?
2: No nie wiem właśnie, bo tutaj...
0: Bo to jest jakiś rebus. Ten...
2: Nie, zapytać o tanie, mało pracy, podłoże pod domek ogrodowy?
0: No to nie wiem, no nie wiem, no da zazwyczaj w ziemi...
1: Może przyjechał po prostu ten... Mista, tanie, mało pracy.
0: Czy to jest oferta? Czy to jest pytanie? Słuchaczu, bo ten pisze, teraz żeby pitbulla grać.
2: Dobra.
1: Mista.
0: Mista.
1: Mista, podłoże, no, mało pracy.
0: No, no.
1: Puść pitbull.
0: Nie za bardzo wiemy, o co ci chodzi.
1: Ale doceniamy, że uczysz się polskiego. Wiemy, że jest to bardzo trudny język. Także trzymamy za ciebie kciuki. Jak będziesz na kolejnym poziomie, to wtedy do nas pisz albo zadzwoń, nie wiem.
0: Tak, bo póki co ciężko się porozumieć, no nie? Nie za bardzo wiadomo, o co chodzi. Dobrze, albo tak, zagrajmy może teraz jakieś... A może coś, słuchaj, ja mam jeszcze pytanie, bo ja chciałem posłuchać razem z państwem. Pamiętacie państwo piosenkę Gęsiarki? To było takie gęg, coś takiego. Nie pamiętam tytułu.
1: No i wykorzystujemy radio po raz kolejny do własnych celów. 886-971-97.
0: Wiem, że okładka tego winyla była niebieska i była taka namalowana twarz, taka surrealistyczna trochę, ale tu już wiecie, już dalej nie. Może mi się coś kojarzy, ale gang, na pewno niebieskie.
2: Gang. Było takie.
0: Było. Nazywali to piosenką Gęsiarki.
2: Ale to było w tym studiu, czy to jeszcze było w tym?
0: To było w tamtym studiu.
2: Czyli to było bardzo dawno temu.
0: W tym studiu już tego nie graliśmy. Dlatego możemy to zmienić.
2: Dobra, ale zanim sobie to przypomnimy, zanim państwo nam pomogą, bo prawdopodobnie sami nie damy rady, to póki mamy tego winylka już wrzuconego na maszynę, to jeszcze jeden D'Angelo, ale mniej pościelowo, bo to jest z Redmanem i z Method Manem, więc na każdej takiej...
0: D'Angelo zawsze jest pościelowy.
2: Na każdej tej takiej płycie R&B właśnie, gdzie tam był chłopak, miał kurrowsy i z gołą klatą, albo jakąś taką kamizelkę rozpiętą, zawsze był taki jeden numer, żeby te chłopy też coś miały, jak dziewczyna będzie chciała posłuchać. I to jest właśnie taki numer. Nieźle buja głową.

0: fajny utwór, bardzo fajny, ale bardzo Państwu też dziękujemy za to, że jesteście czujni, macie dobrą pamięć i szybko piszecie.
1: Mamy wspaniały kolektywny mózg.
0: Tak. Znaleźliśmy oczywiście
1: wiemy
0: utwór.
1: Wiemy wszystko. A do tego mysta?
0: A, właśnie.
1: Mysta! Chodź jak zagęszczony.
0: Bo napisał kolega chyba, on zrozumiał, o co
1: beton
0: chodzi.
1: Beton półsuchy, chodź jak zagęszczony.
0: To pod ten.
1: Swoją mysta.
0: Pod ogródek.
1: Tak? Pod domek.
0: Pod domek ogrodowy.
1: Mało pracy, tanio, pod ogródek. Chodź jak. A jeszcze chciałem tylko powiedzieć,
0: tak.
1: Że jeszcze bardzo fajna nazwa do nas dotarła już w trakcie utworu i muszę tutaj
0: na warzywniak,
1: spropsować, tak. W ząbek czesani.
0: No, też fajne. To może być też takie warzywniaczek, trawilniaczek w ząbek czesani.
1: Taki jak jest wiesz, liner taki.
0: No, fajne, bardzo fajne. Mamy nazwę, nie mamy niestety produktów i nie mamy niestety food
1: trucka. Ale trudno, zawsze nazwę jest najtrudniej wymyślić.
0: Tak mi się

0: No i dobra, i co? Obudziły się wspomnienia jakieś Maszka? Nie, z czasów, kiedy był nerdem.
1: A, to nie, ja nigdy nie mogę powiedzieć, że byłem nerdem.
0: A ja bym właśnie chciał, cię pytałem kiedyś o to, czy...
2: Nie, ja mogę powiedzieć, że był taki moment, że ja sympatyzowałem z nerdami. O, powiedzieć. Miałem takiego serdecznego kumpla Piotrka, którego, to już pewnie kiedyś mówiłem, bo to niezła jest historyjka, który mnie wkręcił w Magica i graliśmy w tego Magica. Stary, u niego w bloku, w takiej kamienicy właściwie, w piwnicy, w której jego tata miał magazyn, ponieważ prowadził hurtownię dewocjonaliów. Więc stary, siedzieliśmy przy stole i stary, armia Maryjek patrzyła, jak tam smoki z goblinami, stary, trzaskają. Także śmiesznie było. Ale no słuchaliśmy wtedy takich właśnie rzeczy. Jak to, ale to mi się przypomniało, bo ty chciałeś jakieś po prostu szarpidruty.
0: Takie szarpidruty chciałem.
2: A to takie trochę są szarpidruty, więc pomysł jest taki, że chcemy to sprawdzać, czy mi wierzysz i lecisz.
0: Nie, czy wierzę ci, no
2: wierzysz?
0: Co?
2: No jak będę, stary, gorsze rzeczy puszczaliśmy na pewno i jakoś nam to na sucho uszło, więc wydaje mi się, że możemy spokojnie sobie tutaj pozwolić i zaprosić na antenę zespół Rhapsody.

0: No i co? Fajne. I tutaj państwo też piszecie.
1: Fajne, ale to mi nie o ten utwór chodziło w ogóle.
0: Ale ten był bardzo dobry. Bardzo...
1: A, to chyba był ten. Kurczę. Czekaj, wrzucę szybko.
0: Dawaj.
1: Zobaczymy. Poczekaj, weź go tam, jak go przewinę też w pulę gdzieś tam dalej.
0: No, bo dobrze.
1: Nic nie muszę. Tak, to ten.
0: Fajny, fajny, no, też fajny.
1: Ale on tutaj parę minut trwa, więc zostawiamy go i puścimy go sobie po...
0: Kiedy indziej.
1: No nie, czy kiedy indziej, czy po tym.
0: Czy później.
1: Czy po wiadomościach.
0: No zobaczymy.
1: Dobra, szybka akcja, 886-971-971, jeszcze jedno Rhapsody. Po wiadomościach, czy kiedy indziej. Jeden to po wiadomościach, dwa to kiedy indziej, zapraszamy do głosowania.
0: No ale teraz musimy coś zagrać też państwu. Dobra, to ja tutaj mam
1: A
0: coś.
1: Może coś zaśpiewam,
0: nie? Nie, ja mam tutaj.
1: Ja też mam fajny taniec interpretacyjny.
0: Dobra, ja zagram.

0: Do you?
1: Reklama.
2: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Reklama.
8: Już 1:30 po 9:30. Dziś mamy piątek, 12 czerwca. Serwis Ideman Broszko.
1: Akademickie Radio Campus.
9: Pakt migracyjny wchodzi w życie w Unii Europejskiej. Polski nie obejmują wszystkie restrykcje. Powitanie z Polską to nazwa przelotu 3 nowych myśliwców F-35, które od teraz będą do dyspozycji Wojska Polskiego. Gala UFC w Białym Domu. Karol Nawrocki dostał zaproszenia od Donalda Trumpa.
1: Wiadomości.
9: W Unii Europejskiej wchodzi w życie pakt o migracji i azylu. To zbiór 10 dyrektyw i rozporządzeń, które regulują i ujednolicają przyznawanie zasad azylu i polityki migracyjnej. Migranci, którzy nielegalnie dotrą do Europy, mają być przetrzymywani w specjalnych ośrodkach na granicach, gdzie w ciągu pierwszych 7 tygodni będą poddawani kontroli bezpieczeństwa. Przez kolejne 12 tygodni administracja będzie musiała sprawdzić, czy może im przyznać azyl. Jeśli nie, to zostaną deportowani do kraju pochodzenia albo do krajów trzecich, z którymi Unia Europejska zawarła już szereg porozumień. W razie kryzysu na naszej wschodniej granicy, Polska będzie mogła skorzystać z dodatkowej pomocy państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach paktu migracyjnego. W tym roku Polska jest wyłączona także z przyjmowania migrantów i nie będzie płacić za odmowę ich przyjęcia, w co nie wierzą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości.
10: Wierzyłabym, gdyby na trwale dokonano tego rodzaju zapisów w dokumentach, to po pierwsze, i gdyby ostateczne decyzje podejmowały kraje członkowskie.
9: Mówiła w rozmowie z Dorotą Bawołek na antenie TVP Info Anna Zalewska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. Europosłowie koalicji rządzącej zapewniają, że udało się przekonać komisję, że Polska jest krajem, który jest pod presją migracyjną.
11: Nie będzie przymusowych relokacji, nie będzie płacenia składki, nie będzie żadnego dodatkowego migranta.
9: Mówiła w rozmowie z Dorotą Bawołek na antenie TVP Info Kamila Gasiuk-Pichowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej. Największą kontrowersją jest mechanizm solidarnościowy w pakcie migracyjnym, czyli państwa pod największą presją migracyjną, na przykład Włochy czy Grecja i Cypr, mogą relokować migrantów do innych państw członkowskich. Gdy te się nie zgodzą, będą musiały płacić karę 20 tysięcy euro za każdego przydzielonego i nieprzyjętego migranta i z tego właśnie Polska została zwolniona. Dziś będziemy świadkami pierwszego przelotu 3 myśliwców F-35 nad naszym niebem. To uroczysty pokaz pod tytułem Powitanie z Polską. Pierwszym miastem będzie Gdańsk, potem Warszawa, a na koniec Kraków. O pilotach, którzy będą latać na najnowszych samolotach, mówił dzisiaj wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: To nie jest dane na tacy. To jest wywalczone drogą, ścieżką, karierą, każdym lotem, każdym wzbijaniem się w przestworza w celu ich ochrony, każdym lądowaniem pokazującym umiejętności, każdą chwilą poświęconą na rzecz bezpieczeństwa Polski.
9: Po przelocie nad miastami myśliwce wrócą do bazy macierzystej w Łasku, w której około godziny 11 rozpocznie się ich oficjalne przywitanie z udziałem m.in. prezydenta Karola Nawrockiego oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Stanach Zjednoczonych Mistrzostwa Świata mogą porywać publikę, ale nie zatrzymuje to innych dyscyplin. W niedzielę będą urodziny Donalda Trumpa. Z tej okazji zorganizowana zostanie w Białym Domu gala UFC. W tym wydarzeniu weźmie udział prezydent Karol Nawrocki na zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych, zapowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, ale premier Donald Tusk powiedział, że niczego się nie spodziewa po wizycie Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Prezydent przedłuży swoją wizytę za oceanem. Z Waszyngtonu poleci do Tampy na Florydzie. Spotka się tam m.in. z przedstawicielami Polonii.
0: Korki.
13: Korki są i będą, bo żyjemy w największym mieście w tym kraju. Dziękuję, nie mam nic więcej do dodania.
0: Pogoda.
14: Ja muszę teraz powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, a nie jeszcze nie dałeś mi tutaj, proszę ciebie, dojść do meritum. Nie, poczekaj. Będzie, nie, przestań. Będzie padać, proszę państwa, będzie padać od dzisiaj. Będzie padać w weekend.
13: Ale weź nie kłam.
14: Ale na serio, będzie i
13: już stary, to już
14: super.
13: Zeszły tydzień miało padać, w tym tygodniu miało padać, już tam wiesz.
14: I trochę padało.
13: No
14: i trochę padało.
13: Za mało.
14: No za mało, dlatego, proszę państwa, do środy spodziewajcie się deszczów. Będzie też chłodniej, bo na przykład w poniedziałek tylko 17 stopni, a w niedzielę tylko 16. Ale potem, kochani, temperatura będzie rosnąć i skończą się opady, wyjdzie zza chmur słońce, a pod koniec tygodnia, jak się tutaj szczęśliwie spotkamy, za tydzień, to weekend, proszę państwa, nawet 34 stopnie.

0: proszę Państwa, jak zapowiedzieliśmy, dzisiaj musimy już lecieć z ważnych przyczyn. Kto słuchał rano radia, ten wie.
1: No to nie jest jakaś tajna przyczyna i nie trzeba robić z niej tajemnicy, po prostu.
0: Po prostu jest...
1: Jest spektakl i mój syn gra główną rolę i idę to zobaczyć. Mam nadzieję, że Państwo wybaczą. Za tydzień przedłużymy o 20 minut.
0: Tak
1: po prostu
0: jest, odbijemy.
1: Skrócimy czas letni, zrobimy czas zimowy.
0: Właśnie, bo za chwilę, proszę Państwa, czas letni i zdradzimy.
1: Już zaraz sianokosy, do szkoły dzieci pójdą. Wszystkich świętych
0: i Sylwester. A jeszcze wykopki jeszcze. W każdym razie zdradzimy Państwu, że za chwilę będzie audycja rapsowa taka trochę. Już mówię, co będzie grane. Będzie grane tak. Nie no, żartuję. Wiem, co będzie grane, ale Państwo musicie zaczekać.
1: Będą fajne numery usłyszeć. Grane. Tak. Sami byśmy je puścili, jeżeli nie puszczaliśmy ich już kiedyś. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie.
0: Maciek Adamczyk
1: i Krzysztof Szaniawski.
0: Miłego weekendu. Cześć, pa! There's nobody left. There's nobody left. There's nobody left. There's nobody left. There's nobody left.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.
1: Idziemy na premierę?
2: O, a co grają?
1: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
2: Pewnie, zobaczymy okolice.
1: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
3: Autopromocja.

0: Radio Campus. Same sztosy. Czas letni. W Radio Campus.
1: Cześć, cześć, cześć. Saint Telmo z tej strony. Czas letni. Audycja wakacyjno-weekendowa. Ja prowadzę audycję Soul Park w niedzielę o godzinie 11:00, stąd możecie mnie znać albo nie znać i dzisiaj będę dla was grał moje ultimatywne wakacyjne sztosy. A co i po co, to później. Na początek domu Genesis, Dapper z Andersonem Paakiem z roku 2016.

I tak. Właśnie jeszcze raz się przywitam, Saint Elmo. Chciałem powiedzieć Marcin Natali, z którym prowadzę Soul Park, ale to nie jest Soul Park, chociaż podkład Soul Park. Audycję prowadzimy w niedzielę o godzinie 11. Jeżeli nas jeszcze nie słuchaliście, to oczywiście serdecznie zapraszam. A dzisiaj czas letni ze mną w roli głównej, a raczej z muzyką, którą wam dostarczam. I dostałem takie zadanie, żeby właśnie przygotować taką swoją ultimatywną playlistę wakacyjną, a już taką mam, ona trwa ponad 40 godzin, z tego co pamiętam, stworzyłem ją w czasach pandemii, no i ona gdzieś tam się powiększa i stwierdziłem, że to będzie doskonały pomysł, żeby coś z niej wybrać i właśnie zaczęliśmy sobie jednym z tych numerów, a jak już jesteśmy przy Andersonie Paku, który był tu gościnnie, no to jednym z takich numerów, które zawsze mi grają w wakacje, to jest numer Link Up z ich debiutu, czyli z debiutu No Worries, czyli duetu Anderson Paak i Knowledge. Fenomenalny numer na brazylijskim, z tego co pamiętam, samplu. A tak zmieniając temat z muzyki jeszcze przed wejściem numeru, 886-971-971, piszcie mi na WhatsAppie, na SMS-y, znaczy nie na SMS-y, SMS-ami, jak będziecie spędzać weekend i jakie macie plany na wakacje, a no zapowiadane są opady, chociaż na ten weekend, chociaż nie widać tego za oknem, być może uda się skutecznie te opady nam odgonić. A póki co, No Worries i Link Up.

I zostajemy sobie w tej Kalifornii, którą przyprowadziłem na sam początek audycji, bo zeszliśmy od domu Genesisa, czyli byłego członka od Future, czyli ekipy Taylora, The Creatora, dobrze mówię? Taylora? Nie, Taylora, co ja mówię? Potem No Worries, czyli Anderson .Paak, a teraz Iman Omari i Kent James z ekipy Overdose z kawałkiem The Love That I'm Giving. To jest numer, który pochodzi z soundtracku do serialu, który mi się nieodłącznie kojarzy z wakacjami, czyli serialu Insecure, który właśnie oglądałem w tym samym czasie, w którym tworzyłem swoją ultimatywną playlistę wakacyjną, czyli to był czas pandemii. Serial fantastyczny, polecam. Taki dramatyczny, komediowy, z fajnym humorem, ale przede wszystkim z fantastyczną ścieżką dźwiękową, bo takie numery jak ten były tworzone specjalnie do soundtracku do poszczególnych sezonów tego serialu. I jednym z takich numerów, które też na tych soundtrackach się znalazły, był numer SZA pod tym Quicksand, który się nie znalazł na jej żadnej płycie. I to teraz w Radio Campus.

Syza, Quicksand z soundtracku do któregoś z kolei sezonu Insecure. Polecam serdecznie ten serial. A to, co do tej pory słyszeliście, to są numery, które gdzieś tam kiedyś mogłem puścić w audycji Soul Park. Zapraszam oczywiście, niedziela, godzina 11. Prowadzę tę audycję razem z Marcinem Natalim. Ale moja playlista ultimatywna, wakacyjna, nie składa się tylko z soulowych czy tam R&B tracków. Jest tam też trochę innej muzyki i tutaj przejdziemy do takiej sekcji indie popowo, indie rockowej i zaczniemy troszkę delikatniej. Jest to Ginger Root, czyli wokalista i producent pochodzący także z Kalifornii, jak i poprzedni nasi artyści. Znaczy Syza nie jest z Kalifornii, ale wcześniejsi byli z Kalifornii. I Ginger Root z kawałkiem Laurela wbił się na moją playlistę i jest tam i jest odtwarzany co wakacje, a czy wy macie taką playlistę swoją wakacyjną, ultimatywną, jak ja to nazywam, która zawsze gra u was w wakacje i jakie macie plany na weekend, na wakacje? Piszcie mi 886 971 971, a póki co Ginger Root i Laurela.

te numery na mnie działają tak, że od razu czuję zapach morskiej bryzy, od razu czuję upał na skórze. Jak coś w tych numerach takiego jest. I takich numerów, powiedzmy, indie popowych, dream popowych na mojej playliście jest dużo, indie rockowych, więc kolejnym takim numerem, takim moim hidden gem, to jest zespół również z Kalifornii, cały czas w tej Kalifornii zostajemy, No Vacation i numer Dream Girl, to jest petarda w ogóle energetyczna i numer, który zawsze mi się będzie z wakacjami kojarzył. Dostałem SMS-a, że od chrypy, że nie ma swojej playlisty, ale jakbym się swoją podzielił, to było pięknie. Właśnie się dzielę tutaj teraz w czasie letnim w Radio Campus, a jeżeli chcecie znaleźć moją playlistę wakajki, to znajdźcie mnie Saint Elmo, st.elmo na Spotify'u, znajdźcie mój prywatny profil i tam playlista wakajki, ona powinna być publiczna. Jest fenomenalna, nieskromnie mówiąc. Dream Girl, No Vacation. Jedziemy.

No Vacation, Dream Girl. Fenomenalny numer, naprawdę kocham ten numer puszczać sobie w wakacje, a artystą, którego jeszcze bardziej lubię puszczać sobie w wakacje, chociaż pochodzi z Kanady, nie z Kalifornii, to jest Mac DeMarco i najbardziej chyba lubię z jego całej twórczości numer Freaking Out The Neighborhood, numer pochodzący z jego bodajże drugiej płyty. Fenomenalny numer, który ma za sobą troszkę mroczną historię. Nie mogę o niej opowiedzieć o 10 rano w radiu, ale powiem, że to jest incydent. Inaczej, Mac DeMarco przeprasza swoich rodziców za bycie weirdo w swoich młodzieńczych latach i chodzi o pewien incydent z pałeczką do perkusji i tyle mogę powiedzieć. Sprawdźcie sobie, wpiszcie Mac DeMarco drumstick i historia jest w internecie. A póki co Mac DeMarco Freaking Out The Neighborhood.

0: kamień, papier, nożyce.
1: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. 13 czerwca, plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
2: Hello, Warszawa.
3: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
4: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpi gaj, go-karty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
5: Reklama.
6: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.
1: Czas letni w Radio Campus.
7: Wcześniej Mac DeMarco, Freaking Out the Neighborhood, a teraz producent i wokalista z Francji Mead z Maciem DeMarco gościnnie, Moving Man, z przepięknym teledyskiem, w ogóle polecam, jest rysunkowy. Ja nazywam się Saint Elmo i prowadzę dla was ten godzinny czas letni dzisiaj w piątek. Zostawiam was z Meadem i Maciem DeMarco.

Mid i Mac DeMarco, Moving Man, z albumu debiutanckiego Mida pod tytułem jakże pięknym Born a Loser, tak? Chyba tak to się nazywało. Born a Loser, tak jest, dobrze pamiętałem. Dobra, jak jesteśmy już przy takich funkowo-indie rzeczach, no to tutaj numerem, który też na mojej tej ultimatywnej playliście się znajduje zawsze, to jest Theophilus London z Tame Impalą gościnnie, Only You, ale to nie jest numer Theophilusa Londona, tylko to jest odświeżony numer z lat 80. W oryginale wykonywany przez nigeryjskiego piosenkarza Steve'a Monaita, fenomenalny w oryginale i fenomenalny w coverze, chociaż ten cover nie wprowadza jakoś dużo zmian, tam jakby jest po prostu odświeżony, odkurzony, więc posłuchajmy sobie.

Powiem szczerze, to był okropny pomysł. Nie powinienem tego mówić, ale to był okropny pomysł, żeby przyjąć zaproszenie do tej audycji, bo po prostu momentalnie teraz chce mi się wyjechać na wakacje. To nie powinno tak działać. Znaczy powinno, ale nie chciałem tego. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, bo jeszcze mam kilka fajnych rzeczy dla was i teraz dla wszystkich moich milenialnych serduszek, dla moich milenialsów kochanych, dla tych, którzy zdawali maturę, powiedzmy jakieś 18 lat temu. Damn. MGMT, Electric Feel, też numer, którego nie może zabraknąć na mojej playliście wakacyjnej i nigdy go tam nie zabraknie. A ciekawostka dla fanów R&B i soulu i tych, którzy nie znają debiutanckiego mixtape'u Franka Oceana Nostalgia Ultra, Nature Feels na tym mixtape'ie jest właśnie zaśpiewane na bicie z Electric Feel MGMT. I właśnie teraz posłuchamy sobie oryginału.

Dobra, zostaniemy sobie jeszcze przy tych indie rzeczach w czasie letnim dzisiaj, ale teraz zmienimy język, bo wszystko do tej pory było po angielsku, a teraz będzie po włosku, ale będzie śpiewane przez Norwega. Taki plot twist. Erlend Oy, wokalista, producent, multiinstrumentalista, znany z zespołów takich jak Kings of Convenience czy Whitest Boy Alive. Uwielbiam tego człowieka naprawdę na maksa i on w pewnym momencie wyprowadził się na Sycylię i zaczął nagrywać piosenki po włosku. Cały czas utrzymując się w tym swoim indie norweskim klimacie. La Prima Estate, czyli numer, który to jest mój number one generalnie, jeżeli chodzi o wakacyjne piosenki, a piosenka opowiada o pierwszym dniu wakacji po obronieniu dyplomu przez jego przyjaciółkę z Włoch, która skończyła studia, zdała studia, obroniła magisterkę i o tym jest ta piosenka. La Prima Estate, Erlend Oy.

Ma ktoś jakiś teleport do Włoch, bo mi się od razu tam chce jechać. A jak jesteśmy we Włoszech, to moje odkrycie sprzed roku czy dwóch, Fitness Forever, zespół indie popowy z Neapolu, zauroczył mnie swoją płytą, której teraz tytułu nie pamiętam. Płyta nosi tytuł, już wam mówię, płyta nosi tytuł Amore e Salute i chyba tę płytę otwiera, tak, otwiera numer La Porta del Cuore, czyli Brama do Serca. I jak usłyszałem pierwszy raz ten numer, to po prostu poczułem się, jakbym jechał kabrioletem wzdłuż włoskiej Riviery. Poczujcie to samo.

Fitness Forever, La Porta del Cuore, Brama do Serca, przepiękny numer, który polecam na wakacje, a z numerów, które jeszcze polecam na wakacje, i tu już się powolutku do końca zbliżamy, bo mi ostatnie dwie propozycje zostały, Boy Pablo, czyli indie popowy projekt muzyczny Nicolasa Munoza, pochodzącego z Norwegii, chociaż nazwisko by to nie tego by nie wskazywało, i numer tego projektu, który się nazywa Huachito Rico, który jest w zasadzie chyba tytułowym numerem z płyty Huachito Rico, tak by wychodziło, to też jest numer, który absolutnie w każde wakacje u mnie musi polecieć co najmniej ze 100 razy, także niech dobrze mi wam Brama do Serca, Fitness Forever, i za chwilę Huachito Rico, Boy Pablo.

0: Wszystko, co piękne, kiedyś się kończy, także czas letni ze mną, czyli z Saint Elmo, dobiega niestety już końca. Ja was zapraszam serdecznie w niedzielę, w każdą niedzielę o godzinie 11 do Soul Parku. Tam z Marcinem Natalii gramy Soul i R&B w najlepszym wykonaniu. A żeby tak was nie zostawić bez niczego, to na sam koniec przenoszę was w środek karnawałowego Londynu. Wiem, jak to brzmi, ale zaraz usłyszycie, o co chodzi. Ezra Collective, Body Language. Fenomenalny numer na rozpoczęcie weekendu. Jeszcze raz, ja nazywam się Saint Elmo, to był czas letni ze mną w roli głównej i z moimi artystami. Życzę wam słonecznego weekendu, mimo wszystko, mimo prognoz pogody. Także trzymajcie się i słyszymy się na falach Radia Campus.
1: Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibo.

0: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Malugi i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Reklama.
3: Same sztosy.
4: Kampus.

0: Kampus Główny.
1: Dokładnie tak. 14 minut po godzinie 11. Witam się z Wami, Kacper Koźluk, i zapraszam serdecznie na dzisiejszy program. Zaczniemy trochę o grzybach już za moment, badaniach mykologicznych, w których każdy może wziąć udział, ale też nie samą nauką człowiek żyje, więc i o sztuce takiej teatralnej będziemy dzisiaj trochę rozmawiać.
2: Parę ostatnich kroków po mieście, ostatnich przejażdżek na gapę, ostatnich wizyt w lumpeksie i parę ostatnich kaców nad ranem. Otuliłaś mnie swoim pożegnaniem. Świat brzmiał, jakby w planie miał zmianę, ale możliwe, że dramatyzowałem. Czas pokaże, jak było naprawdę. Więc parę ostatnich przechadzek, ostatnich znanych mi pubów, ostatnich

0: Kampus Główny.
1: Byli w Koperniku pionierami nauki obywatelskiej. Pokazali nam, że nauka obywatelska nie jest uproszczoną wersją nauki, jest nauką otwartą, taką, która ufa ludziom i która dzięki temu potrafi zobaczyć więcej, głosi laudacja Nagrody Przewroty 2026, której jedna z laureatek siedzi teraz ze mną w studiu, doktor habilitowana Lilia Pawłowska z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, jest moją i waszą rozmówczynią. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacząłem od tego cytatu z laudacji i o nauce obywatelskiej właśnie będziemy rozmawiać, więc w perspektywie mykologicznej to się zdaje, że zaangażowanie ludzi w badania nie jest czymś aż tak bardzo nowym.
2: To prawda. Mykologia jest akurat taką dziedziną, która ma bardzo długą tradycję angażowania osób niepracujących w sposób, że tak powiem, zawodowo na uczelniach w prowadzenie badań mykologicznych. Pewnie potroszę dlatego, że przynajmniej w niektórych kulturach grzyby mają długą tradycję spożywania, w związku z czym ta wiedza była tradycyjnie utrzymywana chociażby w rodzinach czy w najróżniejszych społecznościach. No i z czasem, jeżeli zwracamy uwagę na takie organizmy, to możemy się nimi zachwycić, możemy próbować zrozumieć je coraz więcej, w jakiś sposób ta wiedza jest przekazywana w różnych grupach osób czy właśnie w lokalnych społecznościach. I rzeczywiście na przestrzeni, nie wiem, 200 lat historii badań nad grzybami mamy bardzo bogatą historię mykologów, którzy byli bardzo doświadczonymi amatorami, którzy opisali mnóstwo nowych gatunków, pomimo tego, że nie byli pracownikami uczelni.
1: A w jaki sposób można było angażować? I zresztą dalej się to robi, dalej się angażuje te osoby. Czy to jest właśnie po prostu włączenie ich w zbieranie tam, gdzie biologów po prostu zwyczajnie może nie starczyć?
2: Po części to też wynika z tego, że grzyby mają dość efemeryczną naturę. To znaczy, grzyby są bardzo liczną grupą organizmów, występują praktycznie we wszystkich ekosystemach, są kluczowe dla funkcjonowania wszystkich ekosystemów na Ziemi, które dzisiaj znamy. Natomiast mają to do siebie, że dość trudno jest je zobaczyć. I my to wszyscy w zasadzie wiemy, to znaczy ciężko byłoby nam dzisiaj powiedzieć, czy wskazać dokładne miejsce, w którym pojawi się podgrzybek we wrześniu. I to ta efemeryczność powoduje, że mykologia bardzo chętnie zawsze sięgała do osób spoza akademii, dlatego, bo to osoby, które spędzają dużo czasu w lesie, które znają swoją okolicę, są w stanie najszybciej zaobserwować, że coś się pojawiło. I ta efemeryczność, ona z jednej strony jest trudna do badań, no bo naukowiec by się musiał przemieścić w to miejsce, a z drugiej strony ona ma w sobie coś takiego magicznego, co zachwyca. W związku z czym ludzie trochę sami z siebie, jak się pojawia coś nowego, to zaczynają się interesować, co to jest. Od momentu, kiedy to zauważą, to zaczynają się interesować. To też jest takie z mojego doświadczenia, że my bardzo często, czy na mail Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, czy czasem nawet w instytucie, zdarza się, że ktoś przychodzi z jakimś grzybem i pyta, co to jest, bo mi wyrosło. No i ja myślę, że taki zachwyt nad tym, że coś się pojawiło i chcemy wiedzieć, co to jest, no to on istniał od zawsze. W związku z czym to, co my dzisiaj nazywamy nauką obywatelską, to jest coś, co istniało od bardzo dawna, tylko niekoniecznie było pod tą nazwą. To chodzi o to, że do zrozumienia tego królestwa, które jest słabo poznane i które ma tą efemeryczną naturę pojawiania się, potrzebujemy tych danych zbieranych od najróżniejszych osób, które w różnych momentach, w różnych miejscach znajdują te organizmy.
1: Bo w przypadku nauki obywatelskiej mówimy faktycznie o angażowaniu osób postronnych, o tych osób, które nie są naukowcami, nie odebrały nigdy dyplomu z jakiejś specjalistycznej uczelni, nie mają doktoratu i tak dalej. Ale myślę, że pewnie mykologia różni się trochę w kwestii nawet tych osób, które można zaangażować, od na przykład, nie wiem, ornitologii, czy botaniki, czy dziedzin, które zajmują się trochę innymi grupami organizmów.
2: Myślę, że trochę tak. Rzeczywiście ja tak zaczęłam się zastanawiać nad samą tą definicją nauki obywatelskiej, że to są osoby, które nie odebrały dyplomów. Ja myślę, że to jest trochę bardziej złożone. Ja w tej chwili chyba najczęściej chyba w ogóle używam terminu wolontariat mykologiczny, czyli nie tyle odnoszę się do poziomu wykształcenia osoby, która bierze udział w danym projekcie, co raczej odnoszę się do tego, że ta osoba robi to poza swoimi służbowymi obowiązkami, tak bym to nazwała. Czyli w zasadzie w swoim wolnym czasie jest gotowa włączyć się w badanie czegoś, co ją interesuje. hobby, tak bym powiedziała. I całkiem dużo osób rzeczywiście próbuje zrozumieć ten świat grzybów. Jeżeli do czegoś mamy pasję i próbujemy zdobywać tą wiedzę, to bardzo często angażujemy w to bardzo dużo tego czasu i to są też przypadki, które bardzo dobrze znamy właśnie z mykologii, że osoby, które, że tak powiem, poświęciły swoje życie mykologii, bardzo często w tej identyfikacji grzybów są w stanie dorównać osobom zatrudnionym na uczelniach, czy mających formalne akademickie wykształcenie, a wiele z tych osób będzie niektóre wybrane grupy grzybów identyfikować nawet lepiej, niż będą to robić naukowcy. I myślę, że to jest też coś, o czym warto pamiętać, że w mykologii istnieje, przez to, że istnieje ta długa tradycja takich towarzystw mykologicznych w różnych częściach Europy, czy właśnie grup, to często w tej chwili są też na przykład grupy na Facebooku, my w Polsce też mamy takie grupy, które zajmują się identyfikacją grzybów i które chcą poszerzać swoją wiedzę mykologiczną, no to, to rzeczywiście w tych grupach są osoby, które mają ogromną wiedzę na temat identyfikacji gatunków i są takie grupy gatunków, dla których to amatorzy mają większe doświadczenie w identyfikacji w oparciu o cechy morfologiczne niż nie jeden naukowiec pracujący na uczelni.
1: Identyfikacja i zbieranie to jest oczywiście jeden typ zaangażowania, który można włączyć, ale w ramach programu genetycznego grzybobrania, w ramach z kolei programu FunDive działo się jeszcze więcej i nie na samym zbieraniu się kończyło i o tym porozmawiamy za chwilę.

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia. U nas wszystko jest w cenie.
2: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: Z doktor habilitowaną Julią Pawłowską z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o nauce obywatelskiej, wolontariacie mykologicznym, czyli włączaniu osób nienaukowców w badania naukowe. No i tak jak trochę przez to przeszliśmy tej poprzedniej części, najczęściej w przypadku tych nauk wygląda to tak, że osoby są angażowane do na przykład zbierania tych okazów w różnych miejscach, ale w ramach programów, w części programu FunDive, to nie był koniec, ponieważ można też było sięgnąć do sekwencjonowania.
2: Tak, myślę, że tutaj też trochę wracamy do tych trudności z identyfikacją grzybów, że grzyby naprawdę trudno się rozpoznaje do poziomu gatunku i bardzo często w takich tradycyjnych projektach polegających na zbieraniu to jest coś, co zniechęca osoby do dołączenia do projektu, czyli dużo osób boi się po prostu zbierać dane, bo się obawia, że nie jest w stanie rozpoznawać danych gatunków. Naukowcy w tej chwili najczęściej do potwierdzania identyfikacji grzybów używają współczesnych metod sekwencjonowania, czyli w momencie, kiedy dostają okaz, tą identyfikację, którą przeprowadzili w terenie, potwierdzają w laboratorium, izolując DNA z takiego owocnika, powielając wybrany kawałek, który umożliwia identyfikację na poziomie gatunkowym. Ten fragment DNA sobie sekwencjonują i porównują z referencyjnymi bazami danych. I to, o czym się często mówi w nauce obywatelskiej, że dane pochodzące z nauki obywatelskiej są gorszej jakości, to w mykologii w dużej mierze nie wynika z tego, że te osoby, które angażujemy, one słabiej niż naukowcy rozpoznają grzyby w oparciu o cechy morfologiczne, natomiast w dużej mierze wynika z ograniczenia dostępności metod molekularnych, czyli tej możliwości właśnie

0: po prostu wejść do labu i przeprowadzić eksperyment?
1: No, większość laboratoriów aż tak otwarta nie jest, że możemy zapukać do drzwi, drzwi się otworzą i wchodzimy. My rzeczywiście na początku projektu mieliśmy taki pomysł, że będziemy przyjmować wolontariuszy w laboratorium, natomiast no, przyjęcie wolontariuszy do laboratorium wymaga wyjaśnienia sytuacji z ubezpieczeniem przy pracy w laboratorium, wymaga odbycia szkolenia w laboratorium. To jest dość skomplikowany proces. W związku z czym uniwersytet to nie jest miejsce, do którego najłatwiej w świecie jest wpuścić osobę z ulicy do laboratorium, że tak powiem. I stąd trochę nam przyszedł pomysł na nawiązanie współpracy z Centrum Nauki Kopernik. To znaczy, kiedy po pierwszym roku projektu się okazało, że dostaliśmy tyle tych okazów do sekwencjonowania, że nie nadążaliśmy z sekwencjonowaniem w laboratorium, postanowiliśmy się odezwać do Centrum Nauki Kopernik. Czy może moglibyśmy sobie wyobrazić też angażowanie szerszego grona na osób w sam ten proces laboratoryjny, gdzie najbardziej czasochłonny etap polega na izolowaniu DNA, gdzie każdy z tych tysięcy okazów, które zostały przesłane do laboratorium, trzeba z niego pobrać malusieńki kawałek i z niego wyizolować DNA. No i ja się bardzo cieszę, że CNK dość entuzjastycznie przyjęło ten pomysł i że zgodziło się z nami spróbować rozwinąć ten protokół w taki sposób, żeby tymi drzwiami, do których można zapukać i wyizolować to DNA z grzybów, były drzwi Centrum Nauki Kopernik, bo tam zdecydowanie łatwiej jest do laboratorium wpuszczać szerokie grono odbiorców.
0: Czyli rozumiem, że w ramach tych programów mamy tak jedną grupę, jeden sposób zaangażowania, w którym można poszukać tych grzybów wokół siebie i potem przesłać próbki. I drugą jest ta wersja, w której można przeanalizować się, faktycznie wejść do labu w cudzysłowie większym lub mniejszym, ale faktycznie stanąć przy tych probówkach i coś tam pomieszać.
1: Tak, zdecydowanie tak. Mamy tą pierwszą grupę osób, które angażujemy, które zbierają okazy i przesyłają okazy. No i teraz mamy ten drugi etap zaangażowania, który polega na tym, że można się też włączyć w projekt na etapie prac molekularnych i z tych wszystkich okazów, które zostały nadesłane przez tą pierwszą grupę zbierających, można dostać te okazy i z nich wyizolować DNA. To, co jest dla mnie takim ważnym elementem, że my w tym projekcie mamy centralną bazę danych połączoną ze stroną internetową, na której wszystkie te dane są integrowane, więc w momencie, kiedy ta pierwsza osoba, przysłowiowa osoba X, zbiera grzyb w terenie, zrobi nam jego zdjęcie telefonem, to zdjęcie się wyświetli już na naszej stronie. I potem, kiedy ten grzyb zostanie wysłany do nas do laboratorium, to my zawsze na początku sprawdzamy, czy on już tam jest na wszelki wypadek. I jeśli jest, to wtedy on przechodzi do tego laboratorium, gdzie pojawia się ta druga osoba. Ta druga osoba pobiera próbkę, izoluje DNA i w momencie, kiedy wyizoluje DNA i sprawdzi, że jej się rzeczywiście udało, to ta osoba zmienia jeszcze status w tej naszej bazie danych pod koniec warsztatów, że DNA zostało wyizolowane. I to jest taki moment, który jest dla mnie o tyle ciekawy, że ta pierwsza osoba, która jest inną osobą, która wysłała ten okaz, dostaje tą informację, że a teraz ktoś jeszcze coś zrobił z tym moim okazem, teraz już ma wyizolowane DNA. Potem te kolejne kroki pracy laboratoryjnej są robione w laboratorium, ten status się zmienia, ale na koniec to też tam pojawia się ta sekwencja, której można użyć do weryfikacji identyfikacji.
0: To jest niesamowite, że to jest naprawdę prawdziwe. To znaczy, że to jest naprawdę można robić naukę, a nie właśnie tak jak często w takich warunkach popularyzacyjno-edukacyjnych ma się jakiś taki uproszczony obraz, trochę jak z tego wstępu, którego zaczynałem, o tym, co i jak to w ogóle wpływa na osoby, które są zaangażowane w badania, ale też jakie będą następne kroki. Porozmawiamy jeszcze za chwilkę.
2: Hey, I thought it was all over.

0: Kampus Główny.
1: O nauce obywatelskiej rozmawiamy z dr habilitowaną Julią Pawłowską z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawialiśmy już trochę o tym, że faktycznie te osoby, które są angażowane w naukę, robią ją faktycznie, że to jest trochę inny proces niż taka popularyzacja stricte, że ktoś po prostu dostaje objawioną prawdę świata, ale w tym przypadku faktycznie ją odkrywa. I jestem bardzo ciekaw, jak pani w ogóle obserwuje taką z tej perspektywy te osoby, które biorą w tym udział. Czy da się zobaczyć, że coś to zmienia w ich życiu?
2: Myślę, że tak. Ja najbardziej lubię takie sytuacje, w których najpierw w jakiejś takiej właśnie przygodnej sytuacji pokazałam tylko kawałek świata grzybów, a potem widzę, jak taka osoba angażuje się w projekt coraz bardziej, a po jakimś czasie rzeczywiście jest jedną z najbardziej zaangażowanych osób pracującą z nami na wszystkich etapach, począwszy od zbierania tych okazów, aż po ten etap analizy danych i porównywanie sekwencji i takie duże zainteresowanie też z tego, co wychodzi z całego procesu.
1: I czy w takim razie można czegoś może zbadać, sprawdzić? Czy myśleliście o tym, żeby na przykład zobaczyć po prostu, jak bardzo zmienia się spojrzenie ludzi w zależności od tego, jak angażują się w to robienie nauki?
2: Tak, jak najbardziej. To jest coś, co przyszło nam do głowy w trakcie realizacji tego projektu i rzeczywiście nawiązaliśmy współpracę z socjologami, z którymi w te wakacje rozpoczniemy takie duże badanie mające na celu sprawdzenie, jakie czynniki wpływają na to, że ktoś chce się w ogóle włączyć w naukę obywatelską, co powoduje, że osoby są akurat specyficznie zainteresowane dołączeniem do projektów mykologicznych. Czy to jest tak, że to są takie osoby, które są po prostu bardzo proaktywne i jednocześnie zbierają dane o ptakach, grzybach i, nie wiem, zorzy polarnej? Czy to jest tak, że ta grupa osób angażujących się w projekty mykologiczne to jest jakaś specyficzna grupa o jakichś konkretnych preferencjach? Ale chcemy też zobaczyć, co jest tym czynnikiem, że właśnie niektóre osoby dają się wciągnąć, że tak powiem. Czyli, że nie tylko dołączyły raz, ale że potem angażują się coraz głębiej i zostają dłużej i są zainteresowane też wynikami, które wychodzą z tych badań.
1: A czy myśleliście już o tym trochę też, jakie jest w ogóle na przykład spojrzenie tych ludzi, albo taka efektywność na przykład w takim, nie chcę powiedzieć zaszczepianiu, bo to brzmi tak bardzo aktywnie, agresywnie wręcz, ale takim pokazywaniu tego naukowego, bym powiedział, światopoglądu, zwłaszcza, że często te nauki, zwłaszcza ścisłe, wiążą się już chyba z tym, że ten poziom abstrakcji potrafi być tam tak głęboki, że już ktoś patrzy na to i mówi, ale dlaczego mam wierzyć, że tam coś w ogóle jest, jakiś atom, jakieś DNA w ogóle, co to jest?
2: Ja myślę, że to tu bardzo dużo jest o komunikacji, o tym, jak budujemy taką społeczność dookoła wspólnego celu. Wydaje mi się, to też myślę, że po tych badaniach będziemy rozumieli trochę lepiej, że jeżeli angażujemy osoby w jakiś projekt, te osoby się z tym projektem identyfikują i trochę przyjmą cel tego projektu też jako swój cel, czyli de facto mamy społeczność, która wspólnie razem chce zwrócić uwagę na królestwo grzybów, chce wspólnie przyczyniać się do lepszego poznania tej różnorodności, to potem ta grupa osób, które włączyły się w projekt, czują go jako swój cel, de facto staje się też tymi ambasadorami dla naszego projektu. I ja znam takie przypadki z Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, gdzie rzeczywiście mamy osobę, która nie jest, że tak powiem, zawodowym, akademickim mykologiem, natomiast jest bardzo zaangażowana w funkcjonowanie Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, a potem lokalnie w swojej okolicy organizuje wycieczki, warsztaty i cały szereg różnych lokalnych aktywności, gdzie tak naprawdę rozpowszechnia to zaangażowanie i zamiłowanie do świata grzybów. Myślę, że to jest idealny układ.
1: No i właśnie słyszałem też już, że ta część naukowa też już jest beneficjentem tego, to znaczy faktycznie udaje się opisywać nowe gatunki.
2: Tak, ja myślę, że w tym projekcie odkrywanie nowych gatunków w ogóle nie było naszym głównym celem. Nam zależało na zebraniu jak najbardziej reprezentatywnych danych dla gatunków, które mogłyby być zagrożone w skali Europy, po to, żeby móc je lepiej objąć ochroną. Taki był bezpośredni cel projektu. Natomiast rzeczywiście okazało się, że jak zaangażowaliśmy w skali Europy setki osób, to się nagle okazało, że odkryliśmy gatunki nowe dla nauki. I rzeczywiście pierwszy taki gatunek został już opisany napisany przez zespół niemiecko-belgijski, gdzie właśnie osoba nie będąca naukowcem zebrała okaz i potem wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu w Gent opisała nowy gatunek i taka jedna publikacja już jest. Teraz wiemy, że w ramach części, która dotyczy gwiazdoszy, tych nowych gatunków będziemy mieli jeszcze więcej. Kolejną grupą, którą będziemy się zajmować, będą berłóweczki. Też mamy już zebrane te dane. Wiele z nich było zresztą właśnie, DNA z nich było izolowane podczas tych warsztatów w Centrum Nauki Kopernik i tam też będzie bardzo dużo nowych gatunków, które zostaną opisane. Ja myślę, że takie doświadczenie dla osoby, która najpierw dołączyła do projektu tylko po to, żeby zebrać okaz, żeby włączyć się w jakiś projekt, w momencie, kiedy staje się współautorem publikacji naukowej, to jest, wyobrażam sobie, że to jest bardzo duża zmiana i że to jest rzeczywiście taki moment poczucia, że dołączyło się do odkrywania czegoś, co jest niepoznane. A w przypadku grzybów bardzo dużo jest niepoznane, w związku z czym szansa, że się dołączy do tego grona, jest stosunkowo duża. Większa szansa na opisanie nowego gatunku grzyba niż nowego gatunku rośliny.
1: To jeżeli ktoś już siedzi teraz z przygotowanymi kaloszami, koszykiem, kapeluszem i chciałby się zaangażować w te działania, to gdzie można szukać informacji, jak stać się częścią tych projektów?
2: Najlepiej jest wejść na stronę projektu Fundive. Tam jest taka zakładka, jak dołączyć i w niej można wybrać sobie projekt, do którego chciałoby się dołączyć, zobaczyć, jak w danym kraju można się włączyć w takie aktywności. Jeśli ktoś się czuje odśmielony wielkością dużego europejskiego projektu i czuje się przytłoczony wieloma informacjami, które tam są, to w skali Polski ten projekt jest koordynowany przez Polskie Towarzystwo Mykologiczne i tam też można znaleźć wszystkie informacje i można wtedy w takich bardziej kameralnych warunkach nawiązać współpracę i dołączyć do działań projektowych.
1: Także tam Was odsyłamy, a o wszystkim opowiadała doktor habilitowana Julia Pawłowska z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: muszę słuchać.
1: Reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo, Lenovo.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Reklama.
6: Autopromocja.
7: Imię ojca.
8: Kazimierz.
7: Nie no, twoje imię.
8: A, dobra. Rafał. Imię syna.
7: Nie mam. Nie pamiętasz?
8: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
7: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
8: Tymek Bryndal.
7: Rafał Bryndal.
6: Autopromocja.
9: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią.

0: Kampus Główny.
1: Channel 3 i kawałek pop. My teraz trochę dalej od nauki, ale wciąż w świecie akademickim zostajemy, ponieważ już jutro o godzinie 19 będziecie mogli udać się na premierowy spektakl Nocna rozmowa Stefana Dedalusa z Leopoldem Blumem, który będzie wystawiony w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, a z jego reżyserem Waldemarem Matuszewskim mam przyjemność rozmawiać już teraz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Zacząłbym w ogóle może od pytania wyboru Ulyssesa. Zresztą rozmawialiśmy przed chwilą jeszcze przed wejściem na antenę, że to jest najtrudniejsza powieść świata. Skąd w ogóle pomysł, żeby akurat po nią sięgnąć?
2: To jest rzeczywiście bardzo trudna powieść. Najtrudniejsza, jak mówią. Nawet powstał taki przewodnik. Pan Zbigniew Kornet napisał taką pracę, jak przeczytać najtrudniejszą książkę świata, czyli Odkodowanie Ulyssesa. Kiedyś, ja mam sporo lat, ale jak byłem w Państwa wieku, to robiłem pierwsze podejścia do lektury Ulyssesa i w ogóle mi to nie wychodziło. Wiele osób tak twierdzi, że po kilkudziesięciu stronach, a powieść ma kilkaset, prawie tysiąc, człowiek wymięka, odstępuje od tej lektury, ale jest coś kuszącego, że się do niej wraca. I po wielu, wielu latach powieść została przetłumaczona w 1969 roku, wydana przez Macieja Słomczyńskiego na polski. I wtedy właśnie po raz pierwszy próbowałem czytać tę powieść. Ale teraz ta powieść do mnie wróciła i kiedy już mogę sobie pozwolić na realizowanie marzeń, to zapragnąłem, czytając tę powieść, przeniesiona deski teatralne, czyli to jest takie spełnienie marzenia. Poza tym zainteresował mnie temat, szczególnie tego epizodu. Książka, powieść Joyce'a składa się z 18 epizodów. My zajęliśmy się 17, gdzie są tylko dwie postaci. Właśnie Stefan Dedalus, młody intelektualista, artysta, absolwent filozofii i starszy od niego Leopold Blum, który jest akwizytorem reklam i ogłoszeń, czyli postać chodząca po ziemi. I jeden z nich, młody, szuka swojego ojca duchowego, bo jego ojciec biologiczny jest nieudolny, nieciekawy. A drugi, ten starszy, ma taki kryzys ojcostwa, bo stracił syna w bardzo młodym wieku, ten syn był. I to spotkanie, powstaje między nimi taka więź. Więc jednym z powodów, dla których wziąłem się za ten tekst, jest to, żeby poruszać się w tym temacie, szukając ojca. Bo to nie zależy od wieku, jak się tego ojca szuka. Tak samo jak i starszy bohater tego wieczoru szuka swojego syna. Więc ze względu na to, że to jest arcydzieło, że to jest powieść fascynująca, no i temat. To są powody, dlaczego zająłem się adaptacją i reżyserią tego epizodu z Ulyssesa Joyce'a.
1: Zdecydował się pan na wystawienie tego w formie czytania scenicznego czy performatywnego, więc tego tekstu trudnego, jak już ustaliliśmy, będzie dosyć dużo.
2: Tak, i to jest bardzo trudna rzecz, robić adaptację Joyce'a, bo tego tekstu tam jest morze i chodzi o to, żeby też nie naruszyć piękna struktury tego tekstu. Ale teatr rządzi się swoimi prawami, jak również my dzisiaj jesteśmy niecierpliwi, więc trzeba było to zawrzeć w godzinie i kwadransie. Więc no, to jest wyzwanie. Ale udało się. Teraz czytanie performatywne jest, czy sceniczne, jest formą bardzo wdzięczną teatralnie, bo to jest tak między stolikiem, przy którym zaczynają się próby, a sytuacją, kiedy aktor zaczyna chodzić po scenie. Więc my tak nie będziemy tak tempo siedzieć przy tym stoliku. Aktorzy będą trzymać tekst w ręku, ale już będą wędrować. Akurat spotykają się przy stole, bo to jest gdzieś w kuchni jakaś kolacja, i będą wędrować, więc to jest fajny moment w teatrze między, jak mówię, stolikiem a sytuacją teatralną. Więc mam bardzo ciekawych aktorów. Jeden bardzo znany, dyrektor Teatru Klasyki Polskiej, Jarosław Gajewski. to jest ten starszy, Leopold Bloom. A młodszy to jest Jacek Dzienkiewicz, który ma swój własny teatr dla dzieci. I to spotkanie tych aktorów jest bardzo ciekawe. Bardzo lubią tę pracę. Zresztą my z jutrzejszą premierą wcale tej pracy nie kończymy. To będzie taki work in progress, bo będziemy kontynuować pracę nad tym fascynującym tekstem w przyszłym sezonie.
1: Także to jest tym bardziej interesująca sytuacja, kiedy możecie faktycznie zobaczyć premierę. Pozwolę sobie przypomnieć jeszcze, zanim w ciągu dalszym przejdziemy do rozmowy jeszcze o samej sztuce, ale jutro o godzinie 19, czyli 13 czerwca w Galerii Dobra w Bibliotece Uniwersyteckiej możecie zobaczyć tę sztukę. W premierze wstęp jest wolny, także zapraszamy Was. A do rozmowy z Waldemarem Matuszewskim, reżyserem sztuki, wrócimy za chwilę.

0: Ten Pixar, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo
2: powtarzam
1: ci jeszcze raz.
0: Ale w czym jest
1: problem? Nie puszczę cię bez
0: wizy. Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez
0: wizy. Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez wizy.

0: erekcją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe.
2: Ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, bo nie masz rękawiczek.
2: A co moja rękawiczka?
1: Nie ma, nie ma.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z Waldemarem Matuszewskim, reżyserem nocnej rozmowy Stefana Dedalusa z Leopoldem Blumem, którego premiera, przypomnę, już jutro w sobotę o godzinie 19 w Galerii Dobra w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. To jest sztuka, którą też przypomnę, na podstawie Ulyssesa Jamesa Joyce'a. I data wystawienia też jest nieprzypadkowa, ta połowa czerwca.
2: Tak, bo akcja powieści, która ma 1000 stron, dzieje się w ciągu jednego dnia. 16 czerwca 1904 roku. I ten dzień został przez Irlandczyków, którzy się chlubią swoim mistrzem, autorem tego arcydzieła, uznany za święto. Za święto nazwane Bloom's Day, czyli Dzień Bluma, byśmy powiedzieli. Bo główny bohater powieści, Leopold Bloom, tak się właśnie nazywa. Ale to święto jest obchodzone nie tylko w Irlandii, w Dublinie i innych miastach, ale też na świecie. No, muszę się pochwalić, że nasze przedstawienie jest jako jedyne wydarzenie związane z Bloom's Day, z tym świętem, w Polsce, nawet w tej części Europy, ale jest dużo tych wydarzeń w Stanach, właściwie wszędzie, w Australii, ponieważ ta powieść ma swoich wyznawców. Ta powieść się kocha. Niektórzy są obłąkani tą powieścią. I teraz, więc data jest nieprzypadkowa. Tak, Bloom's Day, my ze względu na zajętość aktorów gramy już 13. Ale w Dublinie obchody Bloom's Day trwają już od 11 czerwca do 16. To są koncerty, to są przedstawienia, to są premiery filmowe, różne formy zabawy i my się w to wpisujemy. W Bloom's Day zapraszamy serdecznie na to świętowanie. To będzie spektakl, który ma formę czytania scenicznego, jak już mówiliśmy. Trwa godzinę i kwadrans, więc z tej powieści 1000-stronicowej trzeba było wyciąć. No, to było duże wyzwanie i to była duża trudność, ale udało się. Aktorzy wspaniali. Również ambasada irlandzka, która święci bardzo Bloom's Day, otoczyła to wydarzenie swoim patronatem. Ten spektakl powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Teatr na Pustej Podłodze Pamięci Tadeusza Łomnickiego, mojego mistrza ze szkoły teatralnej, i we współpracy ze słynnym Teatrem Klasyki Polskiej. Dyrektor tego teatru, pan Jarosław Gajewski, gra właśnie Bluma, Leopolda Bluma. A partneruje mu, dużo młodszy, Jacek Zienkiewicz jako Stefan Dedalus.
1: Ta sytuacja dialogu, tego czytania performatywnego wydaje się tak na pierwszy rzut oka taka, no każdy przecież może wstać i poczytać, ale tam zapewne i po stronie aktorów, i po pańskiej stronie reżyserskiej jest masa możliwości, w jaki sposób tę sytuację można zaaranżować. Zastanawiam się, jak dużo miał pan faktycznie wpływu, pan i aktorzy, na to, żeby tę sztukę trochę przenieść na deski po swojemu.
2: Tak. Z tego czytania performatywnego wyłania się spektakl. To jeszcze nie jest spektakl. To jest zarys tego spektaklu. Ale to też jest frajda oglądania pewnego etapu powstawania spektaklu. Jeszcze nie jest gotowy, już skończony spektakl, ale nie jest to tylko czytanie, samo czytanie. Dlatego nazywa się scenicznym albo performatywnym. Więc tak, tam już powstają relacje, intencje, sytuacje. Aktorzy będą odrywać się od stolika, trochę wędrują po scenie. Jak mówię, już to jest zarys spektaklu. I dla kogoś, kto kocha teatr i proces powstawania teatru, obserwowanie tego procesu, to jest fascynujące, bo ten spektakl się już wyłania z tego czytania.
1: To jeszcze w takim razie zapytałbym bliżej końca. Dlaczego w ogóle Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie? No bo te warunki, które tam zostaniecie jutro i na których będziecie mieli też masę możliwości wkładu własnego, są jednak bardzo surowe.
2: Bardzo surowe i wydawałoby się, że nie teatralne, ale my mamy swoje sposoby, bo teatr można urządzić naprawdę w każdej przestrzeni, tylko trzeba ją okiełznać. Pewnymi sposobami, kotary, reflektory. Ale dlaczego biblioteka? Dlatego, że to jest, mamy do czynienia z arcydziełem. Miejscem tej powieści jest biblioteka. Zresztą jeden z epizodów Ulyssesa dzieje się w Bibliotece Narodowej w Dublinie. A poza tym chcieliśmy być jak najbliżej studentów, czyli właśnie Radia Campus. Dlatego, że młodzi ludzie z otwartymi głowami są najlepszymi odbiorcami tej przedziwnej, nazywanej najtrudniejszą, powieści. Dlatego liczymy na wrażliwość młodych ludzi, otwartych głów studenckich, tych, którzy słuchają Radia Campus, że oni będą najlepszymi odbiorcami. Także staraliśmy się być jak najbliżej studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Także jeżeli chcecie zobaczyć, zmierzyć się z tą najtrudniejszą powieścią świata, to Nocna rozmowa Stefana Dedalusa z Leopoldem Blumem i premiera już jutro, 13 czerwca o godzinie 19 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
2: Wstęp wolny.
1: Wstęp wolny, co warto zawsze podkreślić, a ja miałem przyjemność rozmawiać z reżyserem Waldemarem Matuszewskim. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie. Radio Campus.

0: kamień, papier, nożyce.
1: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. 13 czerwca, plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
2: Hello Warszawa.
3: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po MotoWatch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
4: Reklama.
5: To teraz Koshin i kawałek Hide You, a my zaraz zajrzymy do pracy 35 minut po godzinie 12:00.

Nie do końca, ponieważ jest cały czas dużo regionów, które na terenach, zwłaszcza pustynnych, są dosyć słabo zbadane, tak jak na przykład pustynny obszar Adbaj w Afryce. To jest taki region położony między Doliną Nilu a Morzem Czerwonym, czyli jedno z takich najtrudniejszych miejsc do życia w Afryce. Okazuje się, że jednak kiedyś było inaczej i tak ten krajobraz pustynny dawniej wyglądał dużo bardziej zielono, dużo bardziej przyjaźnie do życia. To też był zamieszkany przez duże grupy populacji, które zajmowały się w dużej mierze pasterstwem, tak by się chyba powiedziało. O tym wszystkim możecie przeczytać sobie dzisiaj w Nauce w Polsce, a konkretnie o tym, że odnaleziono tam setki monumentalnych konstrukcji grobowych, które zaskoczyły badaczy, zarówno swoją złożonością, swoją skalą, ale też chyba właśnie tym miejscem, że faktycznie pokazały, jak bardzo zaawansowane były faktycznie kultury, które te 3 czy 4 tysiąclecia przed naszą erą zamieszkiwały ten obszar. Zwłaszcza, że te konstrukcje, o których zaraz jeszcze trochę powiem, wyglądały podobnie jak w wielu innych regionach, co oznacza, że no, może mieli też dosyć dobry kontakt z innymi. Te konstrukcje, są to konstrukcje grobowe, czyli takie wzniesione konstrukcje otoczone kręgami kamiennymi, często takimi nawet kilkudziesięciometrowymi, w których można było zobaczyć zaawansowane pochówki zarówno ludzi, jak i zwierząt, jak i małych ludzi, w sensie dzieci, jak i różnych przedmiotów, które razem z nimi były chowane. To wszystko tak naprawdę pokazuje nam bardzo dużo o tym, jak oni patrzyli wtedy na świat, też o taką bliskość w ogóle na przykład z naturą, ze zwierzętami, które faktycznie były chowane niedaleko od samych ludzi, co pokazuje taką więź, którą prawdopodobnie się darzyli, ale to, co jest chyba najciekawsze w tym wszystkim, znaczy jedna rzecz, to jest to, że często znajdowano dzięki datowaniu radiowęglowemu, znajdowano ślady tego, że wracano do takich nagrobków nawet po 100 latach, to znaczy potem znowu chowano kogoś w nich, co wskazuje na to, że ta tradycja, te zwyczaje były silnie podtrzymywane. Ciekawe jest też to, jak zostało to znalezione, ponieważ o wszystkim opowiada Maria Gatto z Polskiej Akademii Nauk. To się wydarzyło dzięki zdjęciom satelitarnym, co umożliwiło w ogóle przeczesanie tak wielkiego obszaru pustyni, co nie byłoby możliwe normalnie. Więcej o tym przeczytacie w Nauce w Polsce, a ja zajrzę jeszcze do serwisu naukowego UW. Albo nie. Do tego przejdziemy za moment. 3 minuty myślę, że wystarczą w zupełności. MGK i Fred Durst z kawałkiem Fix Our Face. Ale taką krótką zajawką tylko dodam. Będziemy zaraz rozmawiać o transakcjach.

0: Kampus Główny.
1: To jeszcze jeden temat mam dla Was, tym razem serwis naukowy Uniwersytetu Warszawskiego i to, jak nowe technologie związane z płatnościami, te innowacje świata cyfrowego, finansów wpływają na równość w tym, jaki mamy kontakt w ogóle z naszymi finansami. No bo na pierwszy rzut oka, ucha i w ogóle wszystkich innych rzeczy, na chłopski rozum, wydawałoby się, że to nic nie może nam pomóc lepiej niż przeniesienie finansów do naszych telefonów, tego, że nie musimy już daleko jeździć do żadnych oddziałów bankowych, że płatności są w zasadzie można wykonać po prostu telefonem. To wszystko powinno sprawiać, że będziemy wszyscy dużo bardziej równi niż gdybyśmy musieli zderzać się z tym korporacyjnym, administracyjnym światem bankowości. No otóż jest trochę inaczej, tak jak zresztą opowiada w tym tekście doktor habilitowana Renata Karkowska, profesor UW, która wzięła na tapet właśnie ten temat. Okazuje się, że tak naprawdę zarówno już w takim samym w samych zachowaniach związanych z tym, jak często sięgamy po tego typu technologie, czy w ogóle kwestia posiadania konta online, konta korzystanie z niego na telefonie, możemy te schematy zauważyć od razu na wynikach, to znaczy te schematy, które obserwujemy w kwestii wykluczenia wszędzie w zasadzie. To znaczy zarówno mężczyźni częściej korzystają z nich, z tych technologii niż kobiety, osoby bogatsze częściej korzystają niż te uboższe, osoby w bardziej rozwiniętych krajach i regionach świata korzystają z nich ponownie częściej niż te osoby zamieszkujące regiony o niższym stopniu zurbanizowania czy rozwoju. To wszystko oczywiście znajduje tam odzwierciedlenie. Jest to bardzo interesujące, bo nawet kwestia miasta i wsi cały czas ustala się w ten sam sposób, chociaż wydaje się, że przecież no, na wsi już nie trzeba będzie jechać do działu bankowego, żeby coś załatwić. No ale okazuje się, że wnioski są nie aż tak trudne, jakby się mogło wydawać. To znaczy najtrudniejsza jest ostatnia mila, tak jak opowiada profesor Renata Karkowska, czyli to dotarcie tej technologii do tego końcowego użytkownika, to żeby on faktycznie sięgnął po ten telefon i coś tam wykonał. To jest kwestia tego, jak dużo odpowiedzialności jest teraz przesuniętych dzięki tym technologiom na użytkowników, zarówno tej odpowiedzialności po prostu za klikanie w telefon, podejmowanie decyzji, poruszanie się w interfejsie tych aplikacji. To wszystko sprawia, że te osoby o niższym kapitale wciąż pozostają tymi osobami o niższym kapitale, bo tym bardziej pozostają w takim wrażeniu, że trudno jest im się w tym odnaleźć i nie mają takiego wsparcia. To jest bardzo interesujące i tak jak zresztą, jeżeli chcecie poczytać więcej, to zarówno o tych wątkach tego, jak to zmieniać technologicznie czy prawnie, możecie przeczytać w serwisie naukowym Uniwersytetu Warszawskiego. Opiat, The Phantom, Karol Głago, kawałek Ukojenie i relaks.

0: Akademickie Radio Campus. Reklama.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
2: Lenovo. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happymyślniklandia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
0: Reklama.

To oczywiście ach, nie mniej jednej, czyli ikonicznie The Dumpling z swoim niezawodnym stylu. 13:01 na zegarach, więc ja się żegnam. Kacper Koźluk, dziękuję wam bardzo za te dzisiejsze wspólnie spędzone 2 godziny. No i cóż, w tych rytmach The Dumpling wam zostawiam na resztę pięknego dnia. The Avalanche zaraz z JMXX na ficie z kawałkiem Every Single Weekend, więc troszeczkę zmienimy klimat, ale myślę, że tak można się trochę rozruszać. Pięknego dnia wam życzę. Do usłyszenia. Cześć!

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Same sztosy.

i w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A

0: kamień, papier, nożyce.
1: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18, wielki finał o 21. 13 czerwca, plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
2: Hello Warszawa!
3: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
4: Reklama.

księżyc oświeca dach, a liście śpią. Jest pora radości. Wychodzą wówczas.

0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Dzień dobry, Piotr Topuliński. Młodzi twierdzą, że wiedzą wiele o swoich pieniądzach, tak przynajmniej wynika z raportu Fundacji GPW i Warszawskiego Instytutu Bankowości. Najczęściej korzystają z mediów społecznościowych jako źródła wiedzy. Czerpią także wiedzę od rodziny i znajomych. Zaglądamy do tych badań nie bez powodu, bo nasza reporterka Adrianna Maciejewska rozmawiała z osobą, która nie dość, że sama jest osobą młodą i rozszerza swoją wiedzę o finansach, interesuje się tym od lat, to jeszcze z młodymi i nawet młodszymi się spotyka. Fundacja Trampki na giełdzie, te organizacje dzisiaj będziemy poznawali, ale

0: Aleksandra Kuleta jest zaangażowana w działania tej organizacji zajmującej się edukacją finansową i inwestycyjną dzieci i młodzieży. To także studentka prawa, która interesuje się sprawami związanymi z ekonomią już od kilku lat. Jak zmienia się jej zdaniem świadomość finansowa społeczeństwa i młodych ludzi w ostatnim czasie? Posłuchajcie.
1: Dużo się dzisiaj mówi też szczególnie o tej edukacji ekonomicznej, finansowej, standardowej, ale wchodzimy w takie czasy, gdzie no jednak sztuczna inteligencja, no idziemy do przodu. Czy młodzi ludzie chętnie w ogóle uczą się, otwierają na przykład właśnie temat kryptowalut i tego typu kwestii finansowych?
2: Zdecydowanie tak. Jeszcze był poruszony ten temat sztucznej inteligencji i tu też często się myśli w taki sposób, że ci ludzie nie będą zainteresowani takimi poważnymi tematami, które są istotne i tą całą teorią finansów, ale będą i po prostu musimy nauczyć się współpracować z tymi nowymi technologiami i wykorzystywać na przykład tą sztuczną inteligencję właśnie do edukacji, a nie się z tym jakoś mierzyć, nie walczyć z tym, no bo i tak nie wygramy, technologia idzie do przodu i trzeba się z tym pogodzić i po prostu wykorzystać to na korzyści edukacji ekonomicznej.
1: A tak swoim okiem, jak oceniasz świadomość finansową wśród generalnie społeczeństwa?
2: Wydaje mi się, że zdecydowanie jest coraz lepiej. Przynajmniej podczas mojego, co prawda, krótkiego życia. Pamiętam czas, gdzie totalnie dzieci nie miały prawie żadnej wiedzy i ja na przykład chodząc do podstawówki, no to o takich tematach się raczej nie rozmawiało. Wiadomo, były jakieś wybitne jednostki, które jednak jakoś tam ekonomią się interesowały, ale raczej nie był to taki temat powszechny, no i ta edukacja też ograniczała się wtedy do tego przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, jeśli dobrze pamiętam. A teraz ta edukacja jest o wiele bardziej propagowana. Z tego co wiem, są też inne przedmioty w szkołach, które właśnie tą edukację ekonomiczną prowadzą. Mamy wiele fundacji, które coś takiego robią, jednak ta świadomość ludzi jest już coraz większa i też staramy się jako społeczeństwo, po prostu to młode pokolenie edukować, żeby było bardziej świadome ekonomicznie.
1: No właśnie, a jak z perspektywy ucznia, studenta oceniasz ten system edukacji ekonomicznej, finansowej?
2: Ja uważam, że może to będzie całkiem mocne stwierdzenie, ale ze strony systemowej on nie działa tak, jak powinien. Jest zdecydowanie niedopasowany do potrzeb młodych ludzi, tym bardziej najmłodszego pokolenia, które absolutnie potrzebuje po prostu ciągłych bodźców, jakiejś takiej ekscytacji, właśnie bardziej doświadczania czegoś, żeby się uczyć, a nie po prostu suchej wiedzy w podręcznikach. Ale no jednak istnieją takie wydarzenia, jak na przykład to, na którym jesteśmy i mam nadzieję, że to, o czym tutaj rozmawiamy, będzie wdrażane i cały czas będziemy iść w przód.
0: Żeby nie było narzekania na współczesną młodzież, według raportu młodzi często słyszeli o takich złożonych instrumentach jak ETF-y czy kontrakty. Najczęściej deklarują rozumienie mechanizmów ekonomicznych wpływających na gospodarstwo domowe, a to przecież ważne u progu dorosłości. Za chwilę będziemy także szukali sposobów na to, jak sprawić, byśmy wiedzieli o pieniądzach więcej.

0: reklama. Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Idziemy na premierę?
2: O, a co grają?
1: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
2: Pewnie, zobaczymy okolice.
1: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
3: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happymyślniklandia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
0: Reklama.
4: Campo

0: 3 grosze o ekonomii.
1: W audycji dzisiaj wracamy myślą do Kongresu Edukacji Ekonomicznej. Nasza reporterka Adrianna Maciejewska rozmawiała z Aleksandrą Kuletą z Fundacji Trampki na Giełdzie. Będziemy jeszcze mieli okazję rozmawiać z ekspertami tej organizacji. Dzisiaj Ola dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jak zmienia się podejście młodych. My także zaglądamy do badań, które pokazują, jak różnią się pokolenia nieco starsze, naszych rodziców, no i pokolenia te, które właśnie teraz studiują. Co oceniamy lepiej, co gorzej? Szkoła, studia jako źródło wiedzy, okej. My zachęcamy do tego, by swoją wiedzę poszerzać w różnych miejscach. Książki, czasopisma, artykuły, rzecz jasna, podcasty mogą być taką opcją uzupełniającą. Z Aleksandrą Kuletą rozmawialiśmy podczas Kongresu Edukacji Ekonomicznej, na co zwróciła uwagę nasza reporterka Adrianna Maciejewska.
2: Czy myślisz, że takie wdrożenie właśnie młodych osób do tych bardziej, że tak powiem, decyzyjnych kręgów a propos systemu edukacji ekonomicznej dałoby właśnie jakiś efekt takiej przystępnej bardziej wiedzy, przystępnego sposobu nauczania tych młodych ludzi?
3: Wdrażanie młodych ludzi do tych kręgów decyzyjnych jest jak najbardziej kluczowe i uważam, że bez tego zupełnie nie osiągniemy tych celów, które chcemy osiągnąć, bo po prostu nie będziemy mieli perspektywy tych młodych ludzi. I no jest to naturalne, że różne pokolenia myślą w różny sposób i jeśli my nie będziemy pytać tych młodych ludzi, czego oni tak naprawdę potrzebują, tylko będziemy bazować na tym, jak nam się wydaje, no to my nigdy do nich nie dotrzemy tak, jak moglibyśmy dotrzeć właśnie mając tą komunikację. I ta komunikacja jest tutaj kluczowa i ja na przykład bardzo się cieszę, że tutaj mogę trochę reprezentować to młode pokolenie. No i jest to kluczowe, zdecydowanie. Takie wydarzenia zdecydowanie powinny być kierowane do młodych ludzi. Akurat Kongres Ekonomiczny jest trochę bardziej skierowany właśnie do tych bardziej takich kręgów eksperckich i jakby bardziej omawiamy tutaj właśnie to, co zmienić tak systemowo, ale jest ogrom wydarzeń, które właśnie mówią o tej edukacji ekonomicznej, które też edukują, gdzie można się dowiedzieć masę informacji i poznać niesamowitych ludzi i tak naprawdę porozmawiać z ekspertami rynku kapitałowego tak na żywo. Więc ja zdecydowanie zachęcam, żeby szukać, żeby się udzielać, bo może na początku te wydarzenia nie są tak dostępne na pierwszy rzut oka i czasem ciężko je znaleźć, bo też uważam, że nie są aż tak dobrze kierowane do młodych ludzi, ale trzeba się interesować, trzeba szukać i chodzić, nie bać się absolutnie, bo nie ma się czego bać. No i tak, i wydaje mi się, że dzięki temu po prostu to nasze społeczeństwo będzie bardziej świadome ekonomicznie.
2: Już trochę wyprzedziłaś moje ostatnie pytanie, ale tak jakbyś mogła z perspektywy jako przedstawicielka młodego pokolenia dać jakąś jedną radę od siebie. A propos finansów.
3: Żeby się nie bać. My żyjemy w świecie, gdzie jednak te finanse są ogromnie istotne i każdy w jakiś sposób tymi swoimi finansami zarządza. I jeśli my nie będziemy się sami o nich uczyć, no to nie będziemy tak naprawdę świadomi. Ciężko będzie nam sobie poradzić w świecie i na pewno będzie nam się żyło coraz lepiej, więc trzeba się uczyć, trzeba próbować, no ewentualnie popełniać tam błędy, tego też, to jest naturalne. I tyle.
1: Z Aleksandrą Kuletą z Fundacji Trampki na Giełdzie rozmawiała nasza reporterka Ada Maciejewska. Za chwilę temat gospodarki, nauki i matematyki. Pozostańcie z nami.

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Międzynarodowa współpraca naukowa od lat pozostaje jednym z kluczowych motorów rozwoju badań i innowacji. Złożoność globalnych wyzwań sprawia, że umiędzynarodowienie nauki jeszcze mocniej zyskuje na znaczeniu. Tak wskazują przedstawiciele Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Fundacja ta wspólnie ze swoim niemieckim odpowiednikiem już od 20 lat nagradza polsko-niemieckie badania naukowe. W tym roku laureatami Nagrody Kopernikus zostali matematycy profesor Leszek Skrzypczak i profesor Dorotę Charoskę, których wspólna praca przekłada się na rozwój nowych metod i narzędzi w analizie matematycznej. Posłuchajcie, co na temat nagrody mówią agencji Newseria, jeden z laureatów, profesor Leszek Skrzypczak i profesor Krzysztof Pyrć, który jest prezesem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
2: Często pojawia się pytanie, jak polska nauka korzysta na współpracy międzynarodowej. Jednak chyba ważniejsze jest pytanie, jak nauka jako taka korzysta na współpracy międzynarodowej. Nauka nigdy nie jest robiona w jednym kraju, w jednym mieście, w jednym laboratorium. Obecnie nauka dotyczy spraw tak złożonych, że wymagają one ścisłej współpracy. Izolując się, ograniczamy tak naprawdę swoje możliwości. Tylko i wyłącznie współpracując z innymi krajami, z innymi naukowcami na całym świecie, jesteśmy w stanie osiągnąć sukces, osiągnąć przełom. Ale chyba ważniejsze pytanie jest, co Polska zyskuje dzięki nauce i dzięki współpracy międzynarodowej. Współpraca międzynarodowa jest właściwie podwaliną wielu rodzajów dyplomacji. Zresztą jest taka nazwa, dyplomacja naukowa, dlatego że buduje ona więzi, buduje relacje, zarówno technologiczne, jak i po prostu interpersonalne, które później są znacznie bardziej trwałe niż jakakolwiek umowa czy pakt. Także tutaj współpraca międzynarodowa nie przydaje się tylko nauce, ale bezpośrednio również Polsce. 20 lat temu Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej zdecydowała, aby rozpocząć przyznawanie Nagrody Kopernikus wybitnym naukowcom z Polski i z Niemiec, ale tylko takim, którzy ze sobą współpracują. W ten sposób chcieliśmy uhonorować z jednej strony doskonałą naukę, która jest zrobiona pomiędzy krajami, ale również zbliżyć do siebie naukowców z tych dwóch krajów, tak żeby ta współpraca była jeszcze efektywniejsza. Nagroda Kopernikus tylko w niewielkim stopniu finansuje badania, które laureaci prowadzą. W większości to jest nagroda, która ma sprzyjać, ma zachęcać do tej współpracy. W ciągu ostatnich 20 lat przyznawana Nagroda Kopernikus wyróżniła współpracę pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami w bardzo różnych dziedzinach. Te dziedziny wahały się od biologii, poprzez fizykę, aż po matematykę w tym roku, chyba pierwszy raz w historii. Nagrodzeni laureaci prowadzą badania, które można zakwalifikować jako badania podstawowe, ale badania podstawowe, które są przełomowe. W związku z czym są to badania podstawowe, które zmieniają wszechświat.
3: Leszek Skrzypczak, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wiele zjawisk otaczającego nas świata, takie jak rozchodzenie się światła, rozchodzenie się dźwięku, przepływ wody, można opisać za pomocą równań matematyki. Te równania to jakby instrukcje, które mówią nam, jak te procesy się toczą. Można to porównać z obserwowaniem ptaków. My nie szukamy konkretnych rozwiązań, czyli nie interesujemy się konkretnym osobnikiem, ale interesują nas cechy całego gatunku. Czyli nas interesują nie konkretne rozwiązania, ale interesują nas własności wszelkich możliwych rozwiązań. Na ile one są gładkie, na ile regularne. Wiedza o tym pozwala nam coś powiedzieć o tych procesach, którym te równania opisują. Czy są stabilne, czy niestabilne, chaotyczne, czy uporządkowane.
1: Profesor Leszek Skrzypczak ma nadzieję, że dzięki nagrodzie uda się też wciągnąć do dalszych badań nowych, młodych naukowców. To wszystko w dzisiejszej audycji. Przypominam o podcaście Trzy grosze o ekonomii. To dobry moment, by w wolnej chwili nadrobić zaległości. W waszej ulubionej aplikacji z podcastami możecie znaleźć poprzednie rozmowy dotyczące choćby oszczędzania i inwestycji, a także rynku pracy. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
1: Lenovo. Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Marlon Hofstadt i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
2: Autopromocja.
4: Akademickie Radio Campus.

0: Radio Campus.
1: Floro? Floro? Dobrze się czujesz?
2: Nie wiem.
1: Co ci się stało?

0: not gonna take advice from you.
1: Reklama.
2: Ło, widzisz to co ja?
3: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Reklama. Autopromocja.
5: Sample, covery, bajery. To program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
6: This is your life! Right here, right now!
1: Autopromocja.
7: Same sztosy.

3 minuty po godzinie 15. Dawid Buczek, witam się z wami klasycznie, normalnie o tej porze, czyli między godziną 15 a 17. No i plan jest prosty. O godzinie 15, czyli teraz, zabieram was do teatru. Po 15.30 zabieramy was wraz z typowym Jędrzejem do kina, a po godzinie 16 będziemy grali z Kubą Więckiem w papier, kamień, nożyce. Zobaczymy, kto wygra, a może zagracie z nami, to też się okaże. Także tak wygląda plan na najbliższe 2 godziny. No i oczywiście potem sample, covery, bajery, Kasia Rodek, klasycznie. Pomiędzy jeszcze sprawdzimy, co się dzieje na mieście, jeśli chodzi o korki, pogodę i wiadomości. A teraz gramy King La Prima.

0: Witamy w Wiedniu. Miasto jest czyste i nudne. To zdanie otwierało jedną ze scen do spektaklu Strach przed lataniem w reżyserii Weroniki Szczawińskiej. No i tą scenę miałem przyjemność obejrzeć w tym tygodniu w TR Warszawa. Premiera już jutro właśnie w tym teatrze. No a wy posłuchajcie teraz, co się kryje w tej historii, a opowie wam o tym jeden z aktorów, Filip Zaremba.
1: Normalnie o tej porze.
2: Jest to taka wspaniała gra słów i gra kontrastów, która się tutaj w tym Wiedniu wydarzy, bo wcale w tym Wiedniu tak naprawdę nie będzie nudno, ale faktem ta pogoda zgrywa się ze stanem emocjonalnym Izadory i Beneta, jakby pozycji ich, w której są w związku.
0: To właśnie, w jaki sposób oni dotarli do tego Wiednia, bo właściwie chyba ważny jest ten kontekst, co się działo przed Wiedniem i jak ta właściwie ich relacja do tej pory, do tego Wiednia wygląda.
2: Mamy Izadorę Wink, aspirującą pisarkę, jej męża Beneta, który jest psychoanalitykiem. Izadora dochodzi do jakiejś ściany, na którą pracują jej fantazje, jej wyobrażenia i jej braki, które też wyciąga z domu, czyli burzliwej relacji z matką i burzliwej relacji z siostrą. I ten kongres, na którym zjawia się Izadora ze swoim mężem Bennetem, będzie miejscem, w którym Izadora stanie twarzą w twarz z tymi swoimi fantazjami i będzie próbowała rozwiązać to, co się w niej kłębi i z czym ona tak naprawdę ma problem, bo do tej pory wszyscy próbowali to zdefiniować za nią. Mam na myśli jej poprzedni partnerzy, psychoanalitycy. Że trochę ten spektakl jest o tym, że nie wszystko tej psychoanalizie można poddać i czasem trzeba się po prostu w coś rzucić i coś sprawdzić, a nie tylko o tym rozmawiać, to analizować i nazywać. Czasami trzeba poczuć.
0: Pojawia się postać Adriana, czyli postać, którą odgrywasz ty, i w jaki sposób ona właśnie tam namieszała w tej historii.
2: Tak, ja myślę, że to nie do końca jest tak, że ta ich relacja jest nudna. Myślę, że relacja Izadory i Beneta narzeka na pewne gruntowne braki, ale Izadora kocha Beneta i Benet też kocha Izadorę, tylko jak wiemy, jesteśmy ludźmi i zawsze nam jest czegoś brak. Ja myślę, że ten strach przed lataniem to jest taki najgorszy człowiek na świecie, ale 5 lat później. Co by się stało z tą główną bohaterką 5 lat później? Tak, i pojawia się Adrian Goodlow, ale nie jest on Rosjaninem, to jest Brytyjczyk. Adrian Goodlow jest psychoanalitykiem, którego Izadora i Bennet poznają w trakcie wizyty w Wiedniu. Adrian Goodlow jest psychoanalitykiem wyzwolonym seksualnie, gościem, który wiele w swoim życiu przeżył, eskapad i przygód. I ten oto Adrian wpada w oko Izadorze, jej fantazję zrealizuje i jej ulży. I czy to się wydarzy, muszą Państwo sami zobaczyć u nas w teatrze.
0: W spektaklu poza Filipem Zarembą zobaczycie również Martę Nieratkiewicz, Beatę Bandurską, Rafała Maćkowiaka oraz Aleksandrę Matlingiewicz. Bilet jak na razie dostaniecie tylko na niedzielny spektakl z racji tego, że jest to premierowy set w TR Warszawa. No nie uciekajcie za daleko, za moment dalsza część rozmowy z Filipem Zarembą.

0: Back i single Dreams w Radio Campus, a my wracamy do strachu przed lataniem, do spektaklu, który jest oparty o kultową, feministyczną powieść Eriki Young, która nosi właśnie ten sam tytuł co spektakl. No i posłuchajcie, jak to wygląda z perspektywy Filipa Zaręby, który w spektaklu gra postać zarówno psychoanalityka i kochanka Izadory, czyli głównej bohaterki.
1: Normalnie o tej porze.
2: Czy powiedziałbyś, że ten spektakl podejmuje temat feminizmu i czy właśnie postać Izadory się w to wpisuje?
3: Tak, myślę, że ten spektakl podejmuje temat feminizmu, ale robi w to jakiś taki bardzo czuły, bezpośredni, momentami też wulgarny sposób, nie tabuizuje pewnych rzeczy, ale też jest wyrozumiały wobec wszelkich innych kierunków i nurtów filozoficznych, które tutaj się w tym spektaklu jawią. Ono też się objawi w jakiś taki sposób, którego się nie wszyscy spodziewamy, tylko myślę o wolności przede wszystkim w fantazjowaniu i w tym, że nie mamy wpływu na pewne rzeczy, które się w nas
2: wydarzają. Izadora i jest osobą, która właśnie dąży do tej kobiecej wolności, do wyzwolenia, to w jaki sposób to skonfrontować z tym, że poznaje Adriana i ten Adrian, kochanek, wchodzi jakby w jej obszar zainteresowania w momencie, kiedy Adrian jest osobą, która traktuje kobiety przedmiotowo i jest dość taki arogancki, ja bym nawet powiedział.
3: No może chyba właśnie na tym polega feminizm, że kobieta może zrobić co chce i pomyśleć co chce. Może jej się spodobać facet taki, jaki ona chce, żeby jej się podobał. A nie na tym, że feminizm ma jakieś określone ramy, których się należy trzymać, bo definicja feminizmu jest taka. Ja myślę, że to wszystko jest bardzo indywidualne i to też polega na wolności kobiecej jednostki. Warto też, myślę, zobaczyć ten nasz spektakl, dlatego, żeby się przekonać. Ja tego teraz nie chcę spoilerować, ale wszystko, co nam wydaje się właśnie takie stereotypowe i niepasujące do tej definicji feminizmu, jaką niektórzy mogą znać, jest tutaj trochę tak rozbrajane. I rozbrajane jest to z wiadomych przyczyn, emocji, których brakuje i z uczuć, które się kłębią w głównej bohaterce.
2: Jedyny spoiler, który chciałbym, żebyś jeszcze tutaj sprzedał naszym słuchaczom, to jest ten, który dotyczy scenografii i tutaj Filip przede mną siedzi w stroju, który właśnie i chciałbym, żebyś opowiedział o nim i o tym, jak właśnie ta scenografia się wpisuje w te, no, lata 70. zdradźmy.
3: Słuchajcie, no scenografia składa się z wielkiej, obleczonej winylową powłoczką platformy, na której leżą wielkie powłoczki winylowo, lateksową powłoczką materace. Obok są również winylowe kotary i my w tym dziwnym obrazku, w tym dziwnym obiekcie poruszamy się w strojach inspirowanych latami 70. Ja mam, słuchajcie, jeansowe kozaki na koturnie, mam dzwony, mam apaszkę. Dziewczyny mają trochę więcej przebrań. To są też kostiumy, które się same rozpinają. Jest to bardzo barwny świat kostiumowo-scenograficzny.
0: Opowiadał wam Filip Zaręba o spektaklu Strach przed lataniem. Filip właśnie gra w tym spektaklu, którego premiera jest już jutro w TR Warszawa. Bilety na razie są dostępne tylko i wyłącznie na niedzielę z racji tego, że jest to set premierowy, a kolejny set, na który już w tej chwili możecie zakupić bilety, odbędzie się we wrześniu. Za niecałe 7 minut serwis akademicki w Radiu Campus.

0: powerful. That's powerful. Powerful.
1: Reklama.
2: Kamień, papier, nożyce.
3: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. 13 czerwca, plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
4: Hello Warszawa!
5: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
1: Reklama.
6: 15.30, Piotr Kanclerz.
7: Serwis akademicki.
8: Do dzisiaj trwa rekrutacja do 16. edycji Brave Camp. Jest to Akademia Przedsiębiorczości dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz uczelni partnerskich. Uczestnicy programu wezmą udział w kilkudniowych zajęciach na Mazurach. Tam czekają na nich warsztaty z doświadczonymi praktykami. Ostatniego dnia, 21 września, autorzy najlepszych projektów będą mogli je zaprezentować. Celem inicjatywy jest pomoc w stawianiu pierwszych kroków w biznesie i akcjach społecznych. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Szczegółowe informacje możecie przeczytać na stronie inkubatora UW i uw.edu.pl. Już we wtorek jubileuszowa konferencja naukowa Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Wydarzenie z okazji 40-lecia działalności Instytutu będzie wyjątkową okazją do podsumowania dorobku naukowego IOŚ-PIB. Uczestnicy zaprezentują także najnowsze trendy oraz wyzwania stojące przed ochroną środowiska w Polsce. Zostaną poruszone tematy m.in. jakości powietrza czy zasobów wodnych. Głównym celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki. Miejscem wydarzenia będzie Muzeum Historii Polski przy ulicy Gwardii 1 w Warszawie. Już jutro 29. piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego. Uczestnicy wydarzenia mogą spodziewać się wielu stanowisk związanych z biologią i technologią. W namiotach wokół Stadionu Narodowego w godzinach od 11 do 19 będą czekały pokazy i zadziwiające eksperymenty. Na pikniku będzie możliwość porozmawiania z naukowcami i osobami szkół studenckich. Wstęp jest bezpłatny. Na koniec coś dla fanów historii i kultury. Badacze z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk odkryli setki monumentalnych konstrukcji grobowych na pustynnym obszarze Adbaj w Afryce. Udało się to dzięki analizie zdjęć satelitarnych z Google Earth oraz Bing Maps. Adbaj to teren rozciągający się między Doliną Nilu a Morzem Czerwonym. Ślady obecności człowieka w 4 i 3 tysiącleciu przed naszą erą wskazują, że na południowym obszarze Egiptu i pograniczu z Erytreą znajdują się pochówki ludzi oraz zwierząt. Takie grobowce były wcześniej znane z innych terenów Afryki oraz Arabii Saudyjskiej. Z badań wynika, że społeczności pasterskie w taki sposób dzieliły idee dotyczące pamięci o zmarłych, statusu społecznego i znaczenia zwierząt gospodarskich. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu naukawpolsce.pl.
7: Korki.
6: Najwięcej korków w tej chwili na trasach w kierunkach Łomianek, Jabłonnej, Starej Miłosny, Błonia Pruszkowa czy Piaseczna. Z kolei jeśli wyjeżdżacie z Warszawy, to z kolei w kierunku Łomianek, Błonia czy Konstancina Jeziorny w tej chwili korki są najdłuższe.
7: Pogoda.
6: 18 stopni, jest pochmurno, chociaż częściowo gdzieniegdzie wygląda słońce. W nocy temperatura do 12 stopni najniżej. Jutro i w niedzielę w kratkę. Pochmurno, częściowo słonecznie, ale też może popadać praktycznie przez cały weekend.
7: Kakakakaka.

0: Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.
1: Dzień dobry Państwu, witam gorąco, witam serdecznie. Powiem Wam, ja już tak od tygodni, jak tutaj mówię Wam o różnych wchodzących do repertuaru filmach, to często rzucam jakimiś takimi tytułami, które przecież Wy już dobrze znacie. Na przykład ostatnio mówiłam Wam o tym, że do kin ponownie wchodzi Milczenie owiec. I tak sobie pomyślałam, że może zajmijmy się tymi filmami, które już albo wszyscy znamy, albo jeśli jeszcze nie znamy, to za chwilę poznamy. I jak to się w ogóle dzieje, że te filmy do kin ponownie wchodzą, ponieważ to jest w ogóle ogromna część rynku dystrybucyjnego, która jeszcze w Polsce wydaje się troszeczkę niezajęta. Jest zajmowana powoli przez nowe dystrybucyjne filmy. No i też przedstawię Wam tytuły, które w najbliższym czasie będziecie mogli zobaczyć na ekranach kin. Oraz też filmy, które w konkretnych naszych stołecznych przede wszystkim kinach będzie można zobaczyć w najbliższym czasie, ponieważ no jest tego dużo. Zacznijmy od tego, że oprócz tego, że mamy filmy dystrybucyjne, to też wiele wielkich filmów nie jest przez te firmy dystrybuowane, ponieważ no ma swoich ogromnych producentów i wielkie filmy dystrybucyjne, które wtedy wiele, wiele lat temu pokazywały je na ekranach kin. No więc na przykład takie Milczenie owiec to też nie jest niczyje, tylko po prostu wiecie, jakby mamy wielką amerykańską łapę nad tym i ta amerykańska łapa stwierdziła, dobra, powpuszczajmy sobie do kin. Mamy Netflixa, który zwęszył pieniądz, jak to się mówi, na młodych osobach, ale nie tylko młodych, jak się okazuje. I już w zasadzie teraz można iść do kina na K-popowe Łowczynie Demonów w wersji karaoke. Nie wiem, czy marzycie o czymś bardziej niż o K-popowych Łowczyniach Demonów w wersji karaoke, ale być może dziewczynki w wieku od 6 do 13 lat w waszej okolicy

0: też dostał wznowienie, ten oczywiście klasyczny, kosmiczny mecz z Michaelem Jordanem. Ja nie miałam okazji zobaczyć go na wielkim ekranie wtedy, kiedy wchodził, ponieważ wtedy bywałam w kinie raz na bardzo, bardzo rzadko, ponieważ była to wielka wyprawa z mojej wsi, że tak powiem. Ale przyznam, że co ja w ogóle, może zacznę od tego, co ja o tym sądzę. Po pierwsze, fajnie. Im więcej fajnych filmów w kinach, tym lepiej. Po drugie, ja bardzo lubię doświadczenie kinowe, nie wiem jak wy. I to po prostu jeśli mogę być w kinie, no to jestem naprawdę bardzo pocieszona i bardzo zadowolona. Po trzecie, jeżeli te małe firmy dystrybucyjne, a w Polsce takich firm mamy kilka, między innymi mamy firmę Reset Dystrybucja, oni na przykład wpuścili jakiś czas temu Rozmowę Coppoli, wpuścili Rambo Pierwsza Krew, wpuszczają raczej takie filmy, nie wiem, wpuszczają teraz filmy Buñuela, więc jakby wiecie, to też taka publika bardziej ambitna, ale też starają się wpuszczać te filmy bardziej rozrywkowe. Mamy Past Perfect, oni niedawno wpuścili między innymi Wielki Błękit, więc też jakby trafiałam do różnego widza, teraz Majki i Niki, czyli film też zdecydowanie bardziej niszowy, ale fajna komedia, w ogóle zobaczcie sobie, wyreżyserowana przez kobietę, Ellen May. No i co? No i jeszcze mamy Soul Films. Soul Films to jest firma, która dystrybuuje też regularnie filmy w dystrybucji. Oni też od jakiegoś czasu pokazują klasykę. Między innymi pokazywali sporą część filmów Davida Lyncha, bo jak pewnie pamiętacie, po śmierci Davida Lyncha w zasadzie repertuary wszystkich kin składały się głównie z filmów Davida Lyncha. I teraz też jest podobnie dalej. Myślę, że każdego w zasadzie dnia, jeśli nie każdego dnia, to co kilka dni w kinach w największych miastach, nie mówię tylko o Warszawie, znajdziecie jakiś film Lyncha, więc jeżeli czujecie, że potrzebujecie retrospektywy tego wielkiego reżysera, to sobie dajcie w kinie. Spokojnie będziecie w stanie. Ewentualnie będziecie musieli trochę pojeździć po Polsce, ale dla mistrza co za problem. Dobra, ja wracam do was zaraz i opowiem wam konkretnie, jakie tytuły, bo kochani, nie wiem, czy pamiętacie taki film polski z takim gumowym smokiem, ale ten film z gumowym smokiem za niedługo między innymi wróci do kin. Michał Szybrowski wraca jako Wiedźmin. Yes!
1: Typowy Jędrzej w Radio Campus.

0: Typowy Jędrzej w Radio Campus.
1: Dzisiaj rozmawiamy o wznowieniach klasyki w kinach, ponieważ, szanowni państwo, dystrybutorzy już nie chcą, żebyśmy chodzili tylko na nowe filmy, oni chcą, żebyśmy też w kółko oglądali to, co już znamy. Co jest w ogóle świetnym pomysłem, bo skoro muzyka brzmi też często dokładnie tak samo jak ta 20-30 lat temu, taki filmy możemy w kółko oglądać te same i ktoś tutaj po prostu zwęszył biznes. Bo faktycznie jest to spory biznes, chociażby Amadeusz Milosza Formana, który był pierwszym filmem wprowadzonym przez Pass Perfect Film, obejrzał się fenomenalnie. Ludzie po prostu chcą oglądać dobre kino, które już znają albo które widzieli kilkanaście, kilkadziesiąt często lat temu, też wtedy na wielkim ekranie. Oczywiście, co jest też ważne, w większości te filmy wchodzą w zremasterowanych wersjach 4K. To też nie jest tak, szanowni państwo, że tutaj siadamy w kinie, płacimy ciężkie pieniądze za bilet i oglądamy po prostu jakieś smugi na ekranie. Znaczy, kto lubi oglądać smugi na ekranie, to też spoko. Ale faktycznie te filmy pokazywane w kinach w ramach takich wznowień zazwyczaj są najświeższe kopie, które też często były dopiero co pokazywane na największych festiwalach, bo chociażby w Cannes jest taka sekcja filmów, które po prostu miały nowy remaster i pokazuje się je, żeby też trochę i dać im trochę taki drugi bieg, ale też żeby po prostu ponapawać się pięknem danego filmu w najlepszej możliwej rozdzielczości. Przejdźmy sobie zatem przez to, co tam się dzieje w repertuarze, co będziemy mogli konkretnie obejrzeć, bo ja sobie tak mówię ogólnikami, a przecież najważniejsze są tytuły, bo jak nas nie będą interesowały tytuły, to co to zmienia. Szanowni państwo, jeśli nie śledzicie repertuarów kinowych, to ja tylko rzucę takimi ogólnymi tytułami, które teraz w największych kinach w Polsce znajdziecie u siebie, gdzieś tam w swoim rejonie. Prawdopodobnie, oczywiście nie mówię na 100%, ale prawdopodobnie gdzieś tam koło was jest duża szansa na to, że zobaczycie Żywot Briana, Monty Pythona, bo to jest film, który już od kilku dobrych miesięcy buja się po kinach i co chwilę jest gdzieś szansa go obejrzeć. I za każdym razem jeszcze reklamowany jest jako ostatni pokaz, ale też nie wiem, czy warto w to wierzyć, bo ponieważ no jest popyt, to też jest podaż. Wiemy, jak to jest. Kosmiczny mecz, o którym już wspominałam, Milczenie owiec, o którym mówiłam, Podziemny krąg. Jakby ktoś chciał sobie przypomnieć Podziemny krąg. Nie mówimy o tym oczywiście, ale Podziemny krąg też jest w kinach. Oraz, tak jak już wspominałam, K-popowe Łowczynie demonów w wersji karaoke, co tutaj w ogóle jest naprawdę istotnym faktem, ponieważ to może zmienić wasz experience oglądania tego filmu. Jeżeli na sali będzie bardzo dużo osób chcących śpiewać, to też nie możemy odebrać im tego prawa. To jest w ogóle super pomysł. Tak samo Wicked miało takie pokazy karaokowe. Moim zdaniem to jest super sprawa. Jeżeli ktoś już i tak jest zabetonowanym, jakby twardym po prostu filmololo i musi obejrzeć film po prostu w kompletnej ciszy, to jedziecie na festiwal, tam sobie będziecie tak oglądać. A czasami właśnie takie przyjemne, głośne doświadczenie też może być częścią jakby takiego właśnie fajnego kinowego przeżycia wspólnego. I ja teraz opowiem o kilku filmach, które w najbliższym czasie pojawią się w kinach. Teraz będę cytować trochę blog Spór w kinie, to jest w ogóle świetny blog, bardzo serdecznie państwu polecam. I autor tego bloga pojawił się na forum wokół kina, to jest taka ważna konferencja coroczna, która zrzesza kinomanów, nawet kino, w ogóle kiniarzy, osoby, które pracują w kinach, i to jest też dyskusja z dystrybutorami, którzy mają okazję tam opowiedzieć o tym, co będą mogli ci kiniarze do repertuaru wprowadzić. No i szanowni państwo, już 24 lipca Gutek Film, czyli jeden z największych w ogóle polskich dystrybutorów filmowych, wprowadzi ponownie na ekrany kin Rekwiem dla snu Darrena Aronofskiego. Więc trzeba przyznać, że to jest wielkie wydarzenie, zwłaszcza, że też ta sama firma wprowadziła ten film do kin po raz pierwszy. Film można już było zobaczyć na Timeless Film Festival w Warszawie, a teraz, proszę bardzo, do szerokiej dystrybucji. Gutek Film też ma fajną, szeroką dystrybucję, więc jest szansa, że i w mniejszych, i w większych miejscowościach ten film się pojawi i będzie nas jeszcze chwilkę męczył. Ale oprócz tego jest też firma Velvet Spoon. To jest w ogóle świetna firma dystrybucyjna. Oni wpuszczają małe, niszowe rzeczy, bardzo ciekawe, też takie hity festiwalowe, trochę bardziej edgy, trochę może nie te, które mają największy potencjał frekwencyjny, ale też naprawdę naprawdę świetne tytuły. I między innymi wprowadzą takie filmy jak Nie oglądaj się teraz, Nicolasa Rega, ale też Śmiertelnie proste, film Inni, pamiętacie? Oraz, no właśnie to, o czym wspominałam chwilkę temu, czyli Wiedźmina Marka Brodzkiego. No szanowni państwo, wyobrażacie sobie to. My, kino i Michał Żebrowski jako Wiedźmin. Nie wiem. Ja nie znam lepszych rzeczy, które się mogą wydarzyć. I przyznam, że mimo, że jest to film absolutnie kuriozalny i nie za dobry, żeby nie powiedzieć, że fatalny, to z wielką przyjemnością obejrzę go na wielkim ekranie. Ponieważ widziałam go kilkukrotnie w telewizji i było to arcystraszne doświadczenie, ale w kinie to będzie najprzyjemniejsze, co mogę dla siebie zrobić. Więc to chociażby taki mały rzut na to, co będzie się działo w najbliższym czasie. Oprócz tego Soul Films, tutaj jest w ogóle ciekawostka dla nolaniarzy, bo wiecie, zaraz już nadchodzi Odyseja, a 26 czerwca Following, czyli pierwszy film Christophera Nolana będzie miał wznowienie w polskich kinach i to nawet nie wznowienie, ponieważ będzie pokazywany w ogóle po raz pierwszy. Ten film nigdy nie miał szerokiej dystrybucji, więc no jajca straszne, w ogóle super sprawa. Myślę, że jeżeli jesteście fanami Nolana albo chcecie lepiej się przygotować do Odysei i zrobić sobie pełną retrospektywę, to jest akurat film, który no nie jest tak łatwo zobaczyć też w sieci, więc jeżeli jest okazja jeszcze zobaczyć go na wielkim ekranie as Nolan intended, no niesamowicie w ogóle. Super sprawa. A oprócz tego, jeśli to nie są wasze klimaty, może Buster Keaton i Generał, tutaj tak tylko rzucam. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś filmu, który ma 100 lat, co dużo mówić, to Past Perfect wpuszcza ten film ponownie do kin. Oraz wpuszcza też Przekleństwa niewinności Sofii Coppoli z 1999 roku. I to w wersji odrestaurowanej 4K. Więc każdy znajdzie coś dla siebie, szanowni państwo. I mogłabym tak mówić, bo tych filmów tylko przybywa, cały czas coś nowego, cały czas coś wyjątkowego, więc jak sprawdzacie repertuar, to pamiętajcie, że oprócz tych nowości, o których ciągle gadamy i ciągle wałkujemy, są też te klasyki, które można obejrzeć ponownie albo sobie nadrobić, bo czemu nie? No dobra, no to do zobaczenia w kinie, gdzie byśmy indziej się mieli widzieć w takiej sytuacji, proszę państwa. Dzięki wielkie, pa pa.
0: Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.

0: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Reklama.

0: specjalnie o tej porze.
1: Jungle i single The Wave. Prawie, o dosłownie 5 minut po godzinie 16. No i słuchajcie, mamy nadzieję, że jeśli pogoda dopisze, a trzymamy za nią kciuki, żeby nie powtórzył się scenariusz z zeszłego roku, to wtedy, jeśli pogoda dopisze, jutro Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Tradycyjnie plac zabaw nad Wisłą, startujemy od 18, wielki finał o 21. No i tutaj jakbym miał taki dżingiel werbli, to ja bym je teraz zagrał, bo uwaga, w studiu jest Kuba Więcek, który zdobył m.in. Fryderyka paszport polityki i jest pierwszym mistrzem Polski właśnie w papier, kamień, nożyce. Witam cię serdecznie.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: Ja myślę, że na rozgrzewkę zagrajmy po prostu w papier, kamień, nożyce. Dobra, 3, 4. 3, 4. 3, 4. Dobra, Kuba wygrał. Gramy do jednego, no ale właśnie, grasz zazwyczaj do jednego, czy do trzech, do dwóch?
2: Nie, myślę, że do trzech, że tak naprawdę pierwszą grę trzeba uznać pójść na straty, bo dopiero w pierwszej grze się wyczuwa psychikę swojego przeciwnika.
1: Aha, dobra, czyli ty już w ogóle masz całą strategię rozpisaną.
2: Znaczy nie, że strategię, ale jakby myślę, ja to widzę głównie jako taką grę psychologiczną. Że trzeba bardzo szybko zanalizować jakby co przeciwnik, jak reaguje na nasz ruch, jaka jest jego jakby jakaś, na przykład w tym momencie ty użyłeś, mieliśmy trzy podejścia i za każdym razem dałeś inną rzecz. Więc jakby jak potem najpierw dałeś nożyce, potem papier, no to w mojej głowie bardzo mocno duża szansa była na to, że za chwilkę dasz kamień.
1: Niesamowite to jest. Ja nawet się nie, sam nie wiedziałem, co pierwsze, co drugie wystawia. Tutaj proszę, już zostałem zdiagnozowany.
2: Tak, dla mnie to taka mocna gra prawdopodobieństwa.
1: Dobra, a lubisz grać w szachy?
2: Jako małe dziecko dużo grałem z moim dziadkiem, ale potem jak już miałem tam załóżmy paręnaście lat, to zaprzestałem tego.
1: Dobra, bo właśnie byłem ciekawy, czy lubisz takie łamigłówki albo gry właśnie typu szachy.
2: Wiesz co, pamiętam, że miałem kolegę w liceum, który był mega dobrym pokerzystą, takim typu zawodowym. I pamiętam, że z nim kiedyś wygrałem. I pamiętam, że mam coś takiego, że wtedy pomyślałem, że to jest jednak gra, w której oczywiście no, przypadek jest bardzo znaczącą częścią tej gry, ale wtedy sobie uświadomiłem, że to jednak chodzi tutaj o rozkminkę jakąś taką. Niestety nie kontynuowałem mojej kariery pokerzysty po tej rozgrywce, ale uważam, że w tych grach trzeba właśnie brać na chłodno ryzyko, ale jednocześnie na chłodno podchodzić do jakiejś takiej potencjalnej kalkulacji tego wszystkiego non-stop.
1: Czyli gra w papier, kamień, nożyce to nie tylko zabawa?
2: To nie tylko zabawa, rzeczywiście. No, myślę, że możemy dużo się dowiedzieć o sobie nawzajem, jak zagramy ze sobą parę partii.
1: Psychoanalityczna gra papier, kamień, nożyce. Jeśli jeszcze nie znaliście albo nie patrzyliście w ten sposób, to Kuba Więcek właśnie wam to przedstawił.
2: Oczywiście możemy do tego podejść w taki sposób, że jest to tylko i wyłącznie łód szczęścia i może nam się wydawać w trakcie, gdy gramy, że mamy jakieś umiejętności przewidywania naszego przeciwnika i tak nam się może wydawać. Ale zawsze możemy się zawieść, więc wydaje mi się, że trzeba mieć też bardzo dużo dystansu tutaj. Możemy się dużo dowiedzieć o nas samych.
1: Czyli to, że jesteś pierwszym mistrzem Polski w papier, kamień, nożyce, to nie jest tylko kwestia przypadku.
2: To nie jest przypadek.
1: Okej. Okay. A jak długo się przygotowywałeś w takim razie?
2: Wiesz co, to nie jest tak, że ja się jakoś specjalnie przygotowywałem. Jakby całe życie uczyło mnie upadać i wstawać na nowo i tak właśnie tutaj widzę tą grę.
1: Dobra, a w takim razie jak zaczynasz zazwyczaj tą grę? No, 3, 4?
2: Nie, to akurat to jest przypadek i dopiero po pierwszej rozgrywce włącza mi się jakiś sposób myślenia. Że załóżmy, że dałeś papier, nożyce, ja też dałem nożyce, no to wtedy sobie kminie, czy ta osoba powtórzy, czy jednak da coś innego, czy stwierdzi, że ja powtórzę i wiesz, jakby, ale to dla mnie to jest trochę, ja jestem saksofonistą, jazzmanem i ja na scenie zawsze improwizuję i jakby ja tego typu rozkminkę mam na scenie w każdej możliwej sekundzie, więc jakby to jest dla mnie generalnie jakby ten, wchodzę w ten mindset w trakcie grania w kamień, papier i nożyce, co jestem na scenie. Może to jeszcze można porównać do surfingu na przykład.
1: Albo w ogóle do sportu, gdzie
2: do potrzebne jest takie... ekstremalnych.
1: Potrzebne jest takie szybkie, intuicyjne myślenie na zasadzie.
2: Ja na przykład jak byłem nastolatkiem, to byłem bardzo dobry w Counter-Strike'a i tam też wydaje mi się trochę, to ma też wspólnego z tym trochę.
1: No i refleks i takie właśnie szybkie, analityczne myślenie, szybka analiza potrzebna, bo te rozgrywki też nie trwają po 5-6 godzin, gdzie można dokładnie. Coś zastopować i przemyśleć. Dobra, a powiedz mi, jak właśnie z twojej strony wyglądało w zeszłym roku, wyglądały te mistrzostwa, plac zabaw nad Wisłą, jak ta impreza w ogóle wygląda? Bo ja nie byłem, a ty byłeś jeszcze, czy wygrałeś, więc możesz może właśnie bardziej opowiedzieć.
2: Spotyka się wiele miłych osób, żeby wspólnie celebrować piękne święto kamienio-papiero-nożycowni i po prostu razem celebrujemy ten czas. Piękne widoki na warszawską Pragę z jednej strony, otaczają nas gwara miasta, ambient, który nas rozkochał w sobie, że chcemy mieszkać w tym mieście. To wszystko co najlepsze z warszawskiego lata właśnie wtedy się dzieje.
1: Mam nadzieję, że to lato faktycznie jutro nam nastąpi i te chmury i deszcz trochę się rozejdą i bardziej będziemy wyczuwać ambient od słońca i fajnego otoczenia ludzi wokół i właśnie tej gry papier, kamień, nożyce. No to może zagrajmy teraz jeden z singli twoich gościnnych akurat z Kosmo Królem Femina i ja myślę, że to będzie...
2: Zanim zagramy, jeszcze chciałem tylko powiedzieć o tym, że to święto skupia wokół siebie dużo wspaniałych osób, bo zobaczyłem tam wielu kolegów, koleżanki z branży, wiele osób, których nie znałem wcześniej, a poznałem dzięki temu wydarzeniu. No i to jest też bardzo ciekawe, w jaki sposób się gra w kamień, papier i nożyce z osobą, którą się zna, albo którą myśli się, że się zna, a z osobą zupełnie nieznaną. I do kogo jest ostatecznie bliżej, tylko rozgrywka to może osądzić, dlatego warto tam być.
1: No ja bym powiedział, że właśnie a propos tego, co powiedziałeś, gra w papier, kamień, nożyce to nie tylko przypadek, ale też i właśnie przez przypadek albo i nie przypadek możecie napotkać kogoś, kto nie wiadomo co dalej was będzie łączyć, ale właśnie może to będzie fajna, ciekawa droga właśnie przez grę papier, kamień, nożyce. Kosma Król, Kuba Więcek, Femina, gramy teraz w Radiu Campus, a za chwilę dalej będziemy rozmawiać, troszeczkę zboczymy właśnie na gdzieś tematy około muzyczne i jazzowe z Kubą Więckiem.
0: Yo, w czerni, w czerwieni, Kubuś, jak AC Milan. Wpadam w autobus, to kino Femina. W taki sposób kolejny miesiąc mnie mija. Tym razem Kosma Król w roli Kevina. Sam w domu, ale nie mam w planach gości. Zaczynam doceniać okolice Ośki. Niech

Nie wiem, gdzie w tym wszystkim jest mój kurcze konik. Czy to mental wkręta do skręta, w skrócie powoli. Progres idzie, ale idzie i to ładną sinusoidą. Każdy dół się kończy tam, gdzie się zaczął stylu bojkot. Jestem nieprzywiązany do siebie i swoich cech. Może to czas, żeby być na co dzień fit po siłce. Lepiej być nie może, kosma w koło myślą ryjce. A jest syf, który psuje w mózgu chemię mi po dziś dzień.

0: My tutaj z Kubą takie przekminy zaczęliśmy robić, taką psychoanalizę, papier, kamień, nożyce. Doszliśmy do wniosku, że może ktoś powinien zbadać, albo już ktoś to zrobił, że na przykład to, co wystawiacie w papier, kamień, nożyce najczęściej gdzieś odzwierciedla wasz charakter. Jeśli jesteście osobą z takim twardym temperamentem, z tacy charyzmatyczni jesteście, hej do przodu, to może zazwyczaj właśnie wystawiacie nożyce.
1: Jeśli macie taką w sobie łagodność, barankowatość, jesteście po prostu mili, sympatyczni, to może jesteście papierem.
0: A nie wiem, może na przykład jesteście osobami, które ostatnio przeżywają coś trudnego i gdzieś ciąży na nich, na was te ostatnie chwile, albo w ogóle życie, no to wtedy wy wytaczacie ten kamień w papier, kamień i nożyce.
1: To się robi lepsze niż horoskop.
0: No słuchaj, my może powinniśmy w ogóle jakieś horoskopowe audycje rozpocząć. No. Dobra, skoro się już tutaj poznaliśmy, ja Kubę po raz pierwszy dzisiaj właśnie poznałem, ja bym troszkę skręcił w stronę muzy, bo nie ukrywajmy, że poza tym, że jesteś oczywiście pierwszym mistrzem Polski w papier, kamień, nożyce, to jesteś też, nie wiem, jazzmenem.
1: Ja to w ogóle, prawda.
0: Można tak określić, tak. Dobra. Ja bym chciał, żebyś opowiedział mi o inicjatywie Hoshi, bo ja się bardzo jaram tą inicjatywą, ale czytałem o niej dużo, słuchałem, ale chciałbym, żebyś ty mi powiedział w ogóle o tym pomyśle.
1: Dobra, jakiś czas temu zebrałem moich ulubionych kolegów muzyków, którzy są dla mnie dużą inspiracją i po prostu nakierowałem nas na to, żebyśmy grali jazz w sposób, który dla mnie akurat w tamtym momencie był jakiś taki fajny i ciekawy, czyli trochę jak zaczerpnąć w muzyce jazzowej jak najwięcej od na przykład, albo inaczej, jak sobie wyobrażam jazz grany przez Flying Lotusa, Aphex Twina, czy jakichś takich bardziej artystów, producentów elektronicznych. No i jakby mając taką wspaniałą ekipę osobową, po prostu nic tylko konie kraść, zaczęliśmy razem tworzyć muzykę. W pewnym momencie zaczęliśmy do tej formuły zapraszać też różnych raperów, wokalistów, wokalistki. To było bardziej tak z myślą o tym, że no wszystko robi się takie scyfroizowane, idealne w tych produkcjach i chciałem po prostu sprawdzić, jak ci wszyscy wokaliści sobie dają radę na żywo i to daje jakiś taki fajny eksperyment, bo ci wszyscy muzycy w takich warunkach wychodzą z nich zupełnie jakieś inne demony i jest to bardzo ciekawa rzecz, więc Hoshi to jest taki po prostu zespół, to jest taki jakby projekt, w którym po prostu dużo eksperymentujemy, próbujemy jakichś takich różnych fajnych zajawek, po prostu staramy się z muzyki wycisnąć tyle, ile można.
0: Widziałem też, że mówiłeś o Hoshi, że dzięki Hoshi artyści trochę wychodzą z takiej strefy komfortu, gdzie w studiu czy na koncertach mają nałożone na wokale na przykład, nie wiem, czy autotune, czy jakieś efekty, których używają regularnie i ten głos jest jakoś modulowany i jest taką ich częścią, ale to nie jest taki rzeczywiście naturalny, powiedzmy, głos. I ja jestem ciekawy, jak oceniasz w takim razie zdolności polskiej jakby szkoły hip-hopowej albo popowej właśnie w tym kontekście, że na Hoshi oni śpiewają i grają bez tego zaplecza studyjnego.
1: Wiesz co, ja mam coś takiego, że ja też poza tym właśnie, że jestem saksofonistą, to zajmuję się też produkcją muzyczną i dużo siedzę z właśnie różnymi raperami w studio. I raperzy często nie mają jakiegoś takiego mega skilla w śpiewaniu, ale ja mam w sobie jakiś taki talent do prowadzenia ludzi, że w trakcie, gdy oni są ze mną na sesji nagraniowej, no to jakby jestem w stanie ich pokierować tak, żeby oni byli w stanie to zrobić, albo stworzyć warunki, które im sprzyjają. I jakby mam też tak trochę to samo, jak właśnie mam jakieś takie sesję nagraniową na żywo z kimś i widzę, że ktoś na przykład no nie jest dla kogoś najprostszy, jakby ktoś nie ma w tym super doświadczenia, to jestem w stanie jakby dostosować zarówno nasz zespół, że my tworzymy dla takiej osoby super warunki, w których ona czy on mogą po prostu rozwinąć skrzydła, no i też dać jakieś dobre wskazówki, więc jakby to oczywiście na pierwszy rzut oka może nie być jakieś takie najprostsze i wydaje mi się, że są osoby, które jakby w strachu przed tym na przykład nie chciały do końca współpracy z nami, ale ostatecznie jestem w stanie wykrzesać ten potencjał z wielu osób.
0: Czyli spotykasz artystów z przeróżnym warsztatem artystycznym, czy właśnie hip-hopowym. Ja widziałem m.in. Hoshi Sessions z Shafterem, Kosmą, Królem czy Hubertem. Co ciekawego odkrywasz w takich artystach?
1: No, to jest zawsze jakby każdy przychodzi na taką sesję z różnymi oczekiwaniami. Na przykład Kosma jest osobą, która bardzo lubi dawać sama pomysły i jest taki, że często trzeba z nim jakiś taki toczyć bój o znalezienie jakiegoś takiego wspólnego gruntu, co jest fajne, no bo jest jakby młodym człowiekiem i ma zupełnie inną perspektywę niż ja, stary dziadek.
0: No nie przesadzę.
1: I po prostu możemy się w jakimś tam miejscu spotkać. Na przykład Shafter, no po prostu jest, po prostu ma tak, to jest człowiek o takim dużym potencjale wokalnym, którego wydaje mi się, że ludzie wcześniej w ogóle nie mieli pojęcia, że on potrafi tak śpiewać. I wydaje mi się, że na naszym Host Sessions bardzo dobrze to wychodzi, jak on ma bardzo duże rejony jeszcze niespożyte w swojej ekspresji wokalnej, bo właśnie ludzie znają go głównie z no takiego jakby chillowego podejścia do wokalu. Wydaje mi się, że on też wytworzył jakiś taki wave w muzyce. No i po prostu czy jakby to, gdzie on znajduje się w Host Sessions, jakby wydaje mi się, że jest jakimś takim kompromisem pomiędzy właśnie tym, gdzie on był jakby kiedyś, a kim jest teraz. A na przykład Hubert, no po prostu jestem tak zawsze szczęśliwy, bo on daje bardzo dużo nam. On to jest człowiek, który ma bardzo duży podziw dla muzyki generalnie i jakby on ma bardzo dużą jakby satysfakcję z tego, że właśnie jest z nami na tej scenie, że właśnie my gramy na tych instrumentach, sobie improwizujemy, jego to mega kręci i jakby ta energia, którą on nam daje, jest czymś naprawdę, co może nasze skrzydła bardzo mocno wnieść do góry. No i jakby jest człowiekiem bardzo takim naturalnym, żywiołowym, który ma w sobie dużo bardzo fajnych emocji, które są dla mnie super atrakcyjne.
0: Jak w ogóle widzisz połączenie hip-hopu i jazzu?
1: Widzę to bardzo, bardzo dobrze i bardzo atrakcyjnie w perspektywie też przyszłości.
0: Ale tylko ta undergroundowi artyści, czy na przykład mainstreamowi to samo dałbyś? Czy daliby się przekonać?
1: Wydaje mi się, że oni wszyscy się dają przekonać, tylko że jednak jest coś takiego, że ci topowi artyści mają na sobie troszeczkę większe brzemię, tak mi się wydaje, bo oni mają bardzo często publiczność, która jest bardzo taka wymagająca wobec nich w takim sensie, że jeśli oni na koncercie nie grają na swoich największych hitów, albo nie grają w sposób taki, jak ta publiczność zna, to ta publiczność czasami jest rozczarowana. A współpraca z Hoshi czy ze mną polega trochę na tym, że ja myślę cały czas o tym, że ja chcę publiczność zaskakiwać i serwować im rzeczy, których oni nie znają. Jakby ja nie zamierzam być taką wygodą dla publiczności, tylko jednak chcę cały czas, tak jak na przykład teraz podobno od pół godziny nie ma Facebooka i Instagrama, no to jakby to jest taka nietypowa sytuacja, której ja trochę dążę. Jakby chciałbym, żeby ta opowieść była tak pochłaniająca, że publiczność nawet nie pomyśli o tym, że ten Facebook istnieje, tylko żeby zupełnie, żeby to, co robimy, pochłonęło tą osobę, żeby ona, tak jak my na scenie, tak jak powiedziałem, w perspektywie gry w kamień, papier i nożyce, że jak jesteś tu i teraz, to ja chcę, żebym to, co czuję, kiedy gram kamień, papier, nożyce, kiedy jestem na scenie i gram jazz, żeby publiczność też mogła trochę tego poczuć.
0: Czyli trochę, żeby to było coś takiego jedynego w swoim rodzaju, może nieporównywalnego, tak?
1: Tak, czegoś, co nas jakby zbliża po prostu do jakiegoś no, najpiękniejszego poczucia na świecie, czyli takiego po prostu bycia tu i teraz i po prostu nie myśleniu o tym, że może nie powinienem, załóżmy, powiedzieć coś rano i żałuję potem przez cały dzień, a ktoś o tym zapomniał, albo nie wiem, o tym, że nie zapomniałem wyłączyć pranie i ono teraz moknie i zaraz ktoś mi zrobi z tego powodu problem, tylko po prostu jesteśmy tu i teraz i się niczym nie martwimy i czerpiemy radość po prostu z tego, że ta muzyka płynie i jest super.
0: Ja mam nadzieję, że jak najwięcej Zetek teraz nas słucha, bo właśnie myślę, że te problemy, choćby ten przykład z praniem, to jest coś, co właśnie Zetki w tej chwili bardzo dotyka, szczególnie taki multitasking, albo nawet i ADHD, nawet jeśli go nie mamy, to często przy natłoku rzeczy to ADHD gdzieś jest bliskie, myślę, że bardzo dużej ilości Zetek. Dobra, na koniec jeszcze dla tych, którzy jutro startują w papier, kamień, nożyce, co byś im powiedział jako taki trener, coach, ostatnie parę słów przed wyjściem na scenę?
1: wasza całoletnia, całożyciowa nauka opanowania tej wspaniałej gry nie pójdzie na marne. Jeśli jutro nie zostaniecie mistrzem, to może za rok zostaniecie. Także nie poddawajcie się. Codziennie rano przy myciu zębów ćwiczcie.
0: Przed lustrem.
1: Przed lustrem. Lustro zawsze wam powie prawdę.
0: Pamiętajcie, żeby wyspać się, wziąć chłodny prysznic nad ranem, pójść pobiegać, ale się bardzo nie zmęczyć, potem zjeść węglowy i wysokobiałkowy posiłek i wypoczętym, pełnym koncentracji właśnie słuchać może jazzu i hip-hopu, żeby taka technika mindfulness była tu i teraz przed właśnie mistrzostwami papier, kamień, nożyce. No i trzymajmy wszyscy też kciuki, żeby jutro było żeby była pogoda.
1: Jako jeszcze ostatnie 20 godzin bycia mistrzem Polski, że wam powodzenia. Musicie wygrać.
0: Zagrajmy na koniec ze słuchaczami papier, kamień, nożyce. Musisz zrobić 3-4 i powiedzieć na głos, co wystawiasz, a słuchacze wtedy wy też musicie wystawić, no i sami musicie ocenić, czy
1: wygracie. Czy mistrzem Polski, czy nie.
0: Tak, dobra, dawaj.
1: 3-4 kamień.
0: No, czyli pewnie masz na sobie duży ciężar w ostatnim czasie. Psychoanaliza, papier, kamień, nożyce. Dobra, gramy w takim razie, rozmawialiśmy o Hoshi, w takim razie zagramy Dreaming z Hoshi. Kuba Więcek, obecny jeszcze mistrz Polski w papier, kamień, nożyce, no i Jazzman.
1: Dzięki.
0: Dzięki.

0: 3 dni. Setki artystów. Jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. Audio River Festival. 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl. Hello Warszawa! Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
1: Autopromocja.
3: 16.30, Piotr Kanclerz.
4: Akademickie Radio Campus.
5: Przyjęcie samolotów F-35, wizyta papieża w Hiszpanii, dziki powalczą o brązowe medale.
4: Wiadomości.
5: Za nami oficjalna ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości brali udział m.in. prezydent Karol Nawrocki i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzy pierwsze z maszyn wielozadaniowych F-35 dotarły do bazy w Łasku już 22 maja.
6: Podczas tego wydarzenia dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku. Dla Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych, szczególnie Sił Powietrznych i w tym kontekście jest to dzień historyczny.
5: Powiedział prezydent Polski. Przed ceremonią samoloty brały udział w locie po niebie w ramach powitania z Polską. F-35 przeleciał nad Westerplatte, Warszawą, a następnie nad Wzgórzem Wawelskim w Krakowie. Papież Leon XIV zakończył spotkania i wizyty na Wyspach Kanaryjskich. Głównym tematem podróży do Hiszpanii drugiego dnia była migracja. Ojciec Święty przyleciał z Gran Canaria na Teneryfę, aby odwiedzić ośrodek dla migrantów w dawnej bazie wojskowej. Leon XIV wygłosił przemówienie po francusku i rozmawiał z osobami, które tam się znajdują. Następnie papież spotkał się z ludźmi zajmującymi się przemytnikami migrantów. Do najbliższego poniedziałku warszawiacy i warszawianki mogą zdecydować, na co przeznaczyć pieniądze z budżetu stolicy. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy. Nie trzeba być pełnoletnim ani zameldowanym. Na głosy czeka blisko 1200 propozycji. Od małej architektury, przez większe inwestycje, aż po programy polegające na organizacji różnego rodzaju wydarzeń, spotkań i warsztatów. Można zagłosować tylko raz, wybierając maksymalnie po 5 koncepcji z poziomu miejskiego, z poziomu dzielnicowego oraz z poziomu lokalnego wybranej dzielnicy. Wyniki głosowania oraz lista zwycięskich pomysłów już 1 lipca. Przeglądać projekty i głosować można na stronie internetowej bo.um.warszawa.pl.
4: Sportowy kampus.
5: Już dzisiaj Dziki Warszawa zagrają ostatni mecz w Orlen Basket Lidze w tym sezonie. W hali sportowej Koło podejmą Arkę Gdynia. Stawką meczu będą brązowe medale Mistrzostw Polski. Zwycięstwo da stołeczny awans do Super Pucharu Polski oraz bilet do europejskich pucharów w następnym sezonie. W rewanżu będą musieli jednak odrobić 5-punktową stratę. W pierwszym starciu na Pomorzu Dziki przegrały 84-89. Początek spotkania o godzinie 20:15.
4: Korki.
7: Tak jak godzinę temu właściwie, patrzę teraz na mapę Warszawy i tak jak godzinę temu w kierunku Jabłonnej, Marek, czy Otwocka, Konstancina, Jeziorny, Błonia, Pruszkowa, w tej chwili korki są najdłuższe właśnie w tych kierunkach, na tych trasach.
4: Pogoda.
7: Jest cieplej niż godzinę temu, prawie 21 stopni na termometrach, a wieczór zapowiada się całkiem słoneczny. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni, a jutro właściwie loteria. Czy przywita nas słońce, deszcz, czy będzie pochmurno, tego nie wiem, ale sobota i niedziela będzie w kratkę. Pochmurno, słonecznie i deszczowo. Ja mimo wszystko trzymam kciuki za pogodę. Jeśli jutro będą Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce, to plac zabaw nad Wisłą mam nadzieję, że odwiedzicie, a Kubę Więcka możecie też jutro usłyszeć w Jasmine. Będzie grał swój koncert. I ja wam życzę tradycyjnie dobrego wieczoru, skorzystajcie ze słońca. Do usłyszenia w kolejne piątki. Dawid Buczek, elo!

0: sample, covery, bajery.
1: Dzisiaj o bardzo legendarnym polskim zespole, z którego samplowali i zagraniczni artyści, i nasi rodzimi raperzy. Na przykład Kue Bonafide, Dwa Sławy czy Peja.

Breakout to zespół, o którym bardzo często mówi się, że jest taka legenda, filar polskiej muzyki, szczególnie takiej bluesowo-rockowej. Lata 60., początek 70. to właśnie działalność Breakoutu. Bardzo często o zespole Breakout mówi się też w kontekście czasów z zarysowaniem historyczno-politycznych, bo będąc za tą żelazną kurtyną od artystów, władza wymagała pewnych zachowań. Breakout odrzucał takie ugrzecznienie. Często władza zarzucała im właśnie te wzorce zgniłego zachodu. No a Breakout, co było i jest potwierdzone, przecierał szlaki właśnie takim bardziej zbuntowanym artystom. W pewnym momencie ich kariery zostali objęci takim wygumkowaniem przez podległe pod władzę PRL-owską media. Historia Breakoutu, ich dyskografia, jest to bardzo duże zagadnienie. Na potrzeby naszego programu sampli coverów Bejerów wytłuszczę, że warto wiedzieć w kontekście Breakoutu o Tadeuszu Nalepie, o Mirze Kubasińskiej i o całym ogromnym gronie artystów, którzy przez lata współtworzyli Breakout. Tadeusz Nalepa, Mira Kubasińska byli małżeństwem przez ponad dekadę. Wspólnie tworzyli też Breakout. Będę do tego w dzisiejszym programie powracała. Są też bardzo ciekawe wątki okładkowe, ale to też za chwilę. Zacznijmy od mojego ulubionego sampla. Ja już kilka razy o nim opowiadałam, bo jak ze słowa spójrz zrobić spun i wrzucić to na rynek międzynarodowy? Cat Chemist, 2006 rok.

To jest właśnie wynik zaczerpnięcia sampla Spoon Cat Chemist 2006 rok, a oryginał to Breakout Ustame Ogrzej z albumu Blues, o którym jeszcze będę mówiła, 1971 rok.

Alarm Clock Music od Dilated Peoples. To jest zespół z Kalifornii. Wykorzystali perkusję, bęben, a oryginał to Słuchaj Rytmu. Breakout 1976 rok.

teraz Polska, polskie zaczerpnięcia z repertuaru, z dorobku breakoutu. Kłepo na fide, 2013 rok, Rock and Roller 2.

Rock'n'Roller 2 Cuevo na Fide zaczerpnął z numeru Gdybyś kochał, hej, Breakoutu, 1969 rok. Tak naprawdę ten numer został na tym samplu zbudowany.

Zostajemy w Polsce, zostajemy w rapie. Duet Problem. Art Brut z mixtape'u 2014 rok. Art Brut mixtape i numer pod tytułem Art Brut. Właśnie.

0: Słońca mnie chłód przeszywa. Noc jest słodsza, bo podczas dnia różnie pływa. Bezpiecznie czuję się, gdy tłum gdzieś znika, to przez grzeszne cechy wchodzę w dzień jak w próżnię.
1: Numer Art Brut, problemu z Art Brut Mixtape, to bardzo duże zaczerpnięcie z numeru Wielki Ogień. To Mira Kupasińska, Breakout, 1973 rok. Ja puściłam wam we fragmencie, tak naprawdę końcówka, a cały numer to po prostu odświeżona wersja Wielkiego Ognia. UPI też znajdziemy Breakout.

1997 rok, Peja, Slums Attack, Człowiek się boi, i ten sample został zaczerpnięty z Breakoutu, z numeru Powiedzieliśmy już wszystko, to album Na drugim brzegu tęczy, 1969 rok.

0: o breakaucie dzisiaj w samplach, coverach, bajerach. Bardzo ciekawa historia i zespołu, a można też powiedzieć muzyki na tle wydarzeń polityczno-społecznych. Jeżeli macie trochę czasu, to na końcu programu będę polecała i dokument, i książkę. Dokument dostępny w internecie, powiem za kilka minut. A teraz w całości Słuchaj Rytmu, edycie Maćka Sienkiewicza, to oczywiście The Very Polish Cut Outs, 2015 rok.
1: Sample, covery, bajery.

0: Sample, covery, bajery.
1: Bohaterem sampli, coverów, bajerów jest zespół Breakout. Legenda, filar, podstawa muzyki polskiej. Odrzucali to, co władza narzucała, wymagała od artystów w tamtym czasie. Nie byli grzeczni, nie śpiewali tego, co władze dyktowali, szli pod prąd, co oczywiście PRL-owskiej władzy się nie podobało. Czy ich uczesania, czy ich wizerunek, czy treści tak naprawdę. No i muzyka, która była zaczerpnięta przecież, cytuję, ze zgniłego zachodu. Bardzo dużo sampli z najróżniejszych utworów Breakoutu przeszło do muzyki współczesnej. Zagraniczni artyści, producenci, raperzy korzystali tak samo jak polscy. W tym momencie kilka słów o albumie Blues, a tak naprawdę o okładce. Na niej widzimy lidera zespołu Tadeusza Nalepę, który idzie chodnikiem, trzyma za rękę kilkuletniego syna swojego, Piotra. Mamą Piotra jest Mira Kupasińska, też Breakout. Oni byli w związku małżeńskim od tak jakichś początków Breakoutu, bo wcześniej był jeszcze jeden zespół, z którego wykształcił się Breakout. Do lat 80. chyba mniej więcej początek lat 80. to rozpad małżeństwa, także Breakoutu. W każdym razie ta okładka jest bardzo kultową, jeżeli chodzi o kulturę polską. Autorem zdjęcia jest Marek Karewicz. I to jest bez wątpienia ogromna legenda kultury, popkultury polskiej. Fotograf, dziennikarz, człowiek od jazzu. Co ciekawe, także muzyk, który za namową taką średnio sympatyczną Leopolda Tyrmanda od muzyki przeszedł do fotografowania. I fotografował tych największych w Polsce, ale udało mu się też na przykład udokumentować ostatnią trasę Milesa Davisa. Robił zdjęcia Duke'owi Ellingtonowi czy Ellie Fitzgerald. Ma w dorobku też zdjęcie Raya Charlesa. Marek Karewicz fotografował też Tadeusza Nalepę. No i ta okładka albumu Blues stała się kultowa na tyle, że bardzo dużo też jest odniesień do niej samej. Na przykład taki pierwszy z brzegu przykład, który mi przyszedł do głowy. W 2017 roku Cortez wydał album Mój Dom i na okładce jest on ze swoim synem w podobnym szyku, bo oni idą i ich widać. Oryginalne zdjęcie było zrobione, Tadeusza Nalepę i Piotra, było zrobione na Powiślu. Podobno było zimno, podobno Piotr marzł, podobno i Mira Kubasińska i Tadeusz Nalepa jednak mieli małe pretensje do Marka Karewicza, że to tak długo trwa i może skutkować przeziębieniem dziecka. Na zdjęciu okładki Corteza jest nawiązanie, ale z tego co wiem nie było tak zimno i ta poza kroków, układ rąk ojca, syna są niemal identyczne. Zaraz przejdziemy do kolejnych sampli, jeżeli chodzi o Breakout, ale jeszcze taka ciekawostka, jak mi się wydaje. Marek Karewicz, nasz polski legendarny fotograf, to też autor legendarnego zdjęcia Milesa Davisa i jemu się tak bardzo ten portret podobał, że najpierw kazał go poodbijać, żeby mieć wiele kopii, potem powiększył do formatu 10 metrów na 3 i powiesił w jednym z nowojorskich wieżowców. Warto wiedzieć, jakie skarby mieliśmy w Polsce, bo pan Marek Karewicz niestety zmarł jakiś czas temu. Ale jego fotografie w ogromnych liczbach są, warto się zainteresować. Wracamy do Breakoutu, wracamy do albumu Blues, bo z niego pochodzi Kiedy byłem małym chłopcem.

0: głosu serca, hej.
1: 1971 rok, album Blues, Kiedy byłem? I naprawdę setki zaczerpnięć, nawet takich szerszych, bo to mam wrażenie, że gdzieś tam nawet w reklamach śmigało i nie tylko, w takim języku powszechnym. Ale wróćmy do sampli i zacznijmy od tego najświeższego. W 2025 roku PSK z młodym klaksonem puścili znakomity numer Kiedy byłem, ale to house.

unowocześnione, kiedy byłem, opowiadające o Wrocławiu. To BSK Młody Klakson 2025 rok, a teraz Very Polish Cutouts 2016 Miód, kiedy byłem małym chłopcem. To taki edit tego numeru.

0: Kiedy byłem małym chłopcem, niewątpliwie jeden z większych przebojów breakoutu. Powstało oczywiście setki coverów. Przytoczę kilka, takie może też skrajne przykłady. Krzysztof Krawczyk, to 2012.
1: Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca.
0: Krzysztof Krawczyk, 2012, kiedy byłem małym chłopcem, a teraz Rita Pax. Zaraz więcej o tej formacji dowodzonej przez Paulinę Przybysz opowiem. Kiedy byłem małym chłopcem, to z albumu Piękno, Tribute to Breakout, 2022.

Rita Pax właśnie w tym 2022 wydali płytę w hołdzie legendom polskiej sceny rockowo-bluesowej. Paulina Przybysz i spółka popełnili właśnie przepiękny album. To wszystko się odbyło z okazji 50-lecia wydania pierwszej płyty Breakoutu. Grali m.in. na festiwalu Męskie Granie. Album ten jest i miałam okazję też z Pauliną Przybysz i Ritą Pak z zespołem o tym rozmawiać. To już kilka lat temu, ale też polecam. Znakomite covery w fajnych aranżacjach, takich bardzo współczesnych. Kolejny hicior Breakoutu. Poszłabym za tobą. 1969 rok.

To samplowy wymiar Poszłabym za tobą, a teraz wspominana, wychwalana Rita Pax ze swojego albumu Piękno, Tribute to Breakout, Poszłabym za tobą. To cover, oczywiście.

0: zanim przejdziemy do zamykającego utworu, to jeszcze polecę wam przynajmniej dwie rzeczy. Tak jak mówiłam wcześniej, myślę, że warto przybliżyć sobie muzykę i historię wokół zespołu Breakout. Jest ku temu okazja, na przykład jeżeli chodzi o dokumenty, dostępny całkiem za darmo na YouTubie. Tadeusz Nalepa i Breakout. Historia podkarpackiego rocka. To o samych początkach, ale można też sięgnąć po książkę. Tadeusz Nalepa, Breakout absolutnie. To wywiad rzeka Wiesława Królikowskiego z Tadeuszem Nalepą właśnie. Można też poczytać o Mirze Kubasińskiej. Bardzo ciekawa postać. Zmarła niestety w 2005 roku. Po zawieszeniu działalności muzycznej robiła najróżniejsze inne rzeczy. Zresztą miałam okazję gdzieś ją poznać w klubie Stodoła, bo niedługo przed śmiercią szykowała się do powrotu na scenę. Odsyłam więc do różnych źródeł. Warto przybliżyć sobie i muzykę, i historię zespołu Breakout. To były sample, covery, bajery. Wszystkie odcinki lądują w formie podcastu i na naszej stronie radiocampus.fm/podcasty i na wszystkich portalach streamingowych. Na koniec dzisiejszego programu The Very Polish Cutouts, 2016 rok, kiedy byłem małym chłopcem w edicie Miota. Kasia Rodek. Do usłyszenia.
1: Sample, covery, bajery.

0: Sample, covery, bajery.
1: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: telefon 22 827 72 05. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
1: Lol, tak chytrze się przywitałam, że nie było mnie chyba słychać. Dzień dobry, cześć, Zuza i Łęda przy mikrofonie. Wybaczcie spóźnienie, to wszystko przez korki i to, że autobusów nikt nie puszcza i jeżdżą ludzie buspasem i wszystkie rzeczy związane z busem, to ich wina.

W tym programie chodzi o to, że to wy wybieracie, co poleci na antenie Radia Campus, czy jedynka, czy dwójka z zaproponowanej pary i ja przychodzę z pierwszą parą. Na jedynce The Notorious B.I.G. i Juicy.

0: tak jak zagrałam wam jedynkę, zagrałam wam dwójkę, to musicie się zdecydować, co wolicie. Tutaj jest duża różnica między jedynką i dwójką, więc to takie fundamentalne pytanie, jak zaczynamy weekend. I jak już się namyślicie, to dzwońcie 22 827 7205.
1: Alternator.
0: I oczywiście SMS-y na 886-971-971 można słać, ja wszystkie będę czytać, spisywać wasze głosy, a jako, że telefon dzwoni, to odbieram. Halo, halo.
2: Cześć, Norbert z tej strony.
0: Siema Norbert, jak się masz?
2: Dobrze i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej dzisiaj.
0: No, na pewno, w końcu. Masz wolne, czy idziesz do pracy?
2: Mam wolne, miałem długo wolne, bo w tym tygodniu 2 dni tylko pracowałem, więc...
0: No to bajecznie w ogóle to brzmi.
2: Więc myślę, że będzie tylko lepiej. No.
0: To brzmi jak wymarzona sytuacja. Powiedz, co zagrać, jedynkę czy dwójkę?
2: Myślę, że przy tej pogodzie jedynka wystarczy, to będzie energetyczna. Spokojnie.
0: Dobrze, to tak zapisuję i dziękuję za pierwszy telefon dzisiaj. Pa!
2: I hej!
0: I odbieram, a pomyliłam myszki, a odbieram dalej. Halo, halo!
3: O!
4: No.
0: Cześć! Halo. Dodzwoniliście się do kampusa.
4: Tutaj grupa judo.
0: Cześć!
3: Grupa judo dzwoni, tak.
0: Grupa cześć. Judo. Ile was jest w grupie judo?
3: Mama i syn.
0: A, to...
3: Dwie osoby.
0: To silna grupa, bardzo dobrze. Na co dwa głosy w takim razie?
4: Jedynka,
3: 2 na 1.
0: Dobrze, czyli też nie potrzebujecie się rozpędzać z subfokusem aż do tego stopnia.
3: No nie, jeszcze tak na spokojnie, jest inny klimacik. Bardziej się pobujamy przed treningiem.
0: Słusznie. Dzięki wielkie i dobrego treningu. Pa!
3: Dziękujemy. Pa!
4: Pa.
0: Halo, halo!
5: Pa. Halo, siema!
0: Cześć, słyszymy się.
5: Cześć, Tomek z tej strony. Wracam właśnie, wiesz co, do domu i widzę tych ludzi na tym buspasie i powiem ci, że twardo się trzymam, żeby na niego nie zjechać, a bardzo chciałem, bo zacząłem dzisiaj dzień o 5 i właśnie dopiero wyszedłem z pracy, więc niestety powiem szczerze, że chęć jest nieprzemożna, ale tego nie robię. Co do kawałka, powiem ci, że Prodigy w moich czasach klubowych, czyli lat temu dobrych, z 15 mówiło się na to Prodigy, trochę z przekątku.
0: Czyli jedynka?
5: Nie, to Prodigy są Focus.
0: Dobra, jednak.
5: Dwójka bodajże, wydaje mi się. Nie, Prodigy są Focus. Wiesz, ja jestem skończonym fanem drum and bassu, więc tutaj na pewno to wygrywa moje serce.
0: Wszystko się zgadza. Dobrze.
5: Spoko.
0: To trzymaj się dzielnie, nie na buspasie.
5: Dzięki, na razie, cześć.
0: Pozdro, cześć.
5: Cześć.
0: O, chciałam, przepraszam, ale naprawdę, słuchajcie, to nie są żarty. Potem człowiek wsiada w autobus i autobus zamiast jechać 40 minut do tego miejsca docelowego, to jedzie bitą godzinę i to jest w ogóle nie do wyliczenia. I jeżeli chcecie jechać buspasem, to rozwiązanie jest jedno i bardzo proste. Trzeba jechać busem, to wtedy się ma buspas. A jak się jest autem osobowym, to trzeba stać w korku, bo tak ten świat jest zorganizowany i ktoś to całkiem nieźle przykminił. Więc tak, a jak już dałam upust swej złości, to pięknego piątku wam życzę, piątek, piąteczek, piątunio, dobrego weekendu, będę was pytać, co tam, jak tam, a wybieram sobie jeszcze zanim para, ulubiona pioseneczka. Bez słów i The Dumplings wjeżdża.

I co, za moment wiadomości o 17.30, ale żeby tak nie było łyso, to zwycięzca ostatniej pary przed... ostatniej, pierwszej, ale ostatniej, która była, czyli pierwszej, Juicy, Notorious B.I.G. Tak wybraliście w SMS-ach również, wysoka piątka dla tych, co pisali. A ja wracam z kolejnymi parami po 17.30. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby.

0: Energia rośnie. Napięcie też, bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z Tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30.
1: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Idziemy na premierę?
4: O, a co grają?
3: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
4: Pewnie, zobaczymy okolice.
3: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
5: Reklama.
6: 17.32, Piotr Kanclerz.
7: Akademicki Radio Campus.
6: Święto Służby Ochrony Państwa, globalna awaria mety, polscy siatkarze rywalizują w Lidze Narodów.
7: Wiadomości.
6: Za nami obchody Święta Służby Ochrony Państwa. W uroczystościach w Łazienkach Królewskich w Warszawie udział wzięli m.in. premier Donald Tusk oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński. Politycy wręczyli funkcjonariuszom SOP odznaczenia i awanse.
8: Mamy wszyscy powód do dumy, że tak świetni ludzie dbają o codzienne bezpieczeństwo polskich instytucji i ludzi odpowiedzialnych za państwo polskie. Siła sprawcza Służby Ochrony Państwa jest już legendarna. Każdy, kto ma złe intencje, powinien się obawiać funkcjonariuszy i funkcjonariuszek SOP-u.
6: Powiedział Donald Tusk. Premier podkreślił, że codzienność funkcjonariuszy SOP w czasach narastających zagrożeń wymaga odwagi, profesjonalizmu, wyobraźni i czujności. Globalna awaria mediów społecznościowych. Użytkownicy na całym świecie zgłaszali bądź wciąż zgłaszają problemy z działaniem usług należących do mety. Kłopoty dotyczyły przede wszystkim Instagrama, Facebooka, Messengera i WhatsAppa. Strona Down Detector odnotowała też początek problemów z platformą X, Amazon oraz komunikatorem Discord. Korzystający zgłaszali trudności z dostępem do serwisów, ładowaniem treści oraz korzystaniem z podstawowych funkcji aplikacji. Polskie linie kolejowe podpisały umowę na modernizację stacji Warszawa Wschodnia. Prace rozpoczną się w grudniu tego roku i obejmą nie tylko infrastrukturę dworca, ale również jego najbliższe otoczenie.
9: To jest jeden z najważniejszych punktów na mapie kolejowej nie tylko Warszawy, ale i Polski. I długo czekaliśmy na to, żeby wreszcie ogłosić przetarg na modernizację, gruntowny, kapitalny remont, a tak naprawdę rewolucję, którą czeka właśnie to miejsce, Warszawę Wschodnią.
6: Powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W ramach inwestycji powstanie m.in. wyczekiwany od lat tunel pod torami kolejowymi pomiędzy ulicą Kijowską a Żupniczą, łączący Pragę Północ z Pragą Południe. Wartość całej inicjatywy to ponad 3,5 miliarda złotych.
7: Sportowy kampus.
6: Reprezentacja polskich siatkarzy przegrała 2-3 z Japonią. To druga porażka biało-czerwonych podczas tej edycji Ligi Narodów. Wczoraj podopieczni trenera Nikoli Grbicia okazali się gorsi od Słoweńców również 2-3. Jedyne jak na razie zwycięstwo Polacy odnieśli w meczu z Kubą, kiedy pokonali ją 3-0. Na zakończenie pierwszego etapu Ligi Narodów w chińskim linii biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą. To spotkanie w niedzielę o godzinie 7 rano.
7: Tu kampus. 97,1 FM.

Jeżeli stoicie w korku, kusi was buspas, to możecie zagłosować sobie na Marika i Simbę i wtedy nie jedźcie na buspas, będzie wam się lepiej stało, bo będziecie mieli wrażenie, że szybciej stoicie z tym numerem. A jak musicie na przykład posprzątać na chacie, to w tym tempie 15 minut, podłoga na błysk, pranie złożone, gary ustawione, wszystko będzie.

0: A to dla tych bardziej, co wolą sobie chillować i bujać w ten piątek? Coles i Guns Egal.
1: Do leniwego robienia kolacji. Do siedzenia nad wisełką, albo we własnym ogródku, albo gdziekolwiek na słońcu.

0: Guns and Alcohols to dwójka. Alternator. Więc co dla was w tej parze w języku polskim? Czy Marika w remiksie Simby i numer jesteś, czy Kolsi i Guns Egal? Przypominam, 228277205 i wtedy się dodzwonicie tak jak ten słuchacz. Halo, halo.
1: Dzień dobry, Artur z tej strony.
0: Cześć Artur, jak się masz?
1: A się mam jakoś, dobrze, zwłaszcza, że jest piątek.
0: No to fantastycznie. Powiedz, jedynka czy dwójka?
1: Jedyneczkę poproszę.
0: Mm-hmm. A jakie plany na ten piątek, skoro taki budzi twój entuzjazm?
1: Wiesz co, nic. Po prostu laba, nie myślenie o pracy, nie myślenie o problemach. Robię sobie taki ten, że tak powiem, wyczyszczę głowę.
0: Resecik.
1: Tak, a powiedz mi, bo ja myślałem po środzie, że ciebie nie ma już, bo tam była zapowiedź, że gdzieś się chce ukręcić i być znaną na cały świat chyba artystką, prawda?
0: Tak, takie są plany, bo będę wydawała swoje numery gdzieś z początkiem lipca. Mam nadzieję, że się to stanie. Ale alternatory mam jeszcze dziś i mam jeszcze jeden pod koniec miesiąca, chyba ostatni piątek czerwca to będzie. No bo umówmy się, jak byłam tu 7 lat, to takie rozstanie na ostro, tak wiesz, żegnam się i mnie nie ma, to i mnie by bolało, redakcję by, wszystkich by to bolało, albo ja tak sobie tylko mówię.
1: A powiedz proszę, ty możesz coś powiedzieć więcej, co to będą za numery, czy chcesz to zachować w tajemnicy i w ogóle?
0: Wiesz co, planowałam nie mówić, ale mogę. Będą to numery, które ja miałam w szufladzie od bardzo dawna. I będzie to... Nie, ja je... To są moje teksty, muzykę pisałam ja i mój przyjaciel pianista, a produkowała mi to Ina West. Nie wiem, czy Ina West jest znana słuchaczą Radia Campus. Mam nadzieję, że tak, bo to jest przyzdolna producentka. Jechałam do niej specjalnie do Berlina, że mi to wyprodukowała. Nazwisko jej powinno się kojarzyć z dobrze zrobionymi wokalami i syntezatorami i tak też będzie na tych numerach.
1: No to dobrze dla ciebie.
0: Tak,
1: zwłaszcza.
0: No kurczę. Dlatego chciałam z nią pracować.
1: Ja zakładam, że w kampusie cię usłyszę w takim układzie. Jeżeli nie za mikrofonem, to po prostu z taśmą.
0: Zobaczymy. No, ja też wiem, jaka jest playlista kampusa. Raczej ona jest mocno upbeat, a te numery nie są jakieś bardzo upbeat, ale może na wieczór albo gdzieś w poranku, póki jest wcześnie, to może się sprawdzi, ale to już

0: chciałam tego dzisiaj robić. Nie umówiłam się z żadnym ze słuchaczy, żeby mi zadawał te przesympatyczne pytania. Naprawdę, możecie mi uwierzyć. Odbiorę telefon i spróbuję rozmawiać o czymś innym niż o sobie, obiecuję. Halo, halo.
1: Halo, halo, tu Sasina Robert.
0: Cześć, co dla was?
1: Dla nas pojedyneczce.
0: Pojedyneczce, dobrze, czyli chcecie szybkie granie.
1: Tak.
0: Dobrze, a gdzie jedziecie?
1: My jak zawsze w piątki na zbiórkę.
0: Na zbiórkę, dobrze, czyli harcerstwo odhaczone. Była już para, która jechała na judo, czekamy na tych basenowych. Dzięki wielkie.
2: Hej.
1: Hej,
0: pozdro. Mnie tam wszystko jedno, znaczy Guns Egal Royal tak zagłosował i to też jest bardzo dobre rozwiązanie tej sytuacji. Przypominam, co jest na jedynce, co jest na dwójce. Na jedynce mamy Marikę i Simber, to znaczy Simber remiksował numer Jesteś i na dwójce Kulsi i Guns Egal, na to też są głosy. Przypominam 228277205 to jest telefon, ale teraz nie dzwońcie, bo zaraz poleci kolejny numer, a SMS-y cały czas można słać 886 971 971. A Jarecki i Galaktyczny Funk teraz.

13 minut do godziny 18. Serdecznie pozdrawiam numer 608, który wysłał mi screena z telefonu z dopiskiem, czy tylko mnie bawią te imiona moich pasażerów na Uberze. I ze względu na to, że mam obawę, że ten pasażer może być w aucie i słuchać radia razem z kierowcą, to nie powiem, jak się nazywał, bo byłoby głupio, bo nagle się dowie ten pasażer, że kierowca się z niego śmieje, ale... Tak, za 20 minut, jak 608 jeszcze podrzuci kilka screenów, to zrobimy przegląd, jak się ludzie nazywają na Uberze. Ja byłam przekonana, że ludzie po prostu wpisują imiona, to słuchajcie,

0: tam są całe nicknamy, takie kilkuczłonowe.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
0: A my tu kolejna para i kolejna jedynka. Fontaine's DC, Starbuster. O, słuchajcie, już nie ma tego gościa. On się nazywał, w sensie nie ma w taksówce, potwierdził mi kierowca, Dariusz Dario Dance. DDD w skrócie zapewne. Więc jeżeli też macie takie dziwne jakieś ksywkę na jakimś Uberze czy innej apce taksówkarskiej, to dajcie mi znać, bo ja naprawdę chętnie się dowiem. 886-971-971, a przy okazji czy jedynka, czy dwójka.
1: Alternator.
0: Na dwójce klasyczek, znany i lubiany.

Jeżeli chcecie tego numeru posłuchać w całości, to głos na dwójkę. Alternator. I tak, jedynka, Fontaine's DC i Starbuster, a na dwójce Tame Impala i The Less I Know The Better. 886-971-971, numer 608, czyli ten od śmiesznych ksywek taksówkarskich. Pozdrawiam swoją siostrę, bo teraz z nim jedzie, więc ja również pozdrawiam siostrę taksówkarza, gdyż siostry to są bardzo ważne byty, w moim również. O, moja ksywka z Ubera to Zagman. Zagman brzmi jak największy zwol w jakiejś kreskówce dla dzieci, a przy okazji ta osoba, która ma ksywkę Zagman, wysłała mi zdjęcie basenu w pełnym słońcu, to jest nie fair. Okropne. Jak tak można osobom, które są w pracy, wysyłać takie zdjęcia? I tutaj na poprzednie głosowanie ktoś by chciał, i w sumie dobrze, bo tam był chyba prawie remis, to odnotuję, a teraz tutaj też głos na dwójkę, co w SMS-ach, też tutaj głosy są, a czy telefon dzwoni? Telefon nie dzwoni, więc możemy sprawnie i szybko przejść do zwycięzcy poprzedniej pary. Calls Guns Egala, wypiszcie 886-971-971.

nowości na jedynce. Gest Julka i numer Imprezka, Jan Jakub Bryndal tam na featuringu się pojawia, a to z najnowszej płyty Julki pod tytułem Melanż. Jak nie słyszeliście o tej płycie jeszcze, to polecam na radiocampus.fm. W artykułach, w aktualnościach znajdziecie rozmowę Kasi Rodek z Julką o Melanżu właśnie.

I tu też po polsku JWP BC Problem na featuringu przez rap. Też nowy numer miesiąc temu się ukazał.

0: Tak jest to starcie nowości. Pomyślcie, którego numeru chcielibyście posłuchać w całości. Czy jedynki, czy dwójki z tych świeżynek. Miasto wyczyszczę. Tak miało być, Stis. Próbują zawrócić kijem Wisłę. Alternator. Gest Julka, jedynka JWP BC na dwójce. I taka to jest para. Jeden i drugi numer bardzo świeży. Myślę, że mało osłuchany, więc tym bardziej warto się pokierować, gdzie was bardziej ciągnie, co serce podpowiada i zadzwonić i dać znać. 228277205. Niezmiennie ten numer będzie obowiązywał jeszcze przez godzinę do godziny 19, bo już 18 za chwil kilka. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Irek z tej strony.
0: Cześć, Irku, jak się masz?
1: No dobrze się mam dosyć. Toczę się po SSM-ce i to tak przy piątku dość średnio. Jak to sprzyja, zwłaszcza jak jest gorąco, ale nie mogę narzekać.
0: Rozumiem. Jedynka czy dwójka, powiedz?
1: No ja już tą dwójkę mam mocno słuchaną, więc chyba jedynka. Bardzo lubię go dwójkę.
0: Dobrze.
1: Znaczy, no, nie słyszałem jeszcze tego w całości, więc chętnie posłucham, a dwójka już...
0: Osłuchana.
1: Dla mnie oklepana, nie? Ale mimo tego, że mam miesiąc.
0: No, to ewidentnie dobra jest dwójka, skoro była katowana na tyle przez miesiąc, że już się zdążyła osłuchać i obejrzeć.
1: Nie, podoba mi się. Dobry obit, wszystko tam się zgadza, więc jest dobry utwór. Ale Gestiulkę strasznie lubię i doceniam. Jest z mojego miasta Wrocławia, więc serdecznie ją pozdrawiam. Jak słucha i niech to poleci. Niech inni też nagotują na jeden.
0: Dobrze, zapisałam. Dzięki, Irku.
1: Marka, cześć.
0: Pa. Ostra pyta, czy można głosować na Guns N' Roses. Dostałam tego SMS-a teraz, ale Guns N' Roses już leciało. Prawda? Tak, leciało przed tą parą, bo to był zwycięzca poprzedniej pary. A tutaj dwójka i przestań liczyć już. Niestety to tak nie działa. Niestety to trzeba do końca walczyć o swoje głosy. Widzę różne zresztą, bo SMS-y i WhatsApp. Przypominałam, że można na WhatsAppie? 886-971-971. Tam można pisać. O! Czekajcie, kolejny tutaj zestaw miał kolega, znowu z taksówek, pseudonimy. Gocha, towarzysz przejazdu użytkownika Daniel. I liczył, że to rodzina Magicali. Lol. Ostra nie ogarnia. Nie przejmuj się. Ja też nie ogarniam. Spóźniłam się, teraz gram muzyczkę. A w ogóle muzyczka. Będę miała do was pytanie o to, czy to jest dobre zdrobnienie, czy złe. Bo ja uważam, że muzyczka jest okej. I można powiedzieć, że się gra muzyczkę, ale ostatnio ktoś mi wysłał swoje numery i podpisał, że podsyłam utworek. I ja uważam, że utworek brzmi jak potworek i to jest tak samo okropne jak pieniążki na przykład, ale muzyczka spoko. Też tak uważacie, czy to tylko ja? Reklama.
2: Agencja GoFest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca, Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
3: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Reklama.

Złapaliście się na ten trend na Instagramie jakiś czas temu, że było The Less I Know, The Better w tle, czyli Come on Superman, say a stupid line. I potem ludzie mówili to, co mówią takiego głupiego w pracy, że muszą to powiedzieć na zasadzie prosimy o pokazanie dokumentów, przygotowanie dokumentów osobistych i przestrzeganie zasad, tak jak w PKP, jak muszą mówić przez ten interkom, albo tysiąc różnych rzeczy, jakieś prawdy objawione. Miałam tego pełno. Okay.

0: 6'4" and full of muscle. Alternator.
1: No i mamy 7 minut po godzinie 18. Kolejna para w zestawieniu. I co wy na to? Halo, halo.
2: Cześć, z tej strony Bartek.
1: Cześć Bartek, jak się masz?
2: Bardzo dobrze, tym bardziej, że za pierwszym razem się zadzwoniłem.
1: No gratulacje, to twój szczęśliwy dzień. Jedynka czy dwójka?
2: Jedynka jest po prostu wspaniała.
1: Dobrze.
2: Ten bas jest po prostu przepiękny. No.
1: To prawda, dobrze buja. Powiedz, jakie plany na weekend?
2: Takie raczej jeszcze luźne, dochodzimy do siebie, bo wróciliśmy wczoraj z wakacji już tygodniowych. Byliśmy w Albanii, było wspaniale, było cudownie.
1: Czy ominęły was te deszcze? Bo ja widziałam, że przez całą Europę generalnie te rzęsiste deszcze się przewinęły.
2: Było idealnie, bo wylądowaliśmy w południe, jak się skończył deszcz, były wielkie kałuże i to był jedyny dowód tego, że deszcz był.
1: Rozumiem.
2: A poza tym mieliśmy bardzo dobrą pogodę.
1: Wspaniale.
2: Tak,
1: czyli
2: udało się.
1: Polecasz Albanię?
2: Oj, to bardzo. Jest do owoce morza, to wszystko. I w sumie fajne podejście Albańczyków samo do siebie. Bardzo dumni, taki dumny naród. Jak mu przez przypadek wejdziesz w alejkę sklepową, którą właśnie szedł, to cię zabije wzrokiem. Ale poza tym to tacy emocjonalni i ciepli jak my, bardzo Polacy, więc... Ogólnie polecam. Ich podejście do życia też mi się bardzo podobało, z tymi, z którymi rozmawialiśmy, więc ogólnie polecam. Kuchnię mają fantastyczną, no oliwa i to jest po prostu niepodrabialna. No skoro sam Makłowicz mówił, że to jest najlepsza oliwa na świecie, no to...
1: To jest w zasadzie dobra puenta Albanii, skoro Makłowicz tam był i polecał oliwę, to trzeba po prostu tam pojechać i spróbować oliwę, bo inaczej jakby... Nie... Mam wrażenie, że to znaczy, że jeżeli do tej pory nie piło się albańskiej oliwy, to znaczy, że w ogóle się nie próbowało żadnej oliwy.
2: Tak, właśnie.
1: Otóż to. No dobrze, Bartku, to mam nadzieję, że wysmarowany oliwą albańską jeszcze długo będziesz na fali tej wznoszącej. Miłego weekendu ci życzę.
2: Miłego również. Dzięki, cześć.
1: Pozdro, pa. Halo, halo, cześć, dzień dobry.
3: O, cześć, Janek z tej strony.
1: Cześć, Janku, co dla ciebie?
3: Jedynkę.
1: Jedyneczka, czyli Chasing Status.
3: To.
1: Dobrze.
3: Tak.
1: Zapisałam. Dzięki piękne.
3: Dzięki.
1: Pa. To jest dobry moment, te 10 minut po godzinie 18, żeby przypomnieć wam, że jeżeli nie macie jeszcze na weekend planów jakichś takich bardzo ściśle określonych, to możemy razem z Radiem Campus wam te plany zorganizować. Mianowicie jutro, to już jutro, są drugie Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce, które Campus organizuje w Placu Zabaw nad Wisłą. Tu przy okazji w zasadzie są trochę nasze urodziny campusowe. Więc przybywajcie tłumnie. Ja wiem, że tutaj na antenie odbywało się granie w papier, kamień, nożyce w formie zdalnej. Nie będę więc kopiować pomysłu i nie będę tego robić. No ale to uważam, jeżeli mamy mistrzostwa w naśladowaniu ptaków, to równie wspaniałym pomysłem jest możliwość chwalenia się potem, że się wygrało mistrzostwa w papier, kamień, nożyce. Co to jest za flex na imprezach? Tekst na podrywanie dziewczyn i chłopaków? Co to jest za w ogóle tytuł do przekazania wnukom? Słuchajcie, to w ogóle nie ma minusów w graniu papier, kamień, nożyce na mistrzostwach, więc zachęcam i zapraszam, ja też będę. O godzinie 18 startujemy, z tego co pamiętam, więc widzimy się tłumnie w Placu Zabaw nad Wisłą, to już jutro. A to zwycięzca poprzedniej pary.

Kolejna para, 15 minut po godzinie 18, to jest Jungle i wspaniały, przepiękny Carry On. Można śpiewać refren. Uwaga! Śpiewać, tańczyć, to jest po prostu tak słodki numer jak jakieś cukiereczki.

Jeszcze no, oglądałam teledysków Jungle do tego numeru, jak i do innych i oni mają tak piękne układy choreograficzne, że automatycznie mam ochotę robić to, co oni, ale one są trudne, więc nie umiem. Alternator. Tytuł pad to jest Freestyler. Waka Maka Fon Veritas UK. To dwójka. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja wiem, że tam jest Rock the Microphone, ale wolę mówić Waka Maka Fon, bo to po prostu jest część mojej osobowości.

0: To tak mocno piątkowy numer, też trzeba przyznać tanecznie, ale zupełnie inaczej niż Jungle. Jak wolicie, jedynka czy dwójka? Alternator. 228-27-7205, pod ten numer można dzwonić. Jak się ktoś dodzwoni, to ja odbieram, tak jak teraz. Halo?
1: Oj, halo, halo.
0: Halo, halo, cześć Rojalku.
1: Wrażenia, usmarowałem sobie, słuchawki lodem.
0: Lodem?
1: Tak, jem loda.
0: Czekaj, ja jestem szalenie zainteresowana. Czy usmarowałeś kabel od słuchawek?
1: Ja mam takie słuchawki bezkablowe, tylko takie nie pchełki wsadzane do uszu.
0: Tylko na takim, większe.
1: Takie, co sobie mogę jak homonto na karku zawiesić.
0: Rozumiem, to teraz i jeszcze, miałeś je
1: one
0: na...
1: One są dobre, bo ich nie gubię.
0: Rozumiem, ale miałeś je na karku i powiedz mi, jak ten lód się na nich znalazł, bo to nie jest takie łatwe do zrobienia, gratuluję.
1: Próbowałem poprawić mikrofon, kiedy usłyszałem, że się zaczynam dodzwaniać. No i akurat poprawiałem ręką z lodem, bo w lewej ręce mam zakupy. No i tak jakoś wyszło. Ale sytuacja jest pod kontrolą. Słyszymy się, jest dobrze.
0: Wspaniale, powiedz.
1: No cóż, póki mogę, to dzwonię wylewać żale. Aha. I ubolewać. Aha. Ponieważ nie wiem, jak to działa. Że? I tak, ja z premedytacją teraz telefonicznie nie oddam głosu, bo się znajdą źli, zawiści ludzie, którzy to wszystko zepsują. Ale nie wiem, jak to działa, bo... Na przykład, kiedy głosuję, dajmy na to w czwartki, i tam prowadzącymi są redaktor Kamil i redaktora Katarzyna. Tak. No, a co bym nie zagłosował, to nigdy nie wchodzi. Nigdy jakby nie idzie po mojej myśli, zawsze naród wybiera odwrotnie. Mhm. Natomiast kiedy audycje prowadzą Zuza i Wenda, to na co bym nie zagłosował, to zawsze to wjeżdża. Zawsze to wygrywa w parze. Dlatego nie oddaję głosu telefonicznie, wyślę go SMS-owo. Żeby tutaj nie kusić losu.
0: Aha.
1: No i cieszę się, że się słyszymy, póki się jeszcze słyszymy.
0: Ja również się cieszę. Można mnie słyszeć na moim Instagramie niezależnie od anteny, zapraszam i zachęcam.
1: Też mi się zdarza zajrzeć, owszem. No, ale dobrze. to Radio Campus, wiesz, tak jest.
0: No, rozumiem, zawsze w sercu pozostanie, nie przejmujcie się. Dzięki wielkie, Royalku, czekam na SMS-a w takim razie i zobaczymy, jak to wyjdzie przy tej okazji.
1: Miłego wszystkiego.
0: Miłego, pa! Halo, dzień dobry.
2: O, dzień dobry.
0: Cześć.
2: Cześć. Jedziemy tutaj z przedszkola z Franiem i Heniem. Chcieliśmy zagłosować.
0: Na co?
2: Ja poproszę na dwójkę.
0: A Hania
3: ja
0: i Franie?
3: Też na dwójkę.
0: Też na dwójkę.
2: A Franie, a ty?
3: Na jedynkę.
0: Dobrze. To zapisałam. Dziękuję wam bardzo. Miłego piątku.
2: Dzięki, miłego piątku.
0: No, jeszcze jeden telefon. Halo, halo, dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry.
0: Cześć, Kajko, jak się masz?
4: Jeszcze głosu nie odzyskałem nadal, właśnie. To... Nie mogę śpiewać. Już nie będę śpiewał.
0: To, jak nie odzyskałeś głosu, to też najlepiej jest milczeć w ogóle, nie?
4: Słucham?
0: Mówię, że jak gardło siada, to najlepiej milczeć po prostu.
4: No tak, no właśnie dlatego ogólnie, ale jeszcze coś wykrzesam. Jeszcze jakieś tam ostatki głosu, żeby zadzwonić do mojego ulubionego Radiusza.
0: Radiusza, powiedz, jedynka...
4: Radiusza Campusza.
0: Jedynka czy dwójka?
4: Ja to wolę, bym jedynka posłuchał chętnie.
0: Dobrze, zapisałam i dziękuję za telefon.
4: No, pozdrowienia, papa.
0: Pozdro. Wy możecie nadal pisać 886-971-971. Jeszcze zerkam na WhatsApp, bo tutaj widzę głosy i ktoś mnie pyta... Jak obstawiam wynik dzisiejszego meczu? Nie mam pojęcia, kto gra. A, bo to jest screen, czekajcie. Kanada, Bośnia i Hercegowina. Ja bym chciała, żeby wygrała Bośnia i Hercegowina, ale to nie, że ja obstawiam. Tylko taka, ja uważam, że macie tych Kanadyjczyków, to jest taki duży kraj, tyle narodowości i macie tych Bośniaków z nadmorza. I oni są tacy zupełnie inni. Jakoś mam wrażenie, że to dla nich byłoby ważniejsze, więc ja trzymałabym kciuki za Bośnię i Hercegowinę. A zupełnie nie znam się na piłce. Moje znanie się na piłce, ono nie istnieje. Jak oglądam piłkę, to tylko dlatego, że ktoś mnie posadzi na kanapie, wręczy mi popcorn i napój i powie, kiedy mam krzyczeć. To ja wtedy się umiem wczuć, ale jakby sama z siebie To nie jest moja pierwsza rozrywka do wyboru. No, nie jest.

0: piss pussy.
1: Za moment wiadomości o 18.30, ale zanim one, to skarby i nektar.
2: Na łąkach przybywa kwiatów. Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna.

W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Wiosna to niezwykle intensywny okres w życiu ptaków. Powietrze przepełnione jest ptakami.

0: kamień, papier, nożyce.
1: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18, wielki finał o 21. 13 czerwca, plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
2: Hello Warszawa! Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
3: Znasz już nowość na Białołęce od Ronson Development? Zapraszamy na Dzień Otwarty Inwestycji Bosco. Przyjdź i sprawdź, jak może wyglądać twoja nowa codzienność. Tylko teraz dwa pokoje, nawet 524 tysiące złotych. Przyjdź i zarezerwuj jako pierwszy. 13 czerwca w godzinach od 10 do 15, ulica Marywilska 68.
4: Reklama.
5: 18.31, Piotr Kanclerz.
6: Akademickie Radio Campus.
5: Nowe rozporządzenie w sprawie VAT-u, gorączka piłkarskiego mundialu, polscy tenisiści podbijają Holandię.
6: Wiadomości.
5: W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, które wydłuża obowiązywanie obniżonej stawki VAT na niektóre paliwa do końca czerwca. Na jego mocy będzie obowiązywać obniżona do 8% stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa. Oznacza to także, że dłużej wyznaczane będą również maksymalne ceny benzyn i diesla na stacjach. Przed nami drugi dzień piłkarskich mistrzostw świata. Po meczu otwarcia z udziałem Meksyku do gry wchodzą pozostali współgospodarze turnieju. Pierwsi na murawę wyjdą Kanadyjczycy, którzy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w Toronto. Debiut na mundialowej ławce trenerskiej ma przed sobą selekcjoner reprezentacji spod klonowego liścia Jesse Marsh. Jakie emocje towarzyszyły mu na przedmeczowej konferencji? Szczerze mówiąc, nie denerwuję się aż tak bardzo. Myślę, że moim zadaniem jest przygotowanie zawodników i uświadomienie im, co będzie potrzebne, żeby wyszli na boisko i wykonali swoje zadanie. Początek spotkania otwierającego zmagania w grupie B już o 21:00. Później swój premierowy mecz na tych mistrzostwach rozegrają Stany Zjednoczone. Zmierzą się z Paragwajem w Inglewood pod Los Angeles. Kilka miesięcy temu obydwie reprezentacje spotkały się ze sobą w spotkaniu sparingowym. Amerykanie wygrali wtedy 2-1. Okazja do rewanżu już na największej mundialowej scenie o 3:00 nad ranem.
6: Sportowy Campus.
5: Polscy tenisiści rywalizują na kortach trawiastych w holenderskim S-Hertogenbosch. Kamil Majchrzak wygrał w ćwierćfinale z Felixem Auger aliasimem 6-4, 6-3. Kanadyjczyk był rozstawiony z numerem pierwszym. W półfinale Polak zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku Daniil Miedwiediew, Marin Cilic. Do najlepszej czwórki turnieju awansowała także Magda Linet. W ćwierćfinale pokonała Turczynkę Zeynep Sommes 6-4, 6-2. Polka w kolejnej fazie zagra z Czeszką Barborą Krejcikową.
6: Same żydowskie. Radio Campus. Hey, banger.

Alternator do godziny 19 na antenie Radia Campus, czyli jeszcze ostatnie minuty na głosowanie, co chcecie, żeby poleciało na antenie, czy jedynka, czy dwójka z zaproponowanej pary. I to jest jedynka. DJ Koze i Pick Up. Bardzo piątkowo.

0: Pick up, no nie ten suwaczek, pick up DJ Kozę na jedynce, Speed i Little Sims na dwójce. Istotna być może jest kwestia długości tych numerów, bo Little Sims to taki stereotypowej długości numer, 2,40, a DJ Kozę, no moi drodzy, to jest taka niestandardowa radiowa długość, prawie 6 minut bez jednej sekundy, więc może tym też możecie się chcieć pokierować, czy jedynka, czy dwójka. Niezależnie od czego uzależniacie swoją decyzję, to musicie dać mi znać. 886-971-971 to jest jedyny słuszny numer na SMS-y i wiadomości na WhatsAppie, a jeżeli chcecie się dodzwonić, to 228277205. Ktoś przed chwilą dosłownie próbował się dodzwonić i mu to nie wyszło, bo nie zdążyłam kliknąć, więc proszę o ponowienie tej próby. 228277205. Tylko tam się dzwoni, bo jak zadzwonicie pod ten pierwszy numer, to wtedy ja dostaję SMS-a pod tytułem "Kto tam?" No i wtedy nie pogadamy. To się nie wydarzy. A jeżeli chcecie pogadać nie tylko ze mną, ale z całą grupą wspaniałą kampusową redaktorów i przyjaciół, gwiazd, jakkolwiek ich nazwać, wszystkie osoby, które dostały dziką kartę w Mistrzostwach Papierkami i Nożyce, to jutro od godziny 18. Zapraszamy bardzo serdecznie. Musicie tam być. Jeżeli nie zaplanowaliście soboty, to bądźcie na Mistrzostwach Papierkami i Nożyce, plac zabaw nad Wisłą. Halo? Cześć.
1: Halo, dzień dobry.
0: Siemanko.
1: Z tej strony Mariusz i...
2: Ziemek.
0: Cześć, co dla was?
2: Dwójka.
1: Dwójka, dla mnie też dwójka.
0: Dwa razy, dobrze. A jakie macie plany na weekend?
1: Na weekend? No nie wiemy jeszcze. Może jakiś park, plac zabaw?
0: Ja sugeruję plac zabaw nad Wisłą i Mistrzostwa w Papierkami i Nożyce, rozrywka dla całej rodziny.
1: Oj, my z Siedlec jesteśmy, to musielibyśmy tam zajechać. No ale czemu nie? Może kiedyś, ale może jutro.
0: Jak miło, no właśnie, może jutro, bo to jutro. Ale Siedlce tak. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. W takim razie super, że słuchacie z Siedlec.
1: Słuchamy cały czas.
0: Gdzie na miłe...
1: Internetowo, bo nie dolatujecie tutaj, ale internetowo wszędzie, gdzie
0: tak,
1: się da.
0: Szczęśliwie internet jest wszędzie, o ile jest.
1: Tak jest.
0: Dzięki. Dobrze. Miłego.
1: Dzięki, na razie.
0: Tak, ja powinnam od 2 godzin tak naprawdę mówić. Nie macie planów na weekend? Mistrzostwa w Papierkami i Nożyce. Powinna mieć taką pieczątkę, którą do każdego SMS-a i telefonu załączam. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Cześć, cześć. Z kim mam przyjemność?
3: Tomek, Wiktor, Olek, Patryk.
0: Cała ekipa. Co dla was?
3: To dla nas to właśnie nie wiemy, co jest. Znaczy, jak dzwonimy, to Kasia nam nudzi.
4: Ja mam jakąś szalotkę może z tym, z jagodami, z pomidorami.
0: Słuchajcie, minus jest taki, że numery są takie, że ja nie jestem w stanie ich zanudzić, bo nie umiem. DJ Kozę i Pick Up na jedynce, Little Sims i Speed na dwójce.
3: To zupełnie w ciemno, ja daję głos na jedynkę.
0: Dobrze.
4: To ja na dwójkę.
0: Dobrze.
4: A jest trójka i czwórka?
3: Nie ma.
0: Nie.
4: Dobra, to niech ktoś wygra, no to niech wygra.
3: To dajemy 2 głosy na jedynkę i 2 na dwójkę, żeby była równowaga.
4: Dołóż głos i to wybierzesz, niech wygra.
0: Wspaniale. Dzięki, miłego.
3: Dzięki, pozdrawiamy. Hej.

0: twoja muza. SMS 886 971 971.
1: Wybrzmiało Jungle i Carry On, czyli zwycięzca poprzedniej jeszcze pary, a to ostatnia para w tym alternatorze. 15 minut do godziny 9. Słyszycie jedynkę. Midnight City M83.

0: 886-971-971 i ostatnia szansa również, żeby się dodzwonić. 2287-7205. Halo. Kajko.
1: Ścisam radyjko już. Ogólnie to ja naprawdę na jedyneczkę głosuję i kolega, to mój Robercik.
2: Robson też na jedyneczkę.
1: Tak, dokładnie też. Wszyscy na jedyneczkę. Jeszcze wyszła jedna dziewczyna, tylko też by na jedyneczkę chciała na stówę.
0: Dobra.
1: No, ale już nie będziemy do niej dzwonić, nie?
0: Luz. Dzięki wielkie. Pa.
1: No, trzyma się, pa.
0: No i tak, widzę też SMS-y wlatują, wiadomości na WhatsAppie również i tak, jako że telefon nie dzwoni, to ja gram zwyciężczynię poprzedniej pary, Little Sims wygrała i co, zaraz kończymy.

No i co? I kończymy ten alternator za 10 minut, godzina 19. Little Sims właśnie dobiega końca, zanim zwycięzca ostatniej pary, czyli M83 i Midnight City, to wlatuje jeszcze ode mnie w Gracisie. Genesis Owusu i Stampede? Tak to się chyba czyta, Zuza i Wenda. Cześć, dzięki za wszystko, do usłyszenia!

i w tańcu się nie p***, bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda.

0: magazyn muzyczny.
1: 6 minut mądrości, Fish MAD, tworzywo, DJ EPROM. Tym rozpoczynamy magazyn muzyczny w piątek, weekendu początek. Kasia Rodek, dzień dobry, dobry wieczór. Ten singiel ukazał się tydzień temu i jak sam tytuł wskazuje, 6:25. Uśmiecham się pod moim wąsem, bo zapowiadając ten numer, ten singiel, panowie gdzieś tam napisali, chyba na Instagramie, że nie usłyszycie tego w radiu. No, po 6:25 nie do każdej rozgłośni radiowej się nadaje. U nas w kampusie nie chodzi o długość, chodzi o jakość. Tutaj, jak słyszycie, słowa są na bardzo wysokim poziomie. Warto sprawdzić też teledysk. Ja miałam skojarzenie z jednym z klipów Beastie Boysów, ale to moje skojarzenie. Odsyłam was do tego klipu. 6 minut mądrości. Mam nadzieję, że jesienią będzie okazja, żeby o albumie, na którym 6 minut mądrości będzie, porozmawiać. Chyba drugi raz albo trzeci mówię, sprawdźcie klip, posłuchajcie słów. Tak, to jest wspaniały komentarz rzeczywistości, tego wszystkiego, co dzieje się w internecie, jak wszyscy myślą, że mają coś do powiedzenia mądrego i plotą bzdury. Oczywiście to jest moje zdanie bardzo ogólne. Przejdźmy do muzyki, bo o to chodzi dzisiaj w magazynie muzycznym. Na początku programu będzie garść nowości, a potem trochę starszych rzeczy. No i będzie taki segment, jeżeli mogę powiedzieć, muzycy w wieku rodziców albo dziadków, którzy wydają znakomite płyty. Ale to za chwilę. Teraz w ramach nowościowych ta Ukrainka, krem budyniowy o aksamitnej egzystencji, a potem kocon Duolingo.

0: basement. I swore it was a phase then. Now we truly made men. Imagine if we caved in. Imagine if we caved in. Imagine if we caved in. Thank God we never caved in.
1: Magazyn muzyczny.
2: Kocon, Long Live Apollo, Duolingo, wcześniej ta Ukrainka z nowymi numerami. A w tym momencie w magazynie muzycznym przechodzimy do starszych rzeczy, albo bardzo starych rzeczy, które jednocześnie zapowiadają koncerty. 11 października w klubie Niebo zagra Dizzy Rascal. I ja się bardzo ucieszyłam, że coś takiego się wydarzy. Pomyślałam sobie tylko, że naprawdę tylko Niebo, tam jest chyba pojemność do 700 osób, ale może ja jestem wiecznie w bańce Radia Campus. Dizzy Rascal za chwilę z największym przebojem, a potem też to, co będzie działo się w połowie lipca na Stadionie Narodowym, czyli System of a Down, ale nie taki zwykły, bo puszczę wam też wspaniały remix, który kocham od lat. Więc Dizzy Rascal, Bonkers, potem System of a Down, a potem jeszcze System of a Down zremiksowany.

damn floor.

0: Magazyn muzyczny.
1: Przed chwilą Chop Suey, ale to jest remix. System of a Down Gillespie remix. Wcześniej w oryginale System of a Down, bo dwa koncerty na Narodowym zostaną rozegrane w połowie lipca, a jeszcze wcześniej Dizzy Rascal jako zapowiedź jego występu, jego pojawienia się w Polsce w październiku w klubie Niebo. No i tak będę zapowiadała ten koncert, bo to jest naprawdę postać bardzo ważna dla grime'u, ale w Polsce myślę, że też całkiem znana. No przynajmniej mi bardzo bliska muzycznie, serduszkowo. Teraz ten segment, ten moment w magazynie muzycznym, o którym mówiłam, że artyści w wieku naszych, nie wiem, rodziców, dziadków, którzy wydają płyty. I zestawiłam taką zacną dwójkę, bo już jakiś czas temu swój album wydała Kim Gordon, nie wytykając nikomu wieku. To jest już siódma dekada jej życia, a zestawiłam z artystą, z artystami, którzy są już po 80 i grają od lat 60, bo mam na myśli Paula McCartneya i w jednym momencie też Ringo Stara. To jest połowa, czyli 2/4 Beatlesów, i Paul McCartney całkiem niedawno, 2 tygodnie temu, wypuścił swój kolejny solowy album. Jak się doliczyłam, 20 solowy, a licząc jeszcze różne inne, bo przecież i z zespołem Wings, i z Beatlesami, no to jest tego naprawdę bardzo dużo. No i jeżeli się zastanawiacie, skąd się wzięła muzyka gitarowa i wszystkie inspiracje, to za chwilę będzie można tego usłyszeć. Zresztą, jak zawsze mówię, muzyka Beatlesów inspiruje, inspirowała setki, jeżeli nawet nie tysiące artystów. I możemy sobie kiedyś taką mapę rozpisać, który numer Beatlesów odpowiada za brzmienie którego zespołu. Ale to już dla takich muzycznych spoczeńców, mam wrażenie. Posłuchajmy muzyki. Kim Gordon, potem Paul McCartney i Paul McCartney w towarzystwie Ringo Stara. To kolejne, no takie 8-9 minut przed nami w magazynie muzycznym. Come on.

0: Idziemy na premierę?
1: O, a co grają?
0: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
1: Pewnie, zobaczymy okolice.
0: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
2: Hello Warszawa!
3: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
4: Reklama.
5: Same sztosy.

0: Magazyn muzyczny.
1: Muzyka stworzona przez ludzi w wieku naszych dziadków, naszych rodziców za nami, Paul McCartney, Ringo Starr czy Kim Gordon, Sonic Youth, to przed chwilą. Teraz muzyka nie najnowsza, ale bardzo ciekawa. Jest taki producent z Australii, który nazywa się Pogo. I ja gdzieś na przestrzeni chyba sampli coverów Bayerów puszczałam wam jeden numer, który w całości powstał na samplach z filmu Lśnienie. I w tym momencie zrobimy tak, że puszczę wam numer, który powstał na samplach z disneyowskiego filmu Up. Ja nie pamiętam, jak on się nazywał po polsku, ale to jest ta piękna animacja, która opowiada historię starszego pana, który w swoim domku unosi się za pomocą balonów, przeżywa różne przygody. I jak się wsłuchacie, no to jest naprawdę tak zrobione, tak samo jak w przypadku numeru na samplach z Lśnienia, że Pogo wyjął wypowiedzi i je z nich stworzył cały numer. W tym momencie będą dwa numery. Najpierw Aplular i Pogo, a potem Red Room. I tutaj też warto w jednym i drugim przypadku zobaczyć klipy, bo to wtedy się skleja w mózgu, bo widzicie te postaci, które są w tych słowach remiksowane, wydłużane. Tam jest oczywiście też muzyka. Więc producent bardzo zdolny, Pogo w podwójnej odsłonie.

or something bad.

0: Magazyn muzyczny.
1: Pogo za nami. Odsyłam do internetów. Bardzo dużo różnych rzeczy Pogo ma na swoim koncie. Tych takich klasycznych, disneyowskich, jak Kopciuszek, czy tam Królewna Śnieżka. Z tego też powstawały numery. Bardzo to jest ciekawe. W tym momencie wracamy do naszej rozmówczyni sprzed dwóch czy trzech tygodni. Gest Julka, album Melange, słuchamy. Bystra Woda. Ten numer powstał z producentem

0: dalej, ale melas.
1: Magazyn muzyczny.
2: Imprezka to gestiulka z albumu Melanż. Jan Jakub Bryndal tutaj towarzyszy. Wcześniej gestiulka i TVB Bystra Woda. Moja rozmowa z gestiulką w podcastach Radia Campus jest tak samo jak rozmowa z Plavgo, który dzisiejszy magazyn muzyczny nam zamknie. Chcę tabletkę, a potem Dzień Dziadka to z albumu też całkiem świeżego, w maju wydanego, Rzeczy, które robimy zamiast. Bardzo serdecznie ten album, tak jak i album Melanż Gestiulki, polecam. To był magazyn muzyczny Kasia Rodek. Do usłyszenia.
3: Floro? Floro?
4: A?
3: Dobrze się czujesz?
4: Nie wiem.
3: Co ci się stało?

0: You didn't care. I didn't care. Nobody cared. That's what grandmothers do. They die.
1: Jeszcze jesteś i mogę cię dotknąć, lecz zwalam na kilometry i mogę zadzwonić, ale nie dzwonię, bo przecież spraw ważniejszych mam tyle. Czyżby to policzmy te minuty, te godziny podglądania życia innych przez podświetlone pryzmy. Ty też siedzisz i patrzysz przez prostokąt, świat zwiedzasz, masz większy, pewnie byś wolał posiedzieć, pogadać, może ciut napić wódeczki. Przecież wiem, to tylko pretekst, też lubię z tobą siedzieć, nie jest ważne co mówimy. Widzę twoją rękę wielką jak bochen, mieściłem w niej całą swoją, dzisiaj już nie mieszczę. Widzę jakie są podobne. Ten sam stół, ten sam fotel, remont już nie to zdrowie, nowe obicie, nowy obrus, czekam na starą opowieść. Opowiedz mi raz jeszcze, choć opowiadałeś tyle razy, tym razem zapamiętam, bo następny może się nie zdarzyć. Twoją historię, która zostawiła w moim ciele znaki, jestem z ciebie i sam nie wiem jak to sobie wytłumaczyć.

0: czas, mamy czas, mamy czas, mamy czas, mamy czas, potem.
1: Reklama. Chcesz mieszkać 15 minut od centrum? Teraz to możliwe. Już 13 czerwca od 10 do 15 dzień otwarty osiedla Ursus Centralny i ostatnia szansa na dwa pokoje od 665 tysięcy złotych. Ursus Centralny, ulica Gierdziejewskiego 23, Ronson Development, prosto do domu. Reklama.
2: Radio Campus.
3: Siedem i jeden FM.

Hej, dobry wieczór, witam was serdecznie, Radio Campus, godzina 20, piąteczek, a to znaczy, że czas na dobry groove właśnie w Radio Campus z jedyną audycją funkową w tym eterze, czyli World Funk z radiem, z warszawskim funkiem. Moi drodzy, ja nazywam się Kuba, no i przez najbliższą godzinkę serwuję wam same piękne funkowe sztosigi. Pogoda nam się trochę poprawiła, więc miejmy nadzieję, że teraz jeszcze ten funk rozwieje już ostatecznie chmury i będzie można mieć słoneczny weekend. Moi drodzy, dzisiaj same nowości, dużo dobrych smaczków. Jak zwykle zaczniemy troszkę wolniej, a potem będziemy sobie systematycznie przyspieszać. I będzie znowu różniście. Będzie trochę soulowo, będzie trochę jazzowo, będzie nawet trochę latino, ale wszystko będzie groove'ować. To mogę wam obiecać. Zaczęliśmy sobie panem Noah Wise'em, a teraz Tim Cobza z Craigiem Pilo. Kawałek nazywa się Stoke the Fire. Let's go!

To teraz też w takim tempie, ale trochę z innym bitem, bardziej hip-hopującym. US 3 wydali nowy utwór Cool Cat, który właśnie miksuje oldschoolowe brzmienia ze współczesnym bitem.

W zeszłym tygodniu pojawiła się nowa płyta nowego kwartetu, ale dwóch panów z tej ekipy znacie bardzo dobrze. Jeden to jest Charlie Hunter, który pojawia się tu bardzo regularnie, z wieloma artystami współpracuje i zawsze robi to bardzo groovująco. Drugim z nich jest DJ Harris, też wam dobrze znany, też wydał niedawno świetną płytę swoją osobistą, a do tego doszli jeszcze Corey Fanville i Andrew Randazzo. Ta płyta nazywa się Space Bomb i też już jeden utwór leciał, zapowiadający to wszystko, a teraz kolejny już z płyty. Going Commando się nazywa.

pozostajemy wciąż w takich jazzowo-funkowych klimatach i tym razem z ekipą też wam dobrze znaną, bo jest nią Butcher Brown, którzy regularnie też bywają nawet w Polsce i wydają teraz płytę, jeszcze nie, zapowiadają dopiero, która będzie nagrana razem z Nicholasem Paytonem, trębaczem jazzowym, i ta płyta A Supreme Blue za jakiś czas, na razie pojawił się trzeci singiel, który to wszystko reklamuje, nazywa się on Resolution.

Dobra, starczy tego jazzowania, wróćmy do prawdziwie funkujących rzeczy. Ekipa bardzo dobrze wam znana, The Allergies, czyli dwóch panów z Anglii, którzy miksują tak jak trzeba. Nowy kawałek All The Time.

To teraz mam dla was taki słoneczny soul. A dlatego, bo ekipa nazywa się Sun Spots i ten nowy utwór Cut to the Chase jest taki, że od razu się przyjemnie robi na serduszku.

Kolejna nowa płyta, jaka pojawiła się niedawno, to jest płyta wokalistki Kate Eaton. Ta płyta nazywa się What Happens Now. To też jest kolejna wokalistka, bardziej soulowa. Ale ten nowy, ten jeden utwór na tej płycie, który nazywa się Kings and Queens, bardzo ładnie buja.

Obiecałem wam też dzisiaj trochę latynoskich brzmień. No to teraz nadszedł ten czas. Pan Malcolm Strahan, człowiek grający też na trąbce, który oryginalnie grał w takim jednym z lepszych składów funkowych The Haggis Horns, którzy niestety już nie grywają jako oni, ale mają teraz wytwórnię, która nazywa się Haggis Records i właśnie Malcolm wydał od jakiegoś czasu tam swoje własne płyty, bardziej po tej jazzującej stronie, albo takiej soulowo-jazzującej. I właśnie pojawiła się nowa płyta Look on the Bright Side. No i jeden z tych utworów nazywa się Latin Soul Shaker.

kolejna nowość, którą mam dla was, to jest Adrian Young. Człowiek, no już, który zrobił sporo, jeżeli chodzi o zwłaszcza też odkrywanie starej muzyki, ponieważ ma taką serię pod tytułem Jazz is not dead, gdzie zaprasza różnych właśnie artystów, część już nieżyjących, do nagrywania nowego materiału. Ja sam też koncertuję, właśnie gra dużo oldschoolowej muzyki, między innymi zagra u nas już 1 lipca na Warsaw Summer Jazz Days, więc jeżeli się wybieracie, to będziecie mieli okazję usłyszeć być może właśnie ten nowy utwór, który nazywa się Feel the High Life.

Teraz udamy się do Francji, bo stamtąd pochodzi artysta Obaida, który odnajduje się w klimatach, nazwijmy to new disco, new funkowych. No i wyda teraz utwór Slow It Down z gościnnym udziałem Alicia Jane.

Kultowy już artysta, jakim jest Brian Jackson, regularnie jeszcze raz widzę, współpracuje z ekipą producentką Masters at Work i wydaje co chwila nowe rzeczy. Teraz pojawił się nowy, to nie jest album, tylko kolejna epka pod tytułem Now More Than Ever. No i znalazł się na nim utwór Madison Avenue.

Pojedźmy teraz sobie do Australii, bo stamtąd pochodzi ekipa Curbside Collection, która już pojawiała się tutaj też wielokrotnie, ale od dłuższego czasu nic nowego nie było słychać do dzisiaj. Pojawił się właśnie nowy singiel pod tytułem Shivers.

Pojawił się też nowy singiel Nigella Halla, czyli klawiszowca i sporadycznie wokalisty jednego z moich bardziej ulubionych zespołów funkowych, jakim jest Lerys. Ale Nigel też regularnie wydaje właśnie swoje solowe rzeczy i bardzo często są to naprawdę dobre rzeczy. Ten nowy utwór nazywa się Do It On My Dime.

No to teraz wybierzmy się do słonecznej Kalifornii, skąd pochodzi Diamond Ortiz, jego G-funkowe brzmienia i teraz nowy utwór Just Like the Old Times.

I tak niestety dochodzimy do końca dzisiejszej audycji What Funk w Radiu Campus. Mam nadzieję, że trochę was rozruszałem, rozgrubowałem i teraz piąteczek pójdziecie dalej. Albo zostaniecie z Radiem Campus, tutaj też będzie świetna muzyka. Można to zagwarantować. Moi drodzy, ja nazywam się Kuba. Za tydzień słyszymy się z kolejną porcją dobrego funku. I tyle. Zostawiam was z ekipą Fridust i nowym kawałkiem You Shakin' Mama. I słyszymy się za tydzień. Yo!

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Reklama.

0: ten Pixar, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo...
2: Powtarzam
1: ci jeszcze raz.
2: Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez
2: wejścia. Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez
2: wejścia. Ale w czym jest problem? Nie puszczę cię bez wejścia.

0: reakcją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie ma

97,1 FM.

Ocierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy, duchy, duchy, duchy, duchy, duchy, duchy, duchy. Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna.

You are now about to now You are now about to now

0: Campus. Same sztosy.
1: The professor is here. Marrow Music. Let's go.
2: Mrok chłodni mi, samej nosić troski. Gdy się nimi cierę z tobą, rozkładają się na pół. Kiedy posmakuje świat, czasem trochę gorzki. Ty nie pozwolisz, by

Siemka, z tej strony Maro, to jest Bass Face. Dzisiaj audycja, w której usłyszycie głównie kawałki, przy których ja pracowałem, albo też jestem ich autorem. Również kawałki, które są bootlegami. Pozdrawiam cię, Olu, mam nadzieję, że kiedyś wyjdą. Także zapnijcie pasy i ruszamy.

I wcale nie chodzi o kasę. I wcale nie chodzi o kasę. Wcale nie chodzi o. I wcale nie chodzi o kasę.

To był dzisiejszy Bass Face i jak się możecie domyślać, wiele z tych kawałków nie ujrzało światła dziennego nigdy. To była ich właściwie premiera światowa. Także no, słyszymy się za tydzień i miłego weekendu wam życzę.

Przez żaden zwykły ziomek, to nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj.

Mówią wielką halę, znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

która najlepsza, której całe serce masz i duszę. Nie wiem, chyba ta z flagą i z Jezusem, bo flaga jest polska wprost z pola walki, a Jezus tak patrzy na tę flagę i się martwi. Choć nie brakuje nic także tej, gdzie husky, głowa lalki z nic, Daniel Craig. A komu trzeba, ten dostrzega też statement, że całość jest vegan, USA vegan straight edge. Ni to instalacje, ni to prace, a tyle tu natchnień, tyle tu znaczeń. Masz artystę, co oprzed system i nie trzeba mu galerii, żeby zaistnieć. Starczy 04 czystej. Ta woda to z prozy, a z poezji sztuka, od co to się przeplatało, tu mocno weź. Taki na przykład, nie wiem, patchwork, zlepek, mix, book.

wszystkim świeczkę zapali. Chociaż jak się świeczka wtopi już w gzym, stamto świat się jorgnie i znajdzie twój profil na Insta i w zachwyt wpadnie i propsy prześle. Kurwa, jakby nie mógł trochę wcześniej.

Don't you ever